0: kolei nasi siatkarze w gdańskiej Ergo Arenie rozegrają dziś ostatni sparek przed Mistrzostwami Europy Mężczyzn. Rywalem Finlandia. Co w tym spotkaniu chce sprawdzić trener naszej kadry Nikola Grbić?
1: Są małe rzeczy, które oglądaliśmy po Wagnerze. W komunikacji trochę rzeczy, które robimy, jakieś opcje, co musimy robić, indywidualnie jakie rzeczy, które powiedzieliśmy już.
0: Mówił trener Grbić. Początek meczu z Finlandią o 20:30. Biało-czerwoni rozpoczną siatkarskie Euro w czwartek meczem z Portugalią. A na koniec faktów, Londyn i hołd dla muzycznej gwiazdy. Na dzień przed 80. rocznicą urodzin Freddiego Mercurego w brytyjskiej stolicy odsłonięto specjalny mural przedstawiający legendarnego wokalistę grupy Queen. Dzieło autorstwa ulicznego twórcy Franka Stylesa powstało na popularnych schodach hiszpańskich, znajdujących się tuż przy stadionie Wembley, gdzie muzyk wielokrotnie występował. Nazwa muralu I'm Mr. Mercury jest nawiązaniem do solowej piosenki Mercurego Mr. Bad Guy z 1985 roku. Freddie Mercury zmarł w wieku zaledwie 45 lat w wyniku powikłań związanych z AIDS. Mural na jego cześć będzie można oglądać w Londynie do grudnia. W Muzeum Krakowa do października tymczasem można zwiedzać wystawę do słuchania poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków, dźwięki, melodie, słowa. Można ją oglądać i przysłuchać się jej w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołty spytał jej kuratorkę Monikę Widzicką, jak brzmi Kraków.
2: Zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejną z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
3: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
2: Wystawa składa się z czterech części, z których każda opowiada o jakby innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulic i placów Krakowa w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
3: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
2: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
3: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
2: Oj, z eksponatem to myślę, że największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też innych krakowskich dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
3: Rozumiem, że jest to serce, które pękło.
2: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. A po tym, jak zostało zdjęte, mogło być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
3: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
2: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
3: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
2: Tak daleko jak historia Krakowa.
3: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
2: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku. To są fragmenty audycji radiowych rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia, więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów, usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30., 38., 39. roku.
3: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
2: W wymiarze dźwiękowym?
3: W wymiarze dźwiękowym oczywiście.
2: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest codzienność. Jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
3: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te nawet 100 lat temu.
2: Tak, to jest...
3: Ujrzymy, usłyszymy.
2: Usłyszymy, posłuchamy. Też posłuchamy tego, jak brzmiało miasto, na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty, bo po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów o tym trzeba pamiętać, ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, tak? Wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
3: Skąd pomysł na taką wystawę?
2: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpująca, ale myślę, że pierwsza.
0: Z Moniką Widzicką, kuratorką wystawy Kraków, dźwięki, melodie, słowa, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: na zegarach, zaraz wybije trzecia, to oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Morzek, zapraszam. Ambasador Rosji w Polsce Georgi Michna zaprzecza, by jego kraj stał za ostatnimi aktami sabotażu w Europie. W czwartek wezwano go do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W faktach także Poznań, który idzie na wojnę z patodeweloperką. A jeśli nie macie planów na ten weekend, to w RMF FM podpowiadamy, gdzie warto go spędzić. Tradycyjnie ambasador Rosji zaprzeczył odpowiedzialności swojego kraju, mimo że władze niemieckie mają podejrzanych. Mówił szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski, pytany o reakcję ambasadora Rosji Georgija Michny, który w czwartek został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska w geście solidarności z Niemcami przekazała ambasadorowi kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji działań hybrydowych. Chodzi przede wszystkim o próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku.
1: Władze niemieckie mają podejrzanych, tak jak i my mieliśmy materialne dowody na zlecenia rosyjskiego GRU na dokonywanie aktów sabotażu i terroru. Taka natura sowieckiej, radzieckiej i rosyjskiej dyplomacji, więc tutaj zero zdziwień.
0: Tak komentował Radosław Sikorski. Leon XIV podczas zbliżającej się wizyty we Francji spotka się z 7 osobami ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Wcześniej do Watykanu napłynęło około 40 próśb o udział w rozmowach z papieżem. Kilkanaście z nich pochodziło od organizacji zrzeszających osoby poszkodowane. Do spotkania, które będzie miał charakter prywatny, dojdzie 27 września w Lourdes. Poznań walczy z patodeweloperką. Nadzór budowlany nakazał likwidację mikrokawalerek w jednej z kamienic w centrum miasta. Zdaniem inspektorów deweloper podzielił 22 mieszkania na 56 lokali bez wymaganej zgody. Większość z nich ma mniej niż 25 metrów kwadratowych.
2: Prowadzone są prace, które po pierwsze polegają na przebudowie, ale efektem tej przebudowy było też powstawanie ścian działowych. Pojawiły się ściany działowe, które dzieliły te większe mieszkania. W listopadzie wydałem decyzję, która nakłada na właściciela tego budynku obowiązek doprowadzenia tego budynku do stanu zgodnego z przepisami.
0: Mówił Paweł Łukaszewski, szef poznańskiego nadzoru budowlanego. Deweloper nie zgadza się z tą decyzją.
3: Od początku do końca opieramy się na istniejących lokalach w tym budynku. Jedyne, co my zrobiliśmy, to inwentaryzację tych lokali. No po prostu przychodzi architekt, mierzy to, co jest w budynku, robi inwentaryzację. Zostały do tych lokali założone księgi wieczyste.
0: Argumentował Filip Piechowiak, prezes spółki Fit Group. Jak dodał, będzie odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Co najmniej do końca września można czarterować łodzie. Jak usłyszał nasz reporter, żeglowanie we wrześniu ma swoje plusy.
4: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też. Na dziko można stanąć wszędzie, nikt nie ma problemu ze stanięciem, łatwe są wejścia do portu.
5: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać. Ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych.
6: Trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
0: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułagowski. Jeśli nie macie jeszcze planów, to mamy nadzieję, że pomogliśmy.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W Kolbuszowej na Podkarpaciu powstaje Muzeum Radia. Jego pomysłodawca i właściciel Grzegorz Urban od ponad 40 lat zbiera wyjątkowe pamiątki, które są związane z radiofonią. Rozmawiał z nim nasz reporter Paweł Konieczny.
8: Wszystko, co jest związane z radiem, czyli literatura, odbiorniki radiowe, mikrofony, nadajniki, no i przede wszystkim opowieść o ludziach, którzy radio tworzyli.
9: To może zacznijmy właśnie od początku, skąd u pana taka pasja się wzięła?
8: Wszystko, co jest niewidoczne i tajemnicze, jest ciekawe. Wokół nas jest inny świat radiowy. My go nie widzimy, nie mamy tych detektorów, które by to wykrywały, a jednak on jest. I od dzieciństwa lubiłem przesiadywać za odbiornikiem i szukać tych ludzi, gdzie oni są, tych orkiestr i tak dalej. Nic nie widziałem, dlatego zacząłem czytać książki, myśleć, jak to zostało wszystko wykonane. Mając bodajże do chyba 12 lat skonstruowałem swój pierwszy odbiornik. Zagrał, zadziałał I tak się zaczęło.
9: Tutaj mamy właśnie ten sprzęt, który dziś nie jest używany, ale no, moje pokolenie, jeszcze wcześniejsze pokolenie, część tego sprzętu przynajmniej kojarzy.
8: Tak, tu są częściowo głośniki radiowęzłowe, ale są też aparaty z lat 20., z początków lat 20. W tych gablotach są odbiorniki kryształkowe, czyli inaczej zwane detektorowe, które nie wymagały zasilania. I te odbiorniki były stosowane na początku radiofonii. Wymagały długiej anteny, a takim najsłynniejszym odbiornikiem w Polsce był Detefon, produkowany od 1929 roku. Później są już odbiorniki lampowe, najpierw z jedną lampą, później, żeby ten sygnał był głośniejszy, te lampy były dokładane, dwie, cztery. Później nastąpiła zmiana w designie odbiorników, czyli lampy były chowane w skrzynkach, nie były na zewnątrz eksponowane. No i na przestrzeni tych 100 lat, można powiedzieć, ten design się zmieniał. Najpierw te odbiorniki miały osobne głośniki tubowe, takie jak do patefonów, które tutaj widać po lewej stronie. Później te głośniki się też zmieniały. Następnie były montowane już w skrzynkach drewnianych bądź bakelitowych. No a później co? Tworzywa sztuczne i miniaturyzacja totalna, a dzisiaj to każde radio ma w smartfonie.
9: Oczywiście odbiorniki, ale także głośniki. No dzisiaj też już takich głośników się nie używa.
8: Tak, no to jest klasyka Unity z lat 70. Z najlepszych czasów polskiego przemysłu elektronicznego. Nie używa się, ale bardzo dobrze grają, bo są bardzo ciężkie, zrobione z porządnych materiałów. Oczywiście wszystkie są, to jest wersja eksportowa.
9: Powiedzmy, jakie jeszcze eksponaty zobaczymy w muzeum, bo oczywiście tutaj mamy tylko część, taką zapowiedź, ale no, będzie tego naprawdę sporo.
8: To może przejdziemy do następnego pomieszczenia.
9: To co my mamy w tym pomieszczeniu?
8: Tu mamy lata 30. i powojenne, plus dodatkowo początki telewizji. Jeden z pierwszych odbiorników telewizyjnych, rosyjski KWN-49, przekątna monitora, to tak jak dzisiejszy smartfon. Oczywiście polska Wisła, Belweder, pierwszy czechosłowacki telewizor Tesla, także też będzie część wystawy poświęcona telewizji jako starszej siostrze radia.
9: Oczywiście odbiorniki to jedno, ale jak pan wszedł w posiadanie tego sprzętu, bo jest go tutaj naprawdę dużo.
8: 41 lat zbierania. Da się uzbierać. Trzeba szukać, pytać, świat jest otwarty, jest internet, dużo Polaków jest za granicą, trzeba z nimi rozmawiać, są wyprzedaże różne, są aukcje, a niekiedy ludzie wystawiają na zachodzie przed dom.
9: I wtedy można po prostu dostać to.
8: No, wtedy można to dostać.
9: A co jeszcze znajdzie się w muzeum? Bo oczywiście wiemy też, że część sprzętu, oprócz tego, który pan tutaj ma, jest oddany na razie albo pożyczony.
8: Tak, jest, część sprzętu jest w Mielcu, część Mielcu jest w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. I tam w zasadzie są początki, to są urządzenia badawcze, jakich używali fizycy przy odkrywaniu radia. Między innymi układ Branly'ego, tego, który wynalazł detektor. Dzieło Maxwella, pierwsze wydanie francuskojęzyczne, też końcówka XIX wieku. Nadajnik iskrowy Marconiego z przełomu XIX i XX wieku. Jeszcze oprócz tego dwa nadajniki Grivena i Coxa, też używane na statkach. Oczywiście nadajniki iskrowe. I z takich ciekawostek kondensator, czyli butelka lejdejska. Identyczny typ, jaki był wykorzystany na stacji w Titaniku. Tu są głównie urządzenia badawcze, ale mamy też jeden z pierwszych odbiorników, tak zwany wykrywacz burz. Jeszcze z fryterem, czyli urządzeniem, które wynalazł Edward Branly. W szklanej rurce są opiłki i jeżeli w pobliżu się pojawi wyładowanie na przykład atmosferyczne czy iskra z takiego urządzenia, które wiele osób pamięta z fizyki, to nastąpi przepływ prądu. Czyli możemy odbierać tutaj sygnały telegraficzne. Dłuższy sygnał, kreska, krótszy, kropka. i to było podłączane już do telegrafów, typowych telegrafów drutowych i na taśmie nam się to wszystko zapisywało. Bądź jak był ktoś już bardzo wprawiony, to mógł wykorzystywać urządzenie takie, że mu wystukiwało i on sobie to bardzo szybko notował. Sprawni telegrafiści już to wykorzystywali. Tu ciekawostka, cały rocznik Radia Amatora z 25 roku. Radia Amator zaczął być wydawany w 24. Pierwszy numer wyszedł we wrześniu. No, cenna wiedza z pierwszej ręki. Wspaniałe opisy, jak to się wszystko robiło, jak się budowało samemu aparaty, jak powstała pierwsza stacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Pewne źródło, bez przekłamań. To są początki, lata 20, odbiorniki od 22 roku, można powiedzieć, jeszcze z lampami zewnętrznymi. W zdecydowanej większości produkcji francuskiej, wtedy Francuzi, można powiedzieć, przodowali. Jak też są i amerykańskie, i szwedzkie, ale to jest tak, 22, jeden z 20 roku, produkowany specjalnie dla szkół i uczelni amerykańskich, dla służb profesjonalnych, czy to marynarzy, czy operatorów stacji przybrzeżnych, Crossley z 1920 roku. Można powiedzieć, że to jest najstarszy aparat, bo jaki posiadam, typowy, lampowy, bo pierwszymi takimi komercyjnymi były odbiorniki Westinghouse, junior i senior. To Westinghouse założył swoją stację i od razu w tym samym roku zaczął produkować odbiorniki radiowe, detektorowe i jednolampowe. Posiadam też dużo literatury z lat 20. i nastych, a nawet z początku XX wieku, kiedy się pojawiały pierwsze informacje o wynalezieniu radia. Posiadam artykuł z 1897 roku, gdzie najprawdopodobniej była pierwsza wzmianka w polskiej prasie o powstaniu radia.
9: Co wtedy mówiono?
8: Że to jakieś czary i że ci wynalazcy na pewno wspomagają się jakimiś środkami odurzającymi, żeby wpadać na takie szalone pomysły.
6: Kiedy muzeum ruszy, kiedy pierwsi odwiedzający odwiedzą?
8: Najtrudniejsze pytanie. Chciałbym, żeby jak najszybciej. Chciałem, żeby to się stało na stulecie radia, ale niestety pandemia tu zrobiła dużo zamieszania w kosztach, w budżecie. Później wojna, jeszcze więcej zamieszania. Budynek jest duży, także koszty są potężne. Mamy plan optymistyczny. Koniec 27. Ale jak to się nie uda, to myślę, że 28 już jest raczej pewny i wtedy to by była 102 rocznica. 18 kwietnia tak by wypadało.
0: Z pomysłodawcą Muzeum Radia w Kolbuszowej na Podkarpaciu, Grzegorzem Urbanem, rozmawiał reporter RMF FM Paweł Konieczny. Przypomnę, otwarcie muzeum planowane jest na koniec przyszłego roku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach zaraz wybije godzina czwarta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S61 na Podlasiu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Opóźnia się budowa Portu Polska, największego lotniska w kraju. Prace nie ruszą we wrześniu, jak początkowo zakładano. Dlaczego? Przyjrzał się temu reporter RMF FM. A na koniec sport w Brukseli, finał lekkoatletycznej diamentowej ligi. Zobaczymy w nim dziś biało-czerwonych. Kierowcy, musicie uważać na trasie S61 w Osinkach na Podlasiu. To odcinek Suwałki-Budzisko. Dachował tam samochód osobowy, zablokowane są dwa pasy w kierunku granicy. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Kilkanaście osób zginęło w potężnym wybuchu w bazie wojskowej w rejonie La Paz w Boliwii. Jak podaje Reuters, liczba ofiar może sięgać nawet 15. Lokalne Ministerstwo Obrony informuje z kolei o prawie 60 rannych, żołnierzach i cywilach. Do eksplozji doszło na terenie, na którym przechowywano sprzęt pirotechniczny. Przyczyna eksplozji nie jest na razie znana. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył o 3 miesiące aresztowanie youtubera Stu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Stu nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Później niż planowano, rozpocznie się budowa głównej części Portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Prace mają ruszyć na przełomie października i listopada. Pierwotny plan zakładał, że będzie to wrzesień. Port Polska planowany jest w mazowieckim Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Z czego wynika to opóźnienie? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną Piotr Rachwalski ze spółki, która odpowiada za te inwestycje.
3: Tam, gdzie możemy, chcemy być i rolnicy na przykład częściowo dalej mogli uprawiać tą ziemię. Jeśli wiemy, że przez najbliższe 2 lata wyjdziemy tam tylko, żeby, nie wiem, zrobić badania gruntu na danym obszarze.
2: Na razie, co w najbliższych miesiącach my zobaczymy tam w Baranowie, jak ten krajobraz może wyglądać?
3: Przede wszystkim duże i olbrzymie prace ziemne, tak? Wymiany gruntu.
2: Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
0: Wszystkie szczecińskie tramwaje i prawie wszystkie autobusy będą wyposażone w defibrylatory AED. Co więcej, urządzenia będą miały także nadajniki GPS.
4: Każdy tramwaj i autobus praktycznie dojeżdża w każdy zakątek Szczecina. Będziemy mieli 274 sztuki defibrylatorów, które będą tak naprawdę mobilne i będą krążyły po całym mieście.
0: Mówi Aleksander Czerniak, pomysłodawca tego projektu i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gryf w Szczecinie. A co na to szczecinianie?
5: Zanim przyjedzie specjalistyczna pomoc, zawsze można komuś pomóc przeżyć. Tak. Uważam, że to jest dobry pomysł.
6: Bardzo dobry, naprawdę. I zawsze będzie pod ręką. Były sytuacje, w których przecież ludzie zasłabli.
7: One będą wyposażone w GPS, więc będzie cały czas taka mapa, gdzie w danym momencie są, więc będą tak naprawdę dojeżdżać w bardzo różne miejsca. Tak,
6: no to tym bardziej powinny być. Oby jak najwięcej. Super. I jak najszybciej.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Urządzenia mają się pojawić w pojazdach do końca tego roku. 2 dni biegowego wysiłku w szczytnym celu. Przy krakowskich Błoniach dziś i jutro rywalizować będą uczestnicy tegorocznej edycji Poland Business Run. Dzięki temu wydarzeniu przez lata udało się pomóc wielu osobom, które w różnych okolicznościach straciły swoje kończyny.
8: Robią się już tysiące tych osób, którym pomogliśmy stanąć na nogi i to jest dla nas niesamowite. Sobie przypominam, jak w pierwszym roku, pierwszym wydarzeniu była jedna beneficjentka, która stanęła na krakowskim rynku i jej pomagaliśmy kupić protezę za 40 tysięcy złotych, a w tym momencie mamy przekazane ponad 14 milionów złotych na pomoc. I to nie tylko w tym, żeby zakupić sprzęt, ale też w tym, żeby wrócić do życia. I uwielbiam, jak nasza koleżanka przychodzi i mówi, że wypuszczamy i tracimy kolejnych beneficjentów, co oznacza, że oni stają na nogi i są totalnie samodzielni.
0: Podkreśla Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. A po pasjonatach biegu w szczytnym celu, w faktach teraz czas na lekkoatletykę. W Brukseli rozpoczął się 2-dniowy finał diamentowej ligi. Dziś na bieżni zobaczymy m.in. Natalię Bukowiecką i Piję Skrzyszowską. Nasza płotkarka zaznacza, że najważniejsza impreza sezonu już za nią, ale nadal czuje, że jest w stanie pobiec w czasie 12:44, co jest najlepszym wynikiem Polski w tym sezonie.
9: Ciągle widzę nadzieję na poprawę, albo przynajmniej zbliżenie się do tego rekordu sezonu, ale tak jak mówię, no ciężko to przewidzieć, wszystko się musi zgrać w tym czasie.
0: Mówiła Pija Skrzyszowska. Całą rozmowę z naszą lekkoatletką znajdziecie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach 6:00 zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Jestem, witam, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców ze śląskiego odcinka A1. Potem polska polityka. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Głosowanie poprzeciła burzliwa dyskusja. A na koniec o tym, jak uczniowie odnajdują się w nowej żywieniowej rzeczywistości w szkołach. Od tego roku szkolnego ma być zdrowiej. Zaczynamy jednak od ważnej informacji dla kierowców z autostrady A1 w Śląskiem. Między węzłami Woźniki Częstochowa Południe pali się ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptowalut. Zabrakło 25 głosów. Według proponowanych przepisów rynek kryptoaktywów miałaby nadzorować Komisja Nadzoru Finansowego. Głosowanie na sali plenarnej poprzedziła burzliwa dyskusja. Premier Donald Tusk zarzucił politykom prawicy powiązania z upadłą giełdą Zonda Krypto.
2: Żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców. Życzę wam resztek przyzwoitości albo odrobinę odwagi. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zażądał z kolei wyjaśnień, dlaczego dwa poprzednie śledztwa dotyczące Zonda Krypto zostały umorzone. Krytykował też działania premiera.
3: Pan eksploruje kolejne dno. Kolejne dno. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
1: Tak zwracał się do Donalda Tuska Zbigniew Bogucki. Wczorajsze głosowanie było już trzecią nieudaną próbą odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok Witolda Płóciennika. Ciało operatora filmowego znaleziono w czwartek wieczorem w Lubiewicach w województwie lubuskim. Filmowiec przyjechał tam odpocząć po pracy na planie serialu. Prokuratura wszczęła śledztwo. W sprawie przygląda się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
4: Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Okoliczności, czas i miejsce znalezienia ciała nie pozwalają wprost określić wstępnej przyczyny, usłyszałem w gorzowskiej prokuraturze. To wyjściowa kwalifikacja, która może ulec zmianie w toku prowadzonego postępowania, dodaje prokuratura. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, gdzie odpoczywał po realizowaniu zdjęć na planie serialu. Poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek po zgłoszeniu policji zaginięcia mężczyzny. Ciało operatora znaleziono w lesie na obrzeżach Lubniewic. W poszukiwania były zaangażowane różne rodzaje służb, a działania były prowadzone przy wykorzystaniu psów tropiących, dronów, łodzi i śmigłowca.
1: Później niż planowano rozpocznie się budowa głównej części portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Początkowo miał być to wrzesień. Prace mają jednak ruszyć dopiero na przełomie października i listopada. Powód opóźnienia? Brak kluczowej zgody na budowę.
5: Mamy jeszcze cały szereg prac przygotowawczych, mamy oczywiście te kwestie administracyjne. Zakładam, że jeśli to nastąpi, to nastąpi to jesienią.
6: Na razie, co w najbliższych miesiącach my zobaczymy tam w Baranowie, jak ten krajobraz może wyglądać?
5: Przede wszystkim duże i olbrzymie prace ziemne, tak? Wymiany gruntu, odwodnienia, trzeba przełożyć wręcz rzekę.
6: Na razie to nie będzie powstawało na ziemi, tylko raczej to będą prace pod...
5: Ale oczywiście tak, ogrodzenie terenu, przygotowanie dróg dojazdowych, te przetargi zostały rozstrzygnięte i to się będzie toczyło.
6: A kiedy pierwsze budynki, czy to terminala, czy dworca kolejowego, czy chociaż pierwsze elementy bryły.
5: Że coś było widać, to myślę, że to jest kwestia jeszcze roku, dwóch w tym miejscu.
1: Zapowiada Piotr Rachwalski ze spółki CPK, która odpowiada za budowę lotniska w Baranowie. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Port Polska według planów ma być gotowy za 6 lat. Szkoły składają większe zamówienia na warzywa. Sklepiki szkolne pozbywają się batoników i chipsów, a uczniowie próbują odnaleźć się w nowej, zdrowszej rzeczywistości. Z początkiem września w szkołach podstawowych obowiązują nowe zasady żywienia. Rodzice pokładają w zmianach duże nadzieje. Jak mówi pani Ania, mama trzecioklasisty z Wrocławia, dzieci chętniej próbują warzyw w grupie rówieśników niż w domu.
7: Co zauważyłam i to jest ciekawe, w domu na przykład ciężko mi jest nakłonić dziecko do zjedzenia sałaty, a z relacji pań z przedszkola jeszcze pamiętam opowieści o tym, że moje dzieci jadły rukole. Więc to jest fascynujące, co czasami ta psychologia grupy robi i tak naprawdę właśnie ten zdrowy sposób żywienia w szkole też dużo dobrego, bo czasami rodzicowi jest ciężko nakłonić, a jednak w przedszkolu, w grupie dziecko jest bardziej skłonne do spróbowania nowych rzeczy, zdrowego posiłku, bo idzie za przykładem za rówieśnikami.
1: A ja dodam jeszcze, że nowe zasady żywienia w szkołach były tematem naszego cotygodniowego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: Wrocławski weekend w RMF 24 Wrocław. Czas zacząć. Maciej Sas. Zapraszam na przegląd ciekawych wydarzeń zaplanowanych na sobotę i niedzielę we Wrocławiu i okolicach. W temat wjeżdżamy galopem, bo w tę niedzielę czeka nas Wielka Wrocławska, czyli najważniejsza gonitwa sezonu na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Co tam się będzie działo? Szybkie wierzchowce, piękne stroje, dobra zabawa, jedzenie też oczywiście. A o wszystko wypytamy teraz pana Piotra Makarewicza, kierownika działu marketingu i organizacji imprez toru Partynice. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Nie wszyscy jesteśmy, którzy tego słuchamy, uczestniczymy w tej rozmowie, fanatycznymi wielbicielami wyścigów konnych, więc wyjaśnijmy, dlaczego to najważniejszy dzień wyścigowy w sezonie. To ważne.
10: To ja od razu dodam, że nie wszyscy, którzy przychodzą na wyścigi konne, na dni wyścigowe, też nie są fanatycznymi miłośnikami wyścigów konnych, ponieważ te dni wyścigowe u nas to przede wszystkim wyścigi, ale też coś więcej.
9: Wydarzenie towarzyskie wielkie.
10: Duże wydarzenie towarzyskie, plenerowe, piknikowe, fajny sposób na spędzenie niedzieli. A jeszcze mamy lato, fajną pogodę, więc tym bardziej wszystko sprzyja temu, żeby odwiedzić Partynice.
9: Panie Piotrze, Wielka Wrocławska. Dlaczego to jest najważniejszy dzień, jeżeli chodzi o sezon? Ale też tak naprawdę o wydarzenie we Wrocławiu.
10: To jest tak, że wrocławski tor wyścigów konnych Partynice to jedyny tor w Polsce, na którym odbywają się gonitwy przeszkodowe. Mamy 3 tory w Sopocie, w Warszawie i we Wrocławiu, ale tylko u nas odbywają się gonitwy przeszkodowe. A 6 września przed nami Wielka Wrocławska Nagroda Prezydenta Wrocławia, czyli najważniejszy dzień wyścigowy sezonu. Dlaczego on jest najważniejszy? No bo wtedy odbywają się najważniejsze gonitwy przeszkodowe. Gonitwy skakane, przepraszam, bo to jest ważne, bo gonitwy skakane dzielą się na przeszkodowe i płotowe.
9: Czym się różnią?
10: Gonitwy przeszkodowe odbywają się na wewnętrznej części toru, na tak zwanym stiplu, tak? I to są przeszkody typu cross country, czyli jeźdźcy z końmi mają do pokonania różne sekwencje żywopłotów, skaczą przez rów z wodą, pokonują przeszkodę wodną.
9: Trochę jak Wielka Pardubicka, znana najbardziej.
10: Bardzo, bardzo podobnie. Tutaj dodam, że nasz dzień, Wielka Wrocławska, to jest jedna z 3 najważniejszych gonitw przeszkodowych w tej części Europy. Tutaj mam na myśli tą część Europy, wyłączając Francję i Anglię, tak? Bo Francja i Anglia to jest taka...
9: inny świat.
10: Takie kraje, dokładnie tak, tam wyścigi konne stoją na zupełnie innym poziomie, natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę tą część Europy, to obok Grand Prix di Merano, włoskiego toru i Pardubic, Wielka Wrocławska jest jedną z tych 3 najważniejszych gonitw przeszkodowych. A gonitwy płotowe odbywają się na bieżni płaskiej, natomiast na trasie jeźdźcy mają do pokonania płoty.
9: No, tu będzie można to zobaczyć, to o czym pan powiedział, ale też jeżeli ktoś nie zna się na wyścigach konnych, nie poczuje się na niedzielnej imprezie wyalienowany?
10: Absolutnie nie, bo po pierwsze, no jakby nie trzeba się znać, żeby oglądać rywalizację koni, bo wiadomo, zasady są proste, tak? Kto pierwszy, ten wygrywa.
9: Cieszyć się można tym, co się widzi, tak?
10: Dokładnie tak. Oczywiście wszystkich zawsze zachęcamy, żeby zabawili się w grę i żeby postawili na swoich faworytów, bo wtedy zupełnie inaczej ogląda się gonitwę.
9: Jest ten dreszczyk emocji, jeszcze o tym pan mówi, czyli wystarczy na przykład 2-5 zł i już cieszymy się.
10: Dokładnie tak, najtańszy zakład to jest kilka złotych, dosłownie kilka złotych, a zupełnie inaczej wtedy ogląda się gonitwę, proszę mi uwierzyć. Wtedy na chwilkę stajemy się jakby współwłaścicielem tego konia i jakby trzymamy mocno kciuki, a na ostatniej prostej finiszowej ci, którzy przychodzą do nas na wyścigi, wiedzą, co się dzieje. To jest jeden wielki krzyk dopingu.
9: Czyli każdy może drzeć japę ile chce.
10: Jak najbardziej, tak. To jest tutaj dozwolone, a niektórzy uważają nawet, że wskazane.
9: Że to warunek konieczny nawet.
10: Tak. Głównie to są ludzie tutaj ze środowiska konnego. Trenerzy, właściciele, współwłaściciele. To, jak oni dopingują te konie, to jest coś niesamowitego. Nie do opowiedzenia, to trzeba zobaczyć.
9: No. I poczuć na własnej skórze, jak pan powiedział.
10: I usłyszeć.
9: Wie pan co, ale jak wspomnieliśmy już, to nie tylko wydarzenie sportowe. Oczywiście to najważniejszy jest element, ale cała otoczka jest równie ważna, o czym zresztą pan też wspomniał. To też towarzyskie, kulturalne, gastronomiczne, parę innych. Każdy tu znajdzie, bez względu na wiek i swój stosunek do wyścigów konnych, coś dla siebie. Jak sądzę, oglądałem program.
10: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o ten walor towarzyskości, to ja tutaj muszę wspomnieć o elegancji wyścigowej. To jest coś, na co bardzo mocno postawiliśmy u nas na Partynicach i w ciągu sezonu są 2 takie dni, kiedy organizujemy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową.
9: I tym razem będzie też taki finałowy konkurs, można powiedzieć. Bardzo ważny, bardzo ciekawy. Dla każdego?
10: Dla każdego. Pociąg do elegancji. Taka jest nazwa tegorocznego konkursu. To jest konkurs dla par, natomiast par rozumianych absolutnie dowolnie, tak? Bez względu na płeć, bez względu na wiek. Nie, przepraszam, jedna osoba z pary musi być pełnoletnia. Tak, taki jest wymóg.
9: Ale konfiguracja dowolna, może być to na przykład dowolna. Mama z synem czy z córką.
10: Dokładnie tak, może być, mogą być dwie panie, może być dwóch panów, no jakby dwie osoby, tak? To jest najważniejsze. Dwie osoby muszą się elegancko ubrać. Ten ubiór musi jakoś nawiązywać w tym roku do klimatu właśnie, stąd ta nazwa, pociąg do elegancji, ponieważ stawiamy na takie klimaty troszkę, wiecie, ze świata Orient Expressu, tak? Chodzi nam o to, żeby uczestnicy wczuli się w taką sytuację. Przyjechaliśmy bardzo ekskluzywnym pociągiem na wyścigi i ubraliśmy się bardzo elegancko.
9: Czyli troszeczkę, jak wy piszecie, styl vintage, czyli staromodny, nazwijmy to tak. Międzywojnie chyba będzie dobrym okresem, jeżeli tak.
10: Lata 20, 30, 40, dokładnie te dekady wchodzą w grę. Tak jest w regulaminie konkursu, więc prosimy o stylizację nawiązujące do właśnie tych trzech dekad.
9: Do tego zaraz wrócimy. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem we wrocławskim weekendzie w RMF 24 Wrocław jest pan Piotr Makarewicz z Toru Partynica. Ten konkurs, o którym pan wspomniał, to myślę, że to będzie takie wydarzenie dla każdego, ale też podobnie jak to obstawianie, który koń wygra, tutaj też. Można się ubrać, liczyć na to, że się wygra. Nagrody, nie chodzi o ich wartość, ale nagrody są.
10: Są bardzo wartościowe.
9: No to ujawnijmy.
10: Naprawdę. Łączna pula nagród jest przekracza 10 tysięcy złotych. Wartość wszystkich nagród, tak? Nagrody są za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Mamy też wyróżnienia, ponieważ poziom konkursów od kilku lat jest tak wysoki, że jakby decyzja jury nigdy nie kończy się na przyznaniu pierwszych trzech nagród. Zawsze są przyznawane wyróżnienia, ponieważ no, ludzie weszli w tą konwencję. Ludzie, którzy do nas przychodzą na wyścigi, w te dwa dni, to jest Ladies Day i Wielka Wrocławska, oczywiście są konkursy, się świetnie ubierają, ale obserwujemy już takie zjawisko, że nawet poza tymi dniami mamy 12 dni wyścigowych w sezonie, w tak zwany normalny, standardowy dzień. Ludzie przychodzą świetnie ubrani, naprawdę. Zawsze jest ten fascynator, ten kapelusz, cylinder czasami, marynarka, surdut.
9: Brzmi świetnie, ale to też tworzy klimat kapitalny.
10: Bardzo, bardzo tworzy klimat. Ja tutaj dodam, że my jako pracownicy Partynic też mamy specjalne stroje na te okazje, jeżeli chodzi o duże dni wyścigowe, a Wielka Wrocławska jest dużym dniem wyścigowym. Jesteśmy ubrani w surduty, w cylindry, spodnie sztuczkowe, kamizelki, więc taki klimat trochę Royal Ascot.
9: Trudnego słowa pan użył, wytłumaczy pan?
10: A które było trudne?
9: Royal Ascot.
10: Royal Ascot, okej.
9: Okay. Chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli.
10: Tak naprawdę najważniejszy tor wyścigowy w Wielkiej Brytanii. Od XVIII wieku odbywają się tam wyścigi. No i to jest tor królewski, tak? Więc na najważniejszym dniu na tym torze zawsze pojawia się, no teraz król, tak? Do tej pory była królowa, teraz para królewska.
9: Odrobinę szczypta tego klimatu przeniesiono na tor wrocławski. Możemy się tak poczuć.
10: Tak, natomiast ja też to podkreślam, że na Partynicach, na naszym torze nie ma tak wyraźnego podziału klasowego, jak się to utarło w wyobrażeniu wielu osób, tak?
9: No bo we Wrocławiu nie mamy wielu lordów na przykład.
10: Na przykład. Natomiast no, chodzi mi o to, że cały obiekt jest dostępny dla każdego, tak? Mamy strefę VEP, czyli Very Elegant Person. Nie VIP, a VEP. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteśmy ubrani zgodnie z zasadami wyścigowego dress code'u, możemy tam wejść, tak? Nie ma stref zamkniętych tutaj na Partynicach.
9: Jedyny warunek to ubrać się odpowiednio do klimatu i do założeń tego spotkania, które będzie w niedzielę i już tam możemy wejść.
10: Dokładnie tak. Wstęp na Partynice jest bezpłatny. Tutaj nie jest biletowany. Ja to powtarzam, bo wiele osób wciąż się dziwi, kiedy o tym słyszą, że jak to, wstęp wolny? No tak, no wstęp wolny.
9: Jeszcze jedna sprawa, myślę, że istotna. Można przyjść z dziećmi i tu będzie masę też atrakcji, krótko o tym powiedzmy, dla dzieci. Takich, które ich je ucieszą po prostu.
10: Oczywiście. Przejażdżki na kucykach, no to jakby wiadomo, o co chodzi. Wrocławska Liga Hobby Horse. Ja teraz też już nie muszę tłumaczyć, co to jest hobby horse. Jeszcze kilka lat temu to ludzie mnie pytali, a o coż to chodzi?
9: Zawody konne bez koni.
10: Zawody konne bez żywych koni, tak? Mamy tutaj kukiełkę, taki łeb koński przytwierdzony do takiego kijka, tak? I pokonujemy parkour z tymże hobby horsem. Są zawody dotyczące zręczności, tak, i szybkości pokonania parkouru, ale będą też zawody w potędze skoku. Najlepsze dziewczynki, bo to głównie dziewczynki w tym biorą udział, skaczą po 120 cm z tym hobby horsem przez poprzeczkę. Ja ostatnio próbowałem, powiem wam, skoczyć sobie, tak, bez hobby horsa. Skoczenie metra to jest jakiś szczyt możliwości, a 120 cm z hobby horsem to jest naprawdę coś wyjątkowego.
9: No wie pan, ja akurat dwa dni temu rozmawiałem z panią Agnieszką Rauk-Kubacką, trenerką akrobatyki sportowej, którą mówiła, że dziewczynki są o wiele sprawniejsze od chłopców, więc wcale się temu nie dziwię.
10: Będą pokazy konne, tak? Będzie pokaz woltyżerki sportowej i tutaj wystąpi na nasza najmocniejsza grupa a propos akrobatyki, bo woltyżerka to akrobatyka na poruszającym się koniu. Wystąpią najlepsi, czyli ci, którzy niedawno byli na Mistrzostwach Świata, członkowie kadry Polski, także to zawsze są mega widowiskowe pokazy. Będzie też pokaz jazdy w damskim siodle.
11: No i to jest coś, co warto zobaczyć.
10: To na pewno, szczególnie, że w zeszłym roku tutaj u nas na Partynicach był plan zdjęciowy. Wszyscy wiemy, że powstawały dwie ekranizacje lalki Prusa i sceny wyścigowe powstawały właśnie tutaj. I tutaj mieliśmy panie też, które właśnie w taki sposób jeżdżą konno, czyli obie nogi po jednej stronie siodła. To naprawdę jest sztuka, żeby wysiedzieć w taki sposób i kierować tym koniem. To
11: dużo trudniejsze niż klasyczne siodło.
10: O wiele trudniejsze. Będzie pokaz Horse Agility, czyli pokaz z małymi końmi, opierający się na metodach naturalnych. Także dzień wyścigowy to nie tylko wyścigi, to też promocja jakby różnych odmian sportów konnych.
11: I tutaj stawiamy końską kropkę, można powiedzieć. Za chwilę do tematu wracamy. Razem z panem Piotrem Makarewiczem z toru wyścigowego Pardynice będziemy opowiadali więcej, co się będzie działo w niedzielę w czasie Wielkiej Wrocławskiej.

0: Maciej Sas, zapraszam na wrocławski weekend w RMF 24 Wrocław. Dzisiaj poruszamy się po wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice, gdzie w niedzielę odbędzie się najważniejsza gonitwa sezonu, czyli Wielka Wrocławska, a naszym rozmówcą jest pan Piotr Makarewicz, kierownik działu marketingu i organizacji imprez toru Partynice.
1: Jeszcze jedna ważny punkt programu, bardzo interesujący moim zdaniem i ciekawy, i też dla każdego, prawie że dla każdego, wyścigi konne VR, czyli zakładamy sobie gogle VR i mamy tam wgrane dwie gonitwy, jedna jest przeszkodowa, druga płaska. Możemy się poczuć jak jockey, tak? Nagranie trwa kilka minut, tak jak mówię, no zrobiliśmy to w taki sposób, że przychwyciliśmy kamerę 360 stopni na kask jeźdźca. On pojechał gonitwę, wgraliśmy to do gogli VR i zachęcamy wszystkich, bo to naprawdę jest niesamowita sprawa, kiedy się galopuje na torze, można się oglądać w każdą stronę, tak?
0: Można spróbować poczuć to.
1: Dokładnie tak, poczuć jak to jest, tak? Na przykład skakać przeszkody na partynickim torze, bo tak jak powiedziałem, do wyboru są dwie gonitwy, a można pojechać jedną i drugą, tak? Świetna sprawa, bardzo polecam, próbowałem. Kolejny punkt programu, o którym chciałbym powiedzieć, tak? To jest zwiedzanie stajni z instruktorem. Wykorzystujemy tą sytuację, że dni wyścigowe cieszą się olbrzymią frekwencją, tutaj jest zawsze bardzo dużo ludzi u nas.
0: Promocja tego, czym dysponujecie.
1: Tak, ale chcemy też jakby przybliżyć świat koński ludziom, tak? Bo
0: odczarować go trochę.
1: Ja wiem, czy odczarować.
0: No trochę to jest taki, wie pan, górna półka, coś nie dla mnie, dla części ludzi na pewno, bo z rozmów.
1: Może troszkę tak, może troszkę chcemy pokazać, że koń to jest naprawdę wyjątkowe zwierzę, a wiele osób utożsamia konie na przykład i psy, tak? Że mi się wydaje, że to mniej więcej jest to samo. Nie do końca, tak? Zwiedzanie stajni z instruktorem, ono trwa około 45 minut. Wchodzimy do stajni rekreacyjnej, wchodzimy do boksu końskiego, mamy opiekę profesjonalisty, który nam opowiada o tym koniu, tak? O tym, jak niesamowite to są istoty. Tam się dowiadujemy masy ciekawostek na temat koni, na temat tego, jak one się komunikują, na temat tego, co znaczą położone uszy, a co znaczą kiedy uszy stoją, tak?
0: Czyli wszystkie sprawy behawioralne, zachowania zwierząt.
1: Dokładnie tak. Kiedy koń macha ogonem, co nam przez to komunikuje.
0: I że to jest zupełnie co innego niż pies i kot.
1: Dokładnie tak. No i no, jakby to, co w tym jednak mimo wszystko najciekawsze dla uczestników, to, że można wejść do tego boksu, że można pogłaskać tego konia, że można dotknąć tego konia.
0: A wszystko pod kontrolą, bo człowiek, który jest z nami, pilnuje.
1: To są stanie rekreacyjne. To wchodzimy do boksów koni, które, na których uczestniczy my jeździć konno. To są spokojne konie, bardzo opanowane. To nie są konie wyścigowe oczywiście. Natomiast to też się cieszy dużym zainteresowaniem. Ja to bardzo polecam, bo dzięki takiemu zwiedzaniu no, wychodzimy z zupełnie inną wiedzą na temat tych koni, tak? W ogóle z wiedzą na temat koni. Często ludzie przychodzą, nic nie wiedzą na temat koni, poza tym, że pięknie wyglądają w galopie. Wchodzą na tą prawie godzinną lekcję, można tak powiedzieć, i wychodzą bogaci o dużą wiedzę na temat koni.
0: Mówi pan o tym, że warto przyjść, zobaczyć, poczuć, to oznacza, że część z tych ludzi, którzy przyjdą chociażby przy okazji Wielkiej Wrocławskiej, potem będzie chciało wrócić, bo zwykle tak pewnie jest. No po takich promocyjnych spotkaniach, kiedy można dotknąć, poczuć, sprawdzić, przekonać się, czy to dla mnie, dużo łatwiej do czegoś się potem przykleić, spróbować tego na własnej skórze.
1: Wracają na Partynice generalnie, tak? Bo jakby, tak, mamy 12 dni wyścigowych w ciągu sezonu, ale działamy przez 365 dni w roku. I część ludzi, którzy przychodzą na wyścigi, są tutaj po raz pierwszy i tak, albo się przyjadą na kucyku, albo pójdą sobie do stajni na to zwiedzanie, a potem my się spotykamy kilka dni, tygodni później już na zajęciach z nauki jazdy konnej. Tak to działa. W taki sposób to funkcjonuje. Jeżeli chodzi o wyścigi, myśmy robili w zeszłym roku badania publiczności, więc z nich nam wychodzi właśnie, że około 20-30% osób pojawia się po raz pierwszy na wyścigach. Drugie tyle jest raz, dwa, trzy razy w roku. Trzecie tyle przychodzi o wiele częściej. Tak?
0: Wspomnieliśmy o nagrodach, jeżeli chodzi o tych, którzy będą uczestniczyli w konkursie na najlepszy ubiór, najładniejszy. Powiedzmy o samej istocie rzeczy, czyli o nagrodach za zwycięstwo Wielkiej Wrocławskiej, bo one też są rekordowe, jeżeli chodzi o cały sezon.
1: Tak, zdecydowanie to jest najmocniejszy finansowo, jeżeli chodzi o nagrody, dzień wyścigowy sezonu. Łączna pula nagród, będziemy mieli 7 gonitw, łączna pula nagród tego dnia to jest 449 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy to jest pula nagród Wielkiej Wrocławskiej, czyli połowa z tej puli wędruje do zwycięzcy. Jeżeli ktoś wygra Wielką Wrocławską, no to konto jego powiększa się o 100 tysięcy złotych.
0: A przebiec muszą jockey i koń przebiec, przeskoczyć. W sumie dość duży dystans mają do pokonania.
1: To jest bardzo wymagająca gonitwa, ponieważ dystans 5000 metrów, po drodze 23 przeszkody do pokonania, ale też chciałbym dodać, że w związku z tym, że to jest bardzo wymagająca gonitwa, to nie jest tak łatwo wziąć udział w tej gonitwie, tak? To jest gonitwa dla koni 5-letnich i starszych. I to są wszystkie konie, które biorą udział w tej gonitwie, to są konie z dużym doświadczeniem skokowym. Jeźdźcy też są, zazwyczaj to są jockeye. Ja mówię, zazwyczaj to są jockeye, ponieważ jockey to jeździec, który wygrał więcej niż 100 gonitw. Może nie każdy, zakładam, że nie każdy o tym wie, tak? Jest gradacja, jest uczeń, starszy uczeń, praktykant jockeyski, kandydat jockeyski i jockey. Nie każdy, kto się ściga, jest jockeyem. To nie jest taka prosta sprawa zwyciężyć 100 razy.
0: Dziękuję, że pan to wyjaśnił, bo to rzeczywiście będziemy inaczej patrzyli wszyscy na to, co się dzieje na torze i kto wygrywa tę gonitwę. A zdarza się, że jockey przegrywa z uczniem?
1: Oczywiście, że tak. Zdarzają się takie sytuacje. Natomiast powiem szczerze, rzadko się zdarza gonitwa, w której biorą udział jockey i uczeń. Jednak uczniowie i starsi uczniowie głównie ścigają się ze sobą, aczkolwiek są takie gonitwy, gdzie na starcie mamy i jockeya, i ucznia na przykład.
0: No, a tymczasem nad nami akurat samoloty podchodzą do lądowania na lotnisku Strachowice, czyli mechaniczne konie latają nad tymi na czterech kopytkach.
1: Jeszcze a propos samolotu, bardzo polecam, jak Państwo będziecie wracali z urlopu, będziecie lądować we Wrocławiu, to wyjrzyjcie przez okienko, bo bardzo ładnie widać nasz kompleks, czyli Partenice, właśnie z samolotu.
0: I o jeszcze jednej ważnej rzeczy musimy powiedzieć, bo mówimy cały czas o wrocławianach. Oczywiście wrocławianie są najważniejsi. My wrocławianie najłatwiej możemy korzystać z tego, ale na wyścigi, a zwłaszcza na Wielką Wrocławską przyjeżdżają ludzie z całego Dolnego Śląska i nie tylko, nawet ci, którzy chcą zwyczajnie popatrzeć, uczestniczyć.
1: Dokładnie tak. No, tak jak mówię, otwarcie sezonu i Wielka Wrocławska to są dwa dni z największą frekwencją w sezonie. To tutaj możemy liczyć w ciągu dnia na publiczność rzędu między 15 a 20 tysięcy, w ciągu całego dnia oczywiście, tak? Czyli to jest publiczność fluktuująca, tak? Przychodzą, wychodzą, nie każdy jest od pierwszej do ostatniej gonitwy, natomiast to są najmocniejsze dni frekwencyjnie. I tak badaliśmy w zeszłym roku, tak jak mówię, publiczność, sporo ludzi z Dolnego Śląska, sporo ludzi z odległości 20 km plus. Więc to już nawet nie chodzi o te miejscowości, tak zwane sypialnie, tak, wrocławskie, które są tutaj wokół Partenic, ale mówimy o całym Dolnym Śląsku dokładnie.
0: No, ja w tamtym roku spotkałem ludzi z Wałbrzycha, z Jeleniej Góry, którzy specjalnie przyjechali, niekoniecznie jeżdżą codziennie konno.
1: Powiem szczerze, dużym ułatwieniem, jeżeli chodzi o dotarcie do nas, jest przystanek kolejowy, który od trzech bodajże lat jest tutaj przy Partynicach, Wrocław Partynice i koleje dolnośląskie, które realizują połączenia właśnie w regionie. To jest najprostszy sposób, żeby tutaj dotrzeć nawet z centrum, tak? Z Wrocławia Głównego wsiadamy sobie w pociąg i przyjeżdżamy na wyścig, wysiadamy, jesteśmy na torze.
0: Właśnie o to chciałem pana zapytać, bo to jest ważna sprawa. Tor jest w bardzo zamieszkałym, mocno obudowanym miejscu, więc najlepszy sposób, najmniej szarpiący nerwy, to jest taki zostawić samochód gdzieś dalej, przyjechać sobie właśnie, jak pan powiedział, pociągiem, autobusem.
1: My będziemy dokładnie informować, jeżeli chodzi o komunikację specjalną, bo taka jest zawsze przy dużych dniach wyścigowych, czyli te linie autobusowe, które normalnie kursują tutaj, one kursują wtedy ze zwiększoną częstotliwością. Jest uruchamiana specjalna linia z Dworca Głównego na Partynice. Ona kursuje zahaczając o parking przy Auchan, ponieważ tam można sobie zostawić samochód i stamtąd bezpłatnym autobusem dojechać na wyścigi tutaj na Partynice. My mamy co prawda parking zewnętrzny przy
0: torze.
1: Ale on
0: nie jest tak duży.
1: On pomieści maksymalnie 300 aut i on się wypełnia, nie wiem, w pół godziny.
0: A skoro 20 tysięcy ponad osób przyjeżdża, nie dałoby rady.
1: Nie ma szans, dlatego my prosimy, apelujemy, nie przyjeżdżajcie samochodem. Nie wiem, jeżeli już chcecie tutaj autem, to może skorzystajcie z usług firm taksówkarskich. Na pewno najlepszą opcją jest dojechanie komunikacją miejską. Ja wiem, że to jest niedziela, ale tak jak powiedziałem, jest specjalna komunikacja, te autobusy jeżdżą tutaj o wiele częściej. No plus ten pociąg, tak?
0: To jest świetny. Który nie stoi w korkach.
1: Który dokładnie, pociąg nie stoi w korkach, prawda? Co najwyżej auta stoją tutaj w korku, kiedy pociąg przejeżdża i szlabany się opuszcza.
0: Wie pan co, ale pytam o to specjalnie po to, żebyśmy każdy z nas mógł poczuć radość z tego bycia tutaj w tym świecie konnym, a nie denerwować się korkami i końmi mechanicznymi, bo szkoda czasu i szkoda nerwów.
1: Dokładnie tak, dlatego słuchajcie, to jeszcze skończę myśl. Wrzesień, to jest 6 września, to jest jeszcze lato, jest ciepło, tutaj mamy świetną infrastrukturę rowerową, z centrum można można dojechać wspaniałą ścieżką rowerową, więc ja zachęcam też, żeby wsiąść na rower, przyjechać rowerem. Jest też taka opcja. No oczywiście, jeżeli ktoś chce założyć garnitur taki, kapelusz, to może rower nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale wszyscy ci, którzy nie będą przestrzegali zasad wyścigowego dress code'u, to jak najbardziej zachęcam, żeby przyjechali do nas jednośladem, tak?
2: O imprezie sezonu na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice opowiadał nam pan Piotr Makarewicz, kierownik działu marketingu i organizacji imprez toru, a my za chwilę wybierzemy się na wrocławskie boisko piłkarskie, ale nie to znane z rozgrywek ekstraklasy.
3: Radio RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
5: Pięk. AI. To oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Ogłoszenie RMF 24.
6: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. 6.30 na Fakty RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek.
9: O 3 miesiące Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył areszt dla youtubera Stew. Śledczy zarzucają mężczyźnie rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Influencer nie przyznał się do popełnienia tych przestępstw i odmówił składania wyjaśnień. Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło od świętokrzyskich policjantów śledztwo w sprawie podpalenia zakładów produkujących drony w Skarżysku Kamiennej. Przypomnijmy, ogień pojawił się w hali magazynowo-produkcyjnej w poniedziałek. Według premiera Donalda Tuska doszło do aktu sabotażu. Jutro w Niemczech wybory samorządowe w landzie Saksonia-Anhalt. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że ostatnia seria aktów sabotażu w całym kraju nie jest przypadkowa. Ostrzeżono, że w związku ze zbliżającym się głosowaniem akcje dywersyjne mogą się nasilić. Na wyborcze zwycięstwo w landzie największe szanse ma skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec z 42% poparciem. AfD jest ugodowo nastawiona do Rosji i opowiada się m.in. za ponownym uruchomieniem gazociągów Nord Stream.
10: Kino, książka, spacer. Twój weekend w Faktach RMF FM.
9: A na koniec tego wydania Faktów mamy dla Was propozycję na weekend. Do jutra na Placu Centralnym w Warszawie trwają jesienne targi książki.
11: Targowa oferta wystawców obejmie zarówno literaturę piękną, kryminały i thrillery, reportaż, literaturę faktu, książki popularno-naukowe, ale też publikacje historyczne, książki dla dzieci i młodzieży, literaturę skandynawską, komiksy, gry, książki poświęcone sztuce, kulturze i muzyce. Dla młodszych czytelników przygotowano warsztaty.
9: Jest zatem w czym wybierać, a do odwiedzenia targów zachęcała Marzena Gawkowska z warszawskiego magistratu. Dodaje, że wstęp jest bezpłatny.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Maciej Sas, słuchacie Wrocławskiego Weekendu. Zapraszamy do Opery Wrocławskiej, a naszym przewodnikiem po niej będzie jej dyrektor, pani Agnieszka Frontków-Żelazny. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zna pani zapewne ten stary suchar, że co to jest opera? To jest coś, co jak się zaczyna o godzinie 9, to po 3 godzinach jest 9:15.
1: Ale to fantastyczne, bo to znaczy, że czas się jakby zatrzymuje, kiedy wchodzimy do opery i znajdujemy się w innej czasoprzestrzeni, więc ja myślę, że to tylko można pozytywne wyciągnąć wnioski z tego suchara.
0: Czyli pani też tak odbiera operę, tak?
1: Ja wręcz mam takie, ja mam troszeczkę odwrotne poczucie. Jak ja tu wchodzę o 8, to mija pół godzina, jest 22.
0: Posłużę się teraz cytatem. Pani będzie wiedziała z czego. Opera, a po co to komu? Taki panel dyskusyjny pod tym tytułem, pod którym wielu ludzi pewnie by się podpisało, takich, którzy do opery chodzą rzadko albo w ogóle, to państwo prowokujecie, państwo taką dyskusję sami u siebie będziecie prowadzili. Dlaczego?
1: Właśnie dlatego, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Trochę idziemy za tym, co wiosną wywołało burzę, mianowicie wypowiedź Timothy'ego Chalameta, który poddał pod wątpliwość, mówiąc łagodnie, fakt istnienia opery, baletu.
0: Sensowności, tak?
1: Tak, dokładnie. I to oczywiście paradoksalnie okazało się, że zrobił najlepszą chyba z możliwych reklam tej instytucji, bo zaczęło być o tym bardzo głośno i wiele osób stanęło w obronie i jakby skrytykowało tę wypowiedź niefrasobliwą znanego skądinąd aktora. I wydaje mi się, że my powinniśmy sobie cały czas zadawać takie pytanie jako twórcy opery, jako osoby, które finansują czy organizują życie operowe, żebyśmy nie zatracili kontaktu trochę z widzem, żebyśmy sobie wciąż zadawali pytanie, jaki jest ten widz dzisiaj, czego on dzisiaj potrzebuje, wychodzili mu w jakimś sensie naprzeciw, ale nie zatracali tej misyjności opery, na której to misyjności straży powinniśmy stać.
0: Zanim powiemy o tym, na co możemy zaprosić w najbliższym czasie do opery, to jeszcze o jedną rzecz w takim razie muszę zapytać, no bo wie pani, tutaj nie da się ukryć, że czas bardzo szybko upływa, mimo tego, o czym powiedzieliśmy na początku. Część ludzi nauczonych opery, bo tego trzeba się nauczyć odbioru, wymiera, mówiąc wprost, brutalny jestem, ale drugą część, tę, która powinna zastąpić to, trzeba nauczyć tego. Widzę tutaj taką waszą działalność, bo na przykład jeżeli widzę, że jest nabór i do chóru dziecięcego w operze, to znaczy, że chcecie wychować, tylko nie wiem za bardzo jeszcze, czy chcecie wychować przyszłych artystów operowych, czy przyszłych odbiorców opery.
1: Nasza działalność edukacyjna ma trzy cele. Po pierwsze, ja uważam i myślę, że wiele osób, które pracuje z młodymi ludźmi, że kontakt z muzyką ma ogromny wpływ na taki zrównoważony i właściwy rozwój młodego człowieka, który potem zaprocentuje, nie wiemy jak, ale ukształtuje go w jakiś taki dojrzalszy i pełniejszy sposób.
0: Na pewno nie zaszkodzi.
1: Absolutnie. Natomiast ta taka pragmatyczna, wydaje się, strona, to jest oczywiście zaszczepienie jakiegoś bakcyla w tych młodych ludziach, bo chór to jest tylko jedna z propozycji naszych edukacyjnych. Mamy bardzo duży wachlarz i dla małych dzieci, troszkę starszych, i dla rodziców, i właściwie dużo warsztatów prowadzimy ciekawych. Z jednej strony, żeby zbudować tę publiczność i potrzebę jakby obcowania w roli widza, ale też potrzebę być może kiedyś stanięcia na tej scenie zawodowo, kształcenia się wielu z naszych młodych adeptów i jakichś takich odbiorców działań edukacyjnych decyduje się, to znaczy rodzice właściwie, na to, żeby dzieci chodziły do szkoły muzycznej, a gdzieś tam potem w Akademii Muzycznej się kształcą i zdarzają się takie przypadki, że nasi soliści, czy soliści, którzy dzisiaj śpiewają na fantastycznych scenach, na przykład debiutowali tutaj w chórze opery albo w jakichś takich epizodach dziecięcych, małych, bo mamy opery z udziałem solistów dziecięcych również i to jest absolutnie również nasza, no, sens naszego działania.
0: Mówiąc krótko, trzeba przekroczyć ten próg. Dopóki nie wiesz, że jest opera, dopóki nie wejdziesz do niej, dopóki nie zobaczysz, że ona wygląda, nie dowiesz się, co tam się dzieje.
1: Tak właśnie jest. Myślę, że też trzeba pamiętać, że Opera Wrocławska jest jakby w swojej architekturze takim miejscem, które jest ekskluzywnym miejscem, jest takim miejscem, które może onieśmielać i może się niektórym wydawać, że ono nie jest dla mnie i łatwiej dlatego pójść na przykład do teatru, który nie ocieka tym złotem, jest czasem w industrialnej jakiejś przestrzeni, do której wydaje się, że możemy się jakkolwiek ubrać i będzie dobrze i czujemy się bardziej tam jak u siebie. Natomiast ja zawsze zachęcam wszystkich widzów, żeby pamiętali o tym, że wnętrze nie kształtuje nas, tylko my wchodzimy do jakiegoś wnętrza i dalej pozostajemy sobą, bo trzeba pamiętać, że opera prezentuje nie tylko tę klasyczną formę, którą sobie wyobrażamy z tymi wszystkimi zdobieniami na scenie i z epoki Toska, czy inne
0: arcydzieła znane przez wieki,
1: mozartowskie, które w danej epoce są umiejscowione, ale prezentujemy nie dość, że współczesne odsłony, reżyserie, inscenizacje tych już dawnych dzieł, to jeszcze prezentujemy dzieła oryginalne, dzieła tworzone przez dzisiejszych twórców w całości i też mające swoje bardzo dzisiejsze interpretacje reżyserskie.
0: No tak, bo trzeba wziąć pod uwagę, że opera to nie jest rozdział zamknięty, wprost przeciwnie. O czym świadczy festiwal? Tutaj przechodzę już do dalszej części naszej rozmowy, czyli do tego, co można zobaczyć. Najbliższa rzecz to festiwal operowy, w którym można zobaczyć to, co teraz powstaje, co się tworzy, czyli te otwarte wrota opery.
1: Zaczynamy od genom Michała Ziółkowskiego, opera, która jest na pograniczu genetyki i muzyki.
0: Ciekawe połączenie.
1: Bardzo ciekawe. Ja łączę w sobie te dwie profesje, bo jestem biologiem z wykształcenia i muzykiem, więc cieszę się, że mogę jeszcze poprowadzić jako dyrygent dzieło, które pokazuje, że naprawdę jest nam blisko. Nauce do muzy, do sztuki i sztuce do nauki.
0: No zresztą niektórzy mówią, że muzyka to matematyka, więc też nauka.
1: No to była kiedyś ścisła dziedzina w starożytności, więc czemu nie? I nawiązując do matematyki, kolejna prapremiera tego miesiąca, tego festiwalu, to Mateusz Ryczek i jego Igranie z potworami. I ta kompozycja została właśnie oparta na wzorach matematycznych, pewnych sekwencjach liczbowych, które fascynują Mateusza Ryczka. Przełożył to na sekwencje dźwiękowe, na szeregi alikwotów i stworzył kompozycję, która rzeczywiście przypomina dźwięki z komputera, z gry komputerowej. Zresztą będziemy mieli taką specjalnie napisaną scenografię, stworzoną niejako grę komputerową, specjalnie na potrzeby tego spektaklu. I tu już zapraszam i całe rodziny, i młodszych, i starszych, bo to spektakl do wszystkich, dla wszystkich. Będziemy grali go również w ciągu dnia, w weekend premiera, a w następnej odsłonie w dniu szkolnym.
0: No to brzmi arcyciekawie, posłuchać matematyki. Tego jeszcze chyba nie było, ale we wrześniu też jeszcze inne rzeczy będą się działy. No między innymi też okaże się, czy wasz spektakl dostanie teatralną nagrodę muzyczną imienia Jana Kiepury. To oznacza też prestiż, jeżeli chodzi o świat operowy, przynajmniej w Polsce.
1: Dostaliśmy 5 nominacji do tej naprawdę prestiżowej nagrody z około 270 kandydatów. 2 tytuły w 5 kategoriach dostaliśmy nominacje, więc bardzo się cieszymy. Trzymamy kciuki i prosimy o otrzymanie kciuków w ostatni poniedziałek września. Ogłoszenie wyników w Warszawie w Teatrze Muzycznym imienia Kiepury.
0: Pani dyrektor, powiedziała Pani o tym, co będzie nowego w najbliższym czasie do zobaczenia, do posłuchania, do bycia w operze, ale też można powiedzieć klasyki repertuarowe też pojawią się i na te też warto sobie zabukować bilet, bo jak Pani wspomniała, to nie jest łatwa sprawa te bilety dostać.
1: To prawda i tego przykładem jest Carmen, którą rozpoczynamy właściwie nasz sezon po festiwalu. Już w październiku już nie ma biletów na Carmen chyba 2 miesiące. Potem mamy Sen nocy letniej, który praktycznie prawie też jest wyprzedany, mimo że premiera była dopiero w czerwcu na świeżo, to i tak publiczność na ten baletowy spektakl chętnie chce przyjść. Potem mamy Salomę Ryszarda Strausa, niezwykły spektakl w reżyserii Mariusza Trelińskiego, premiera sprzed roku. Potem mamy premierę naszą kolejną, Rigoletto Giuseppe Verdiego ze słynną La Donna Mobile. Myślę, że każdy zna tę melodię.
0: Hity operowe.
1: Absolutnie, właśnie. To właśnie te hity operowe, bo przecież Carmen to słynny Toreador, czy słynna Habanera Carmen. Myślę, że nie będę tutaj Państwu nucić melodii, ale wszyscy na pewno je rozpoznają. Potem Dziadek do orzechów, przed świętami nie mogło być inaczej. Po Nowym Roku natomiast oczywiście zapraszamy Państwa na galę sylwestrową do opery tradycyjnie piękną i po Nowym Roku również galę noworoczną, a po Nowym Roku wracamy z opowieściami Hoffmana, też hity, potem Straszny Dwór, Don Carlos.
0: I tak dojdziemy do wakacji, ale ja muszę Panią o inną rzecz zapytać, żeby Pani przerwać, ale nie dlatego, żeby przerwać, ale skojarzenie mam pewne. Skoro tak bardzo trudno dostać bilet, to czy Państwo jakoś macie udział we wskrzeszeniu postaci konika biletowego?
1: Nie, nie mamy udziału, natomiast rzeczywiście doskwiera nam to, że nasza publiczność jest, widownia jest stosunkowo

0: bardzo dziękuję i zapraszam.
1: RMF 24 Wrocław.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: 3,17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina 7, to oznacza Fakty RMF FM, w studiu Mateusz Bożek. Słuchamy.
1: Ponad 1000 razy musieli interweniować strażacy w związku z burzami i silnym wiatrem, które przeszły przez Polskę. To na początek faktów. Później o rozmowach w sprawie zakończenia konfliktu w Ukrainie. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa będą w Moskwie i Kijowie. W faktach podpowiadamy też, gdzie warto spędzić weekend, jeśli nie macie jeszcze planów. Ponad 1100 interwencji w całym kraju z powodu wichur i burz zanotowali od wczoraj do godziny 1 w nocy strażacy. Najwięcej pracy mieli w północnej części kraju. Zerwane dachy, powalone drzewa, zalane posesje i uszkodzone samochody. Strażacy z Wielkopolski interweniowali blisko 300 razy w związku z nawałnicą, która przeszła przez ten region. W porannych faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, gdzie sytuacja wyglądała najgorzej.
2: W powiecie gnieźnieńskim, a zwłaszcza w miejscowości Kłecko, tam strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zerwanych lub uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych, powalonych kominów czy zniszczonych samochodów przez wiatrołomy. Strażacy wyjeżdżali też kilkadziesiąt razy do zdarzeń w Poznaniu, powiecie poznańskim i obornickim. Najgorzej sytuacja wyglądała po południu i wieczorem, kiedy nad Wielkopolską przechodziła potężna nawałnica. Po północy spływało zdecydowanie mniej wezwań. Nie ma informacji o rannych. Przekazał mi o poranku dyżurny wielkopolskich strażaków.
1: Po burzliwej dyskusji Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja zdobywa więc w Trybunale 8 z 15 miejsc, to jednak wciąż nie oznacza, że może przystąpić do jego naprawy. Wybór sędziego obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Jak w takim razie zmieni się teraz sytuacja w Trybunale?
3: Przede wszystkim można się spodziewać, że prezydent nieprędko, o ile w ogóle to zrobi, przyjmie ślubowanie Macieja Berka. Opozycja nie miała w tej sprawie wątpliwości nawet przed głosowaniem.
4: Pan Berek do Trybunału nie trafi, niezależnie od waszego głosowania. Z tego powodu, że nie spełnia warunków formalnych. Nie wykonuje zawodu radcy prawnego przez 10 lat, czego wymagają przepisy prawa.
3: Cieszył się poseł Kaleta. Bardzo prawdopodobne więc, że Maciej Berek przez brak ślubowania nie będzie dopuszczony do orzekania i dołączy tym samym do czwórki sędziów zablokowanych tak już pół roku temu. Z 8-osobowej większości wybranej głosami rządzących tylko troje sędziów może dziś orzekać. W lutym obecny Sejm wybierze 9 swojego sędziego, ale bez udziału prezydenta to też pewnie niewiele zmieni.
5: Nadzieja na rozejm w Ukrainie.
1: Waszyngton wraca do rozmów z Moskwą i Kijowem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Te rozmowy według nieoficjalnych informacji mają odbyć się w ten weekend, najpierw w Moskwie, a potem w Kijowie. To właśnie słowa Donalda Trumpa, prezydenta USA. On sam nie sprecyzował, kiedy ma dojść do spodziewanej wizyty wysłanników, ale prezydent Ukrainy stwierdził, że spodziewa się ich w niedzielę, a najpierw mają być w Rosji. Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić. Jest spora szansa, że nam się uda, powiedział prezydent Trump w rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Pytany o to, czy zamierzają przedstawić nową propozycję pokojową, prezydent odparł, że mają ze sobą propozycję zakończenia wojny.
1: Polski Komitet Olimpijski zwołuje spotkanie pełnego zarządu. Odbędzie się nie później niż 7 dni po spotkaniu prezydium. W porannych faktach nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek. Czy to krok w kierunku odwołania aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza?
7: I tak i nie. Sprawa jest niejasna, bo niejasny jest statut PKOL-u. Jedni interpretują go tak, że pełny, kilkudziesięcioosobowy zarząd może większością 2/3 głosów odwołać prezesa Piesiewicza i zastąpić go kimś do nowych wyborów w kwietniu.
8: Im szybciej uda nam się nieco posprzątać to wszystko, co się teraz dzieje, to będzie lepiej.
7: Mówił prezes Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, ale z tego, co nieoficjalnie słyszę, część członków zarządu obawia się, że jeśli załatwi się sprawę na skróty, to Radosław Piesiewicz mógłby w przyszłości stwierdzić, że został odwołany bez sprawnie i pójść do sądu. Dlatego być może zarząd zdecyduje się zwołać walne zgromadzenie delegatów, którego głosowania Piesiewicz już nie mógłby zakwestionować. Ale to wszystko potrwa. Nie dni, tylko tygodnie, a może i dłużej.
1: Macie wolny weekend lub jeszcze trochę urlopu i nie wiecie, jak go wykorzystać? W faktach RMF FM podpowiadamy. Osoby odwiedzające teraz szlak Wielkich Jezior Mazurskich przypominają, że wrzesień jest świetnym miesiącem do żeglowania.
9: Ta aura chyba bardziej sprzyja żeglarzom.
2: Jak ocenisz teraz warunki do żeglowania?
9: Jak na chwilę obecną? Myślę, że bardzo dobre. Taki wiatr spokojny, dwójeczka, trójeczka.
10: Nawet lepiej nam się żeglowało i wiecznie, i pogodowo niż, można powiedzieć, w sezonie. Także początek września był bardzo dobry na Mazurach.
1: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach usłyszał: rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a z kolejnymi faktami wracamy już za niecałe pół godziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radio RMF 24 i naszego programu Wrocław Aktywnie. Będziemy w nim mówić o ciekawych propozycjach do aktywnego spędzania czasu w mieście. Czasem będą to wycieczki rowerowe, innym razem miejsca do jeżdżenia na rolkach, szlaki do spacerów, ale także interesujące obiekty do odwiedzenia. Dziś porozmawiam o pieszych spacerach wzdłuż Odry, ciekawych trasach i miejscach do zobaczenia. Moim gościem jest pan Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po Wrocławiu. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak ważnym elementem miasta jest ta rzeka i dlaczego warto poznawać Wrocław właśnie spacerując wzdłuż jej brzegów?
1: Pewien historyk Ceram w swojej książce Bogowie, groby uczeni pisał, że wielkie cywilizacje rodziły się nad wodami. I tak jak starożytny Egipt istnieje dzięki Nilowi, a Rzym rodził się nad Tybrem, to chcę powiedzieć, że gród Wrocisława, czyli Wrocław, powstał nad Odrą. Bez Odry nie ma Wrocławia. To jest oś naszego miasta. W jej dorzeczu miasto mogło się rozwijać. Dzięki niej mogły powstawać i rodzić się ważne dla miasta rzemiosła, ale także dziać się ważne wydarzenia historyczne. A dzisiaj Odra jest powodem do dumy, nie jest powodem do wstydu, jest cały czas w oku, można powiedzieć, zainteresowań tak mieszkańców, jak i turystów. Dlatego dobrze jest zacząć spacer po Wrocławiu albo wizytę w naszym mieście od Odry.
0: No właśnie, gdybyśmy chcieli po prostu wyjść z domu, ruszyć przed siebie wzdłuż Odry, bez takiego szczegółowego planowania, to od którego miejsca najlepiej zacząć taki spacer?
1: Oczywiście to wszystko zależy od tego, gdzie tak naprawdę zaczynamy naszą przygodę we Wrocławiu. Bardzo dużo osób kieruje swoje pierwsze kroki do ogrodu zoologicznego, w związku z czym już wtedy można zacząć wędrówkę od Odry, ponieważ i sam ogród, i jego najbliższe otoczenie jest zlokalizowane w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Żeby dostać się do zoo, najczęściej nasi goście przekraczają Odrę, przechodząc bądź przejeżdżając przez jeden z najpiękniejszych wrocławskich mostów, czyli most Zwierzyniecki. I to właściwie stamtąd można udać się na spacer w kierunku najstarszej części Wrocławia, czyli Ostrowa Tumskiego, mijając po drodze czy zabudowania Politechniki Wrocławskiej, czy współczesne budynki, które w jej pobliżu wzniesiono. No i taki spacer to jest takie, można powiedzieć, dobre pół godziny na dobry początek.
0: A inne ciekawe miejsca, które możemy zobaczyć podczas takiej wędrówki? Czy można wskazać w ogóle taką trasę, która szczególnie dobrze pokazuje różne oblicza Wrocławia?
1: Tak, oczywiście. To znaczy, ja powiem w ten sposób, że ponieważ miasto Wrocław zostało ukształtowane przez różne wydarzenia, także II wojnę światową i to, w jaki sposób ono zostało odbudowane po wojnie, widać bardzo mocno te kontrasty na wysokości Mostu Pokoju, gdzie z jednej strony mamy starą część miasta z katedrą świętego Jana Chrzciciela, z pałacem arcybiskupim, z Wyspą Piasek, ale zaraz po przeciwnej stronie tego mostu, na tym samym brzegu, mamy budynki, które powstawały w latach powojennych, 70. także, 90. czy współcześnie w XXI wieku. Ponadto trzeba też skierować się na Stare Miasto, gdzie zobaczymy, że nad Odrą powstawały bardzo duże założenia klasztorne i książęce. Dzisiejszy budynek Ossolineum czy gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego są tego najlepszymi przykładami.
0: Aha. A o co najczęściej pytają ludzie, których oprowadza pan po Wrocławiu?
1: Bardzo dużo rzeczy. Jeśli już mówimy o temacie Odry, pojawiają się zasadniczo dwa. To są krasnale. Przepraszam, krasnale to jest swoją drogą, ale to jest oczywiście powódź stulecia, bo ona rzeczywiście jest takim bardzo, można powiedzieć, naznaczającym przeszłość i teraźniejszość Wrocławia wydarzeniem. No oczywiście te krasnale też się pojawiają, bo nawet możemy ich szukać, czy próbować szukać nad Odrą, ale drugi temat to są oczywiście mosty, bo Wrocław jest znany jako stolica mostów, czy Wenecja Północy.
0: A skąd w ogóle ten pomysł na krasnale?
1: On się wziął z działalności pomarańczowej alternatywy. To znaczy pierwsze krasnale, jak twierdzi Waldemar Fydrych, czyli ojciec tej organizacji, one się pojawiały już jako taka oddolna działalność ruchów hipisowskich w latach 70., ponieważ sam Fydrych jest historykiem sztuki i plastykiem. To można powiedzieć, że troszeczkę podpiął się pod taką akcję, którą sami mieszkańcy Wrocławia, studenci, młode małżeństwa, ludzie, którzy wchodzili na rynek pracy i oczekiwali zmian, zainicjowali. Mianowicie krasnale były malowane na ścianach budynków. I do dnia dzisiejszego na jednym z budynków w pobliżu Politechniki Wrocławskiej, tego historycznego krasnala związanego z wrocławską opozycją, zobaczymy. Były też na przykład organizowane marsze krasnoludkowe. Ludzie ubierali czapeczki krasnali, głosili różnego rodzaju hasła, które miały wyśmiewać władzę komunistyczną. A ponieważ Wrocław nie miał takiego symbolu wielowiekowego jak koziołki w przypadku Poznania czy syrenka warszawska, postawiono na zupełnie świeży akcent.
0: To jest program Wrocław Aktywnie w Radiu RMF 24. Do rozmowy o pieszych spacerach wzdłuż Odry wrócimy za chwilę.

0: To jest Radio RMF 24. W programie Wrocław Aktywnie wracamy do rozmowy o pieszych spacerach wzdłuż Odry. Przypomnę, moim gościem jest pan Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po Wrocławiu. Przejdźmy teraz do konkretów. Gdybyśmy mieli kilka godzin na spacer nad Odrą, jaką trasę by nam pan zaproponował? Gdzie zacząć? Którędy pójść? I gdzie zakończyć wędrówkę?
1: Zacznijmy sobie wędrówkę na Ostrowie Tumskim, na ulicy Świętego Marcina, bo tam możemy przyjechać samochodem, tam możemy zostawić autokar turystyczny, w pobliżu możemy podjechać tramwajem i spacer zacznijmy sobie od tej najstarszej części miasta, gdzie powstaje pierwszy gród, gdzie z czasem zostaje wybudowany zamek, którego resztki do dnia dzisiejszego można podziwiać w podziemiach klasztoru Notre Dame. Wybierzmy się pod katedrę Świętego Jana Chrzciciela, żeby zobaczyć początki tego Wrocławia z czasów Piastów. I następnie udajmy się na najsłynniejszy wrocławski most nad Odrą, łączący Ostrów Tumski, Wyspę Piasek, czyli na Most Tumski. Znany, ponieważ w popkulturze przetrwał on jako most miłości, most zakochanych. Tam obowiązkowo trzeba sobie zrobić zdjęcie. Niegdyś zawieszano tam kłódki, co dzisiaj jest nielegalne, ale jakieś miłe wyznanie miłości, czy powiedzenie sobie dobrego słowa i przywitanie z krasnoludkiem Rachciachem, który przecina kłódki, żeby przypomnieć o tym, że jest to już niedozwolone zrobić.
0: Rachciach, dobrze. Wrocław słynie no właśnie z tych mostów i wysp, o których pan również trochę wspominał. Które z nich są pana zdaniem najbardziej interesujące właśnie z punktu widzenia spacerowicza?
1: Przede wszystkim, kiedy popatrzymy na to, że Wrocław bardzo się zmieniał i że utracił też bardzo dużo swojej zabudowy wskutek różnych procesów historycznych, także tych powojennych, powiem, że Wyspa Piasek jest niezwykle interesująca, dlatego że zachował się tam wspaniały gotycki XIV-wieczny kościół Najświętszej Marii Panny, a obok niego budynek, który wrocławianom znany jest dzisiaj jako biblioteka na piasku, chociaż już od 10 lat budynek pełni funkcję jednego z wydziałów uniwersyteckich. Na tej wyspie znajduje się też kamienica, w której mieszkał Henryk Tomaszewski. To był twórca wrocławskiego teatru pantomimy. A po sąsiedzku mamy jedyny we Wrocławiu budynek stojący na dwóch wyspach, na dwóch brzegach rzeki, mianowicie dawny młyn Maria i Feniks. I to jest budynek, który dzisiaj jest wykorzystywany jako takie, można powiedzieć, lofty z częścią restauracyjną na dole. Z Wyspy Piasek można swobodnie pięknymi mostami młyńskimi udać się na sąsiednią Wyspę Młyńską, a następnie przejść na Wyspę Słodową. To już jest z kolei wyspa, na której nie będziemy podziwiać architektury. Ewentualnie, jeżeli jesteśmy zainteresowani tym, co się dzieje we Wrocławiu, co się zmieniło, jakie budynki wyrosły na naszych oczach, albo może gdzieś są ukryte jakieś ciekawostki, to bardzo polecamy Kępę Mieszczańską. Na Kępie Mieszczańskiej mamy kilka murali, mamy znaleziska archeologiczne przy tak zwanych bulwarach książęcych. Można, drodzy państwo, zobaczyć, gdzie była kiedyś siedziba ZOMO. No i proszę państwa, jeszcze można zobaczyć rafinerię cukru dawną, którą swego czasu zwiedzał przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams. Także dzieje się dużo i w obrębie wysp naprawdę jest co zwiedzać.
0: Znakomici goście pojawiają się we Wrocławiu. A gdzie nad Odrą warto pójść, kiedy zależy nam bardziej na ciszy, na zieleni, odpoczynku od tego miejskiego zgiełku, niż na oglądaniu najbardziej znanych zabytków?
1: Po pierwsze, myślę, że tutaj w rejonie Parku Biskupińskiego warto przycupnąć, rozkoszować właśnie takimi widokami bardziej zieleni, bardziej takimi dzikimi miejscami. Warto przespacerować się tak zwaną groblą karłowicko-rędzińską. To jest północna część Wrocławia, dlatego że Odra się w różnych miejscach rozgałęzia. Oczywiście, jeżeli nie przeszkadza nam, że od czasu do czasu będzie koło nas ktoś przebiegać albo jechać rowerem, to jest to jednak i tak zdecydowanie spokojniejsze miejsce. Rejon Lasu Osobowickiego. To jest szczególnie też miejsce dla tych, którzy lubią poszukiwać różnych ciekawych historii czy pozostałości dawnego Breslau. Dużo jest we Wrocławiu tras rowerowych zlokalizowanych nad Odrą, także w rejonie osiedli Zalesie i Zacisze. Zresztą te nazwy chyba bardzo dużo mówią o tym, że jest to jednak taki bardziej spokojny obszar. Odzboczyć sobie na chwileczkę do mało znanego parku Wroniego, czy na tak zwaną górkę Kilimandżaro, która jest zlokalizowana w pobliżu Akademii Wychowania Fizycznego.
0: Trasy nad Odrą są również przyjazne dla rodzin z dziećmi, dla seniorów, czy osób mających trudności z poruszaniem się. Na których odcinkach spacer będzie najłatwiejszy?
1: Zdecydowanie najłatwiejszy spacer będzie na odcinku tym takim bardziej staromiejskim, to znaczy bulwar Dunikowskiego, który jest zlokalizowany po przeciwnej stronie względem Ostrowa Tumskiego, dlatego że tam jest dużo ławek, tam jest równa nawierzchnia, tam jednak jest w niektórych miejscach trochę szerzej. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest też takie miejsce, które jest bardzo wykorzystywane na różne wydarzenia typu Dni Odry, czy na przykład popularne wydarzenie gastronomiczne Gastromiasto. Natomiast jeśli chodzi na przykład o takie miejsca bardziej zlokalizowane w pobliżu osiedli, trzeba jednak nieco zboczyć z tych takich bezpośrednio położonych nad Odrą ścieżek i skorzystać z tamtejszych parków, czy na przykład miejsc, które zostały urządzone w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli chodzi o dzieci, no to w przypadku Karłowic bardzo blisko znajduje się plac zabaw, więc myślę, że tam warto rzeczywiście w to miejsce się udać.
0: Do rozmowy o pieszych spacerach wzdłuż Odry wrócimy w Radiu RMF 24 już za chwilę.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
16: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiecki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, Rączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Po reklamie.
21: 7.30 Fakty RMF FM i Mateusz Bożek.
22: Kierowcy, szykujcie się na kolejne podwyżki na stacjach paliw. Po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, litr benzyny i oleju napędowego już podrożały o około złotówkę, a to nie koniec. Portal ePetrol.pl prognozuje, że w przyszłym tygodniu cena 95 może zbliżyć się nawet do 8 zł. Rosyjski ambasador wezwany do polskiego resortu spraw zagranicznych zaprzeczył, że Moskwa ma jakikolwiek związek z ostatnimi aktami dywersji w Polsce i w Niemczech. O kulisach czwartkowego spotkania mówił wczoraj na konferencji wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jak przyznał, Polska nie jest zdziwiona taką postawą.
23: Ambasador mnie zaskoczył, tradycyjnie zaprzeczył, że to odpowiedzialność Rosji, mimo że władze niemieckie mają podejrzanych. Tak jak i my mieliśmy materialne dowody na zlecenia rosyjskiego GRU na dokonywanie aktów sabotażu i terroru.
22: Komentował Radosław Sikorski.
24: Fakty ze szkolnego korytarza.
22: W kalendarzu mamy sobotę, 5 września. Uczniowie odpoczywają dziś po pierwszym tygodniu nauki, w którym musieli się przyzwyczaić do sporych zmian. Przede wszystkim do zakazu używania telefonów w podstawówkach. Choć jak się okazuje, dla niektórych było to znacznie łatwiejsze zadanie, bo w części szkół to rozwiązanie funkcjonowało już wcześniej.
25: Zakaz już mamy od bodajże 2 lat.
26: Czyli można było się przyzwyczaić.
25: Przyzwyczailiśmy się już.
27: Tak jak kolega powiedział, już od jakiegoś dłuższego czasu mamy zakaz tych komórek używania w szkole. Chyba że
0: nauczyciel będzie grał w jakąś grę interaktywną, to wtedy nam może nauczyciel pozwoli.
1: Telefon to jest taki nasz złodziej czasu.
2: Osoby uzależnione spędzają ponad połowę swojego czasu wolnego w ciągu dnia na telefonie. To jest niezdrowe, no jednak to jest nasze uzależnienie.
22: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie, z którymi rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny, punktualnie o 8:00. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No, o pieszych spacerach wzdłuż Odry we Wrocławiu rozmawiam dzisiaj z moim gościem, którym jest pan Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po Wrocławiu. Nasz program nazywa się Wrocław Aktywnie, więc zapytajmy właśnie o aktywność. Czy okolice Odry to jest przede wszystkim miejsce na spacery, czy równie dobrze można poznawać je na rowerze, rolkach albo w inny sposób?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Na szczęście od kilkunastu, a może już powinienem powiedzieć ponad 20 lat, te tereny nadodrzańskie sprzyjają różnym formom aktywności, bo gdziekolwiek się nie wybierzemy, to czy osoby, które używają kijków do Nordic Walking, czy biegaczy, czy rowerzystów, czy użytkowników hulajnóg, czy deskorolkarzy, możemy spotkać praktycznie na każdym kroku, w każdym miejscu zlokalizowanym, zresztą nie tylko nad Odrą, ale także w pobliżu pozostałych rzek, które przepływają przez Wrocław i wpadają do Odry, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława. Można spotkać kajakarzy. Kajaki na przykład wypożyczane są bezpośrednio przy Odrze w Zatoce Gondoli.
0: Panie Sebastianie, które odcinki nad Odrą szczególnie dobrze nadają się na taką dłuższą pieszą wędrówkę, a które lepiej przemierzyć na rowerze?
1: To może zacznijmy sobie od rowerów. Tak naprawdę, jeżeli ktoś lubi się wypuścić w takie naprawdę nieznane rejony, to ja bardzo serdecznie polecam jeszcze Zalas Osobowicki, przejechać się w stronę Rędzina oraz takiego mało już pamiętanego folwarku Lesica. I tam faktycznie można rozpocząć swoją wędrówkę rowerową oczywiście i płynąć w kierunku południowo-wschodnim, czyli w stronę miejsca, w którym Odra wpływa do Wrocławia. Pamiętać tylko należy o tym, że są takie miejsca, w których jeździć rowerem nie wolno. Mam tutaj na myśli po pierwsze tereny wodonośne, czyli okolice Mokrego Dworu, tam po prostu nie mamy dostępu. I druga rzecz, od tego roku jest wyłączony fragment Lasu Pliczyckiego z ruchu jakiegokolwiek ze względu na powołanie rezerwatu przyrody. Natomiast generalnie wzdłuż Odry można jeździć, bo ona ma w granicach naszego miasta około 26 km, czyli całkiem sporo. Jeśli chodzi o pieszą wędrówkę, to te wspomniane przeze mnie wcześniej odcinki, plus jeszcze można by było tutaj do tego dorzucić tereny w pobliżu osiedli Kleczków, osiedla Ołbin, bo to jest też takie osiedle z bogatą historią. Nawet powiedziałbym, że na chwileczkę stamtąd zboczyć i zobaczyć, którędy Odra kiedyś płynęła, dlatego że na Ołbinie mamy pozostałość rzeki Odry, jej odnogi, tak zwanej Odry Ołbińskiej. To znajdziemy w Parku Tołpy. I idąc w stronę Ostrowa Tumskiego, odbić sobie na chwilę do Ogrodu Botanicznego, bo tam znajdziemy drugą pozostałość, drugie starorzecze, które dzisiaj jest domem dla wielu zwierząt zamieszkujących nasz ogród i przy okazji środowiskiem, w obrębie którego mogą się rozwijać rośliny, które są tam najważniejsze.
0: Gdyby ktoś znał już rynek, Ostrów Tumski i te najbardziej popularne fragmenty centrum, dokąd nad Odrą wysłałby go pan po coś zupełnie innego, po nowe widoki, jakieś mniej oczywiste oblicza miasta?
1: No to myślę, że w rejon Opatowic. Aha. To jest rzeczywiście taka wyspa, na którą niewiele osób dociera. Oprócz tego we wschodniej części miasta znajduje się osiedle Bartoszowice i tam można w ogóle udać się na Most Bartoszowicki. To jest bardzo wdzięczne miejsce do też sesji fotograficznych. Mhm. Jest tam naprawdę malowniczo. Tak myślę jeszcze, żeby osoby, które przyjeżdżają do Wrocławia i faktycznie już znają ten rynek, znają ten Ostrów Tumski, żeby właśnie jeszcze ten rejon Wielkiej Wyspy dla siebie odkryły, bo jest tam naprawdę możliwość zrobienia wielu kilometrów, zobaczenia chociażby Stadionu Olimpijskiego, zobaczenia hali stulecia, pawilonu Czterech Kopuł, przejścia się kładką zwierzyniecką, odbicia w stronę ulicy Nagrobli, tam budynków związanych na przykład z wrocławskimi wodociągami, zobaczenia wrocławskiej wieży ciśnień. Można też nad Odrą przejechać się kolejką linową, którą prowadzi Politechnika Wrocławska i to jest Polinka. Jesteśmy jedynym miejscem w Polsce, gdzie jest kolejka linowa, a miejsce kompletnie nie jest położone w górach.
0: To jest Radio RMF 24 i program Wrocław Aktywnie. Bądźcie blisko radia. Mówię.

0: programie Wrocław Aktywnie w Radiu RMF 24 rozmawiam z Sebastianem Bagińskim, przewodnikiem miejskim po mieście. Załóżmy, że ktoś po naszej rozmowie mówi: dobrze, w najbliższy wolny dzień idę nad Odrę. Co powinien wiedzieć przed takim wyjściem i jak najlepiej przygotować się do takiej wędrówki?
1: Taka wędrówka nad Odrą nie jest wbrew pozorom bardzo wymagająca, bo to jest tak naprawdę trochę tak jak przygotowanie się na każdy spacer. Przede wszystkim założenie wygodnego obuwia, odpowiedniej odzieży na taki spacer. Jeżeli oczywiście wybieramy się na przejażdżkę rowerową, no to oczywiście niezbędny sprzęt, kask i tak dalej, to jest bardzo ważne. W wielu miejscach ta Odra jest takich typowych tras spacerowych bezpieczna pod tym względem, że no szanse, że ktoś nam wpadnie do rzeki czy coś raczej nie ma, ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że nawet jeżeli gdzieś podchodzimy blisko, bo na przykład zacumowane są statki i tak dalej, to no nie można się porywać z motyką na słońce, jeżeli nie wiem, na przykład ktoś niekoniecznie się przy rzece czuje bezpiecznie i stabilnie. Pamiętajmy o tym, że nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, ale taką porą, która będzie najbardziej sprzyjała wizytom nad rzeką, to zdecydowanie będzie pora wiosenna, pora letnia i taka pora, można powiedzieć, wczesno jesienna. Można oczywiście wcześniej sprawdzić sobie trasę, posługując się czy to nawigacją, czy ewentualnie mapą, dlatego że w niektórych miejscach na przykład tworzą się pewne rozgałęzienia. Tak jest w przypadku na przykład okolicy Mostów Jagiellońskich, gdzie po prostu, żeby dotrzeć do właściwego punktu, trzeba sprawdzić, czy nie trzeba wcześniej przejść na drugą stronę rzeki.
0: A czy, no właśnie, czy warto wcześniej, tak jak pan mówił, dokładnie wyznaczyć trasę, czy może większą przyjemność daje taki spontaniczne odkrywanie kolejnych mostów, wysp, nad tych ścieżek nad rzekami?
1: Na tym odcinku śródmiejskim to myślę, że taka spontaniczność jest wręcz wskazana, choćby dlatego, że tu rzeczywiście po drodze nie ma nudy. Kolokwialnie mówiąc, tu można zobaczyć i historyczne budynki, i mosty jeden za drugim, i zająć się ich swobodnie, że tak powiem, liczeniem, fotografowaniem, uchwycaniem w kadrze. Więc tutaj ścisłe planowanie nie jest wymagane, nie jest potrzebne.
0: Ale na pewno warto zwrócić uwagę na te rzeczy, o których pan wspominał pod kątem bezpieczeństwa i komfortu, szczególnie podczas takiego dłuższego spaceru albo wędrówki po tych mniej uczęszczanych fragmentach nad Odrą. Wrócę jeszcze do tych pór roku albo pór dnia, kiedy Wrocław oglądany z nad Odry pokazuje swoje szczególnie piękne oblicze. Panie Sebastianie, to pan mówił wiosna na przykład, tak?
1: Wiosna zdecydowanie, bo jest bardzo dużo zieleni, więc ten przełom kwietnia, maja, kiedy obserwujemy na przykład kwitnienie kasztanowców, kiedy widzimy już w pełnej krasie platany, które są bardzo charakterystyczne dla krajobrazu naszego miasta. Ale powiem też, że na przykład przełom października i listopada, czyli już ta taka mocno dojrzała jesień, to z kolei okazja do podziwiania jednego z najpiękniejszych budynków zlokalizowane nad naszą wicekrólową polskich rzek, mianowicie do gmachu Muzeum Narodowego. Dlatego, że to jest budynek, który jest porośnięty

0: Muzeum Narodowe, Kościół Świętego Krzyża, Most Grunwaldzki, Most Tumski są oświetlone. Kościół imienia Jezus ma główny Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Gdyby miał pan takim jednym argumentem przekonać mieszkańca Wrocławia albo turystę, żeby zamiast kolejnego spaceru po centrum ruszył wzdłuż Odry, co by pan powiedział?
0: Powiedziałbym, że po pierwsze, doceniajmy to, co nam daje matka natura. My dzisiaj bardzo dużo mówimy o tym, jak przyroda jest dla nas ważna. Jak w okresie upałów szukamy cienia. Jak niezwykle ważna i życiodajna jest dla naszego miasta Odra. Odra pozwala nam podziwiać historyczny Wrocław i ten nowoczesny. Pozwala nam zobaczyć, że życie miasta nie ogranicza się tylko do tego, gdzie ludzie pracują albo gdzie wychodzą na kawę. Odra daje możliwość uprawiania bardzo różnych aktywności. Przejażdżka rowerem na pewno dużo przyjemniejsza niż przez Stare Miasto. Możliwość popłynięcia statkiem czy kajakiem. Tego nam rynek nie daje. Tu musimy się po prostu wybrać nad rzekę i proszę mi wierzyć, że ona za to, że pamiętacie o niej, ta Odra bardzo wam podziękuje.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. To był program Wrocław Aktywnie w Radiu RMF24. Moim gościem był pan Sebastian Bagiński, przewodnik miejski po mieście.
0: Bardzo dziękuję.
2: Tu RMF24 Wrocław.

0: ogłoś.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pko.com.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
17: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta pianek, kochanie?
17: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
23: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
24: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
25: Jest 8, to oznacza fakty RMF FM, a swój dyżur zaczyna Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty sobotnie. Pierwszy weekend września w pogodzie wietrzny i burzowy. Burzliwie w krajowej polityce w sprawie kryptowalut.
27: Mowa jak papier, wszystko wytrzyma.
26: I jak mawiał klasyk, oczywista oczywistość w sporcie.
28: Wygrała drużyna na pewno dzisiaj dużo konkretniejsza.
26: Konkretny raport z piłkarskich boisk rozpocznie pierwsze sobotnie fakty sportowe. Prawie 1200 interwencji odnotowali od wczoraj strażacy w związku z silnym wiatrem, który zrywał dachy i konary drzew. Wichura najbardziej dała się we znaki na zachodzie kraju. W Wielkopolsce Straż Pożarna usuwała skutki niemal 300 razy, w Lubuskiem 170. Po ponad 100 interwencji odnotowano także na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Silny i niebezpieczny wiatr dziś da o sobie znać przede wszystkim nad morzem. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują na całym wybrzeżu. Przed południem natomiast w całej północnej części kraju zaczną obowiązywać alerty przed burzami.
0: Polityka w faktach RMF FM.
26: Po raz czwarty rozpoczną się prace nad ustawą dotyczącą regulacji rynku kryptoaktywów. Takie zapewnienie od polityków koalicji rządowej usłyszał dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, którego witam w faktach. Dzień dobry. Kacprze. Przypomnijmy, wczoraj Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Tak. Taki rezultat głosowania oczywiście był przewidywany, ale debata miała element zaskoczenia. Co dziwiło polityków na Wiejskiej?
1: No, wystąpienie premiera, który cytował zeznania jednego ze świadków afery Zonda Krypto, z tych odczytywanych przez Donalda Tuska fragmentów można śmiało wysnuć wniosek, że sprawa dotyczy polityków prawicy. A co na to lider PiSu?
2: Takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią, z ludźmi tej partii kierownictwa.
1: Tak mówi Jarosław Kaczyński. Prawica zadaje jednocześnie pytanie, dlaczego premier mógł cytować zeznania z trwającego właśnie śledztwa.
3: Prokuratorzy decydują, jaki fragment można ujawnić wtedy, kiedy nie szkodzi to śledztwu. I ta decyzja jest absolutnie przemyślana.
1: Tak tłumaczy Donalda Tuska minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Rządzący złożył ustawę po raz czwarty, swoją złożył także prezydent Karol Nawrocki. Ponad politycznego porozumienia w sprawie regulacji kryptowalut nie ma.
26: Polityczne wydarzenia ostatnich dni za niespełna pół godziny skomentują nasi goście. Krzysztof Ziemiec wraca po wakacyjnej przerwie i zaprasza na swój nowy program publicystyczny Sprawdzam. Prowadzący, jak sprawdziłam, jest już w naszym warszawskim studiu. Czekam. Witam cię, Krzysztof, z kim dziś porozmawiasz?
4: Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, i Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus, czyli ta nowa partia Mateusza Morawieckiego. No nie do końca wiadomo jeszcze, jak ta partia będzie się nazywała. Może dziś się dowiemy, ale oczywiście będziemy komentować to wszystko, co wczoraj działo się w Sejmie, czyli kryptowaluty i sprawa nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy Maciej Berek rzeczywiście faktycznie zostanie sędzią? Mam nadzieję, że o tym wszystkim obaj panowie będą szczerze mówili, a ja będę sprawdzał. Czekam, zapraszam, do usłyszenia.
26: 8.30 polecamy. W Krakowie to będzie weekend ze sportowymi emocjami. Dziś i jutro przy Błoniach będzie się Poland Business Run. Biorąc udział w wydarzeniu, można wesprzeć osoby, które straciły kończyny. A podczas pikniku w Parku Jordana będzie też bieg dla najmłodszych.
5: Mają swoje kotki, liski, piękne różne emblematy, które też przy okazji pomagają im nauczyć się, że mają też takich towarzyszy w swoich przedszkolach, szkołach czy na podwórkach, którzy wyglądają troszkę inaczej i że to jest normalne, bo mają protezę ręki albo protezę nogi, a dzięki przełożeniu tych stópek małych mogą też wybiegać tą pomoc dla beneficjentów.
26: Zapowiada Agnieszka Plety, prezes Fundacji Poland Business Run.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Czas na pierwsze dziś fakty sportowe, które Wojciech Marczyk zacznie od wizyty na piłkarskich boiskach, prawda?
6: Tak jest, witam cię, Wojtku. Dzień dobry. W jedynym wczorajszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice po naprawdę dobrej grze pokonał pewnie 3-0 GKS Katowice.
28: Wygrała drużyna na pewno dzisiaj dużo konkretniejsza w paru aspektach. Tak mi się to na pierwszy rzut oka przede wszystkim wydaje, bo my jako zespół i broniący, i atakujący musimy po prostu tych konkretów mieć więcej.
6: Mówił po meczu trener Gieksy Rafał Górak, a w Anglii z pierwszym ligowym zwycięstwem Liverpool, który w trzeciej kolejce Premier League pokonał 2-0 na wyjeździe Ipswich. Mateusz Kołodziejski, najlepszy w prestiżowej diamentowej lidze, w skoku wzwyż. Nasz lekkoatleta w czasie pierwszego dnia finałowego meetingu rozgrywanego w Brukseli skoczył 2 metry 28 centymetrów, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. Na otwartym stadionie Kołodziejski jest drugim po Piotrze Małochowskim Polakiem, który wygrał w swojej konkurencji. To duży sukces, bo poziom finałowego meetingu diamentowej ligi jest zawsze bardzo wysoki, zaznacza była lekkoatletka Joanna Jóźwik.
19: To jest najwyższy poziom, jaki może być. Właśnie dorównujący Mistrzostw Świata czy też Igrzysk Olimpijskich, więc emocje na pewno będą bardzo, bardzo duże.
6: A emocje dziś postarają się nam zapewnić m.in. Natalia Bukowiecka i Pia Skrzyszowska. Po pierwszym dniu ścigania w rajdzie Walii, który jest przed ostatnią rundą Mistrzostw Europy, polska załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmuje trzecie miejsce. Wczorajsze OS-y rozgrywane po zmroku były bardzo wymagające.
7: Staliśmy na dojazdówce z Temu Suninenem i Chrisem Mikiem i widząc kierowców WRC, którzy są pod wrażeniem tego, co robimy, czyli ta jazda po tym przyczepnym asfalcie, który przyczepny jest tylko w linii, w pełnej nocy, często blisko 180 km na godzinę.
6: Mówił mi Komarczyk. Czwarte miejsce zajmuje Jakub Matulka z pilotem Damianem Sytym, a dziś przed załogami 8 odcinków specjalnych.
21: Radio RMF 24.

0: sama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: Zaraz wracam.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: sobota to...
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: O tym, co w Polsce i na świecie. Fakty RMF FM już za moment w radiu RMF 24.

0: 8.30 na Fakty RMF FM zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Od 1 października kolejki do zabiegów szpitalnych będą monitorowane centralnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W życie weszło właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Regulacja jest częścią zmian zapowiadanych przez szefową resortu zdrowia. Ukraińska armia otrzymała rozkaz, by od dziś do wtorku powstrzymywać się od atakowania Rosjan, podaje portal Ukraińska Prawda. Ma to związek z zapowiadaną na jutro wizytą specjalnych wysłanników amerykańskiego prezydenta Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Natomiast rosyjska armia nie zamierza wstrzymywać działań. Od wczoraj atakowała rejon Dniepropetrowski prawie 30 razy. Zginęły 4 osoby, 6 zostało rannych. Minionej nocy armia Putina zaatakowała przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie. Ponad 550 osób ratowali w Tatrach ratownicy. To rekord i o 120 więcej razy niż przed rokiem. Rekordowo dużo było także akcji z użyciem śmigłowca.
2: Zostaliśmy przetestowani na wszystkich frontach i no, mamy nadzieję, że kolejna część roku, teraz sezon jesienny przed nami, nie przyniesie aż tyle pracy, no ale patrzymy w przyszłość z takim umiarkowanym optymizmem, bo wiemy, że we wrześniu pojawiają się turyści już wysokogórscy. Będzie na pewno tych zdarzeń więcej. W wyższych partiach teatr, trudniejsze działania technicznie. Także apelujemy do turystów, aby mierzyli siły na zamiary, dobrze logistycznie rozplanowywali te swoje wyjścia.
1: Apelował Grzegorz Kubicki z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Istotna rozmowa w Faktach RMF FM.
1: Krzysztof Ziemiec wraca po wakacyjnej przerwie i zaprasza na swój nowy program publicystyczny Sprawdzam. Witam.
4: Bardzo nam miło. Będziemy sprawdzać tak rzeczywiście w każdą sobotę, a dziś sprawdzamy pana posła Dariusza Jońskiego, europosła Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
4: I Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus, czyli nowa partia Mateusza Morawieckiego. Może jeszcze nieformalnie, ale bez wątpienia. Od pana zacznę, panie pośle. Dlaczego w obliczu wczoraj słów premiera, który mówił, że nikt przyzwoity nie może popierać weta prezydenta i słów ministra finansów, że mieliście wybór bezpieczeństwo Polaków albo szemrane interesy kryptobiznesu. Wy nie chcieliście odrzucenia weta prezydenta.
6: Przede wszystkim ustawa nie ma w związku z tą całą sprawą, o której mówi Donald Tusk i ona nic by w tym zakresie nie zmieniła, chociaż regulacja jest potrzebna i tego nie kwestionujemy. Premier powinien uzgodnić treść tej ustawy z prezydentem, uwzględnić kilka prostych uwag, które prezydent podniósł w wecie. Chodzi o blokowanie stron internetowych bez nadzoru sądu, o blokowanie rachunków bankowych bez nadzoru sądu. Chodzi o bardzo wysokie koszty nadzoru. W pozostałym zakresie przecież prezydent nie kwestionuje tej ustawy, przedstawił swój projekt, wystarczy go uchwalić, mielibyśmy ustawę. Tylko Tuskowi wcale nie chodzi o załatwienie tej sprawy, chodzi o polaryzację, o kreowanie afery.
4: Panie pośle, bo ja słyszałem wczoraj zupełnie co innego.
6: Z pewnego doświadczenia i obserwacji. No jeżeli chciałby rzeczywiście uchwalić tę ustawę, to poszedłby na porozumienie z panem prezydentem. Ustawa dzisiaj by była, nie byłoby tematu. A chodzi o to, żeby temat był, a ustawy nie było.
4: Co dalej, panie pośle, z ustawą? Będziecie składać znów jakiś wniosek? Czy już sprawa zamknięta?
5: Nie, no konsekwentnie będziemy składać kolejny raz, to już czwarty raz. Dlaczego? Dlatego, że jak patrzę na zonda krypto, to mam takie wrażenie, że wie pan, w każdym państwie jest mafia, ale w przypadku zonda krypto, to mafia miała państwo. I mówię o czasie przeszłym, o czasie PiSu, ale tak było. Dlatego, że prokuratura katowicka czterokrotnie umarzała sprawę z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, nie zawiadomienia polityków, tylko Komisji Nadzoru Finansowego, a dodatkowo prokuratura krajowa umarzała raz. I kiedy patrzę przelewy pana Krala, między innymi na Fundację Ziobry, 450 tysięcy, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że kwota miała opiewać nawet na 2 miliony, tylko że bank już odmówił przelewów, to pokazuje, jak mafia wkroczyła w świat tej prawicowej polityki.
4: Tylko znawcy tematu też mówią tak, skąd mamy pewność, że te zeznania, które wczoraj cytował premier, rzeczywiście pana X, tak, to są zeznania pana Krala i czy one są prawdziwe?
5: Znaczy ja uważam, że na to jestem przekonany, że jak każda zorganizowana grupa przestępcza udokumentowuje wszystko, co robi. W moim przekonaniu są nagrania, w moim przekonaniu są zdjęcia, są SMS-y, są rozmowy.
4: Mm-hmm. I pan też mówi któryś raz, ale dziennikarze tak. Z Wirtualnej Polski zapewniają, że tych nagrań nie ma i teraz ja nie wiem, kto ma rację. A oni ten temat śledzą bardzo.
5: Intuicja mi podpowiada, nie widziałem, ale intuicja mi podpowiada, że nagrania są, dlatego że oni się po prostu zabezpieczali. Ja uważam, że Kral tak na dobrą sprawę był wynajęty przez gangsterów do tego, żeby wyłudzać z jednej strony i oszukiwać dalej ludzi, żeby wyprowadzać pieniądze, bo tam były ogromne już problemy, a z drugiej strony utrzymywać polityków i to, żeby oni dalej mogli utrzymywać się na wodzie. Więc on opłacał kongresy, opłacał dziennikarzy, opłacał reklamy, opłacał polityków, zapraszał ich na Ibizę, zapraszał ich do Monako, tylko i wyłącznie po to, żeby dalej mogli oszukiwać ludzi. I dlatego mówię o tym, że mafia weszła do polityki i że jak taka ośmiornica oplotła wielu polityków, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, bo w każdym innym przypadku nie mogliby funkcjonować.
4: Panie pośle, czy po tym, co wczoraj ujawnił premier, po tym, co działo się w Sejmie, Zbigniew Ziobro powinien na stałe zniknąć z polityki?
6: Ja dodam tylko, że umorzenia były też w 2024, ostatnio w 2025 roku.
5: Za tego samego prokuratora.
6: Ale panie pośle, bo ja nie przerwałem, dodam. Cierpliwie wysłuchałem, pośle, czekałem na swoją kolej.
5: To był ten sam prokurator.
6: Nie.
5: To był ten sam prokurator.
6: To już jest państwa odpowiedzialność za prokuraturę.
5: No, ale wie pan, to się nie da tak ręcznie zmieniać prokuratorów.
4: Sprawdzam i pytam o prawdę.
6: Te sprawy trzeba, panie rektorze, ja tutaj nikogo nie zamierzam bronić. Trzeba to wyjaśnić. Absolutnie jest niedopuszczalne to, że jakikolwiek, trudno mówić o przedsiębiorcy, tylko osoba podejrzana o poważne przestępstwa próbowała uzyskać wpływ na proces legislacyjny. Jeżeli tak było, jeżeli którykolwiek polityk, którykolwiek opcji politycznej w to się angażował, to oczywiście, że prokuratura powinna uczciwie to wyjaśnić. A jeżeli pan redaktor pyta o ministra Ziobrę i suwerenną Polskę, to akurat uważam, że z innych zupełnie powodów, że to, co koledzy zrobili w wymiarze sprawiedliwości, to się nie sprawdziło. Do dzisiaj z tym chaosem mamy do czynienia, który Koalicja Obywatelska potęguje i z tego powodu nie powinni tych funkcji zajmować.
4: Przestać być ministrem, ale ja pytam, czy w ogóle z polityki powinien zniknąć po tym, co tutaj też pan poseł Joński mówi.
6: O tym niech decydują wyborcy, o tym niech decyduje prezes Prawa i Sprawiedliwości. No ja już w tej partii nie jestem, nie chcę za niego decydować.
4: Czy to był jeden z powodów, dla którego wyście uciekli z Prawa i Sprawiedliwości? Widzieliście, co się święci?
6: Myśmy nie uciekali, nas wypchnięto, ale ja powiem szczerze, mam dużą satysfakcję z tego, że tworzymy nowe środowisko polityczne.
5: Ja pozwolę sobie, bo mówimy o procesie legislacyjnym. No jednak nie zdarzyło się, żeby jakiś poseł leciał na Ibizę, przypadkowo jadł obiad, przypadkowo po powrocie składał poprawki. Ja tylko chcę powiedzieć, że te poprawki składał skarbnik PiSu. Biorę pod uwagę również problemy PiSu, jeśli chodzi o budżet, razem z tym panem, posłem, który poleciał między innymi na Ibizę. I oni mówią teraz, że te poprawki były przeciwko rządzie. Podam trzy przykłady. Jedna z poprawek, którą złożyli, rząd proponował, żeby była taka tak zwana specjalna roczna wpłata na pokrycie kosztów nadzoru na poziomie 0,4% przychodów. Co oni zaproponowali, że była maksymalnie do 10 tysięcy euro. To było z korzyścią? Tak, z korzyścią. Oni zaproponowali, żeby nad KNF-em, który to wszystko kontrolował, była specjalna rada do spraw kryptoaktywów, która miała się składać z przedstawiciela, uwaga, prezydenta, czyli pana Nawrockiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli pana Glapińskiego, trzech przedstawicieli branży kryptowalut.
4: Zróbmy tu pauzę, bo jest jeszcze jedno pytanie, które przychodzi mi do głowy o komisję śledczą, ale rozwiniemy je w tej części internetowej. Teraz zapytam i zacznę od pana, panie pośle. Czy nie widzi pan nic niestosownego w tym, że były minister Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ją wycelowo ma, bo nie wiadomo, czy będzie zaprzysiężenie prezydenta.
5: Nie, ja nie widzę. Wie pan, polityka to jest twarda gra. Na miękko to można jajka gotować. No tak jest, wie pan. Trzeba robić wszystko zgodnie z prawem, ale trzeba być w tym wszystkim skutecznym. Czasami tak jest, że rząd zaprasza do współpracy urzędników, ludzi, którzy się dobrze znają na robocie. Akurat Maciej Berek nigdy politykiem nie był. Nigdy pan go nie widział na mównicy sejmowej. Zgoda. Jako posła.
4: Ale był bardzo blisko rządu, miał funkcję, tak?
5: Tak jest. I mogę powiedzieć, że nawet PiS, jak doszedł do władzy, to nie miał żadnych zarzutów do tego, jak on wykonywał swoją pracę. Nigdy nie słyszałem, żeby jakikolwiek polityk PiSu miał jakiekolwiek zarzuty. Faktycznie pilnował całego centrum legislacji i zawsze robił to dobrze.
4: Berek jako sędzia, może odpowiem słowami ministra Rukowicza. To jest wojna, on wczoraj napisał, i to nie jest czas na dylematy. No to ja powiem to nie jest demokracja, to jest jakaś parodia demokracji.
5: Ja uważam, że zgodnie z prawem jest powoływany, zgodnie z ustawą, która stawia odpowiednie wymogi, które on spełnia, natomiast jest bardzo sprawnym urzędnikiem, bo też siedział w środku i wie, jak to mniej więcej funkcjonuje. Wie pan, mamy na czele mamy pana Świączkowskiego, któremu grozi kilka lat więzienia i kilka zarzutów, między innymi za podsłuchy.
4: No to jeszcze pan poseł Szczucki jako prawnik.
5: Mamy prezydenta, który nie chce odebrać ślubowania.
4: No właśnie, i to jest pytanie do
5: drugiego sędziów, więc sprawa jest bardzo poważna.
6: Berek nie spełnia kryteriów, nie wykonywał przez 10 lat zawodu radcy prawnego, był wpisany na listę osób wykonujących, a nie wykonywał. Paweł Jabłoński na stronie internetowej opublikował oświadczenia kolejnych zakładów pracy Macieja Berka i z nich wynika, że nie był tam zatrudniony jako radca.
7: 30 sekund, panie pośle, zaraz kończymy temat.
6: A po drugie był politykiem, startował do Sejmu w 2005 roku z List Platformy Obywatelskiej i pełnił funkcję polityczną w rządzie. Nie powinien być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a co zrobił w tej sprawie pan prezydent, tego nie wiem. To jest jego decyzja. Myślę, że może być w tym zakresie, mogą być poważne wątpliwości
5: pan
6: prezydenta.
5: Pan Berek wykonywał zawód radcy prawnego,
6: nie udowodnił
5: uwaga,
6: tego.
5: Nie 10, 17 lat i 8 miesięcy.
6: Nie ma na to żadnych dokumentów.
7: Okręgowa zapisany Izba był jako radca prawny chyba od 25 lat, tylko czy wykonywał?
5: Nie. Miał przerwę. Okręgowa Izba Radców Prawnych dokładnie wykazała 2006, 2009 i później 2012 do
6: był
5: końca.
6: Był na liście osób wykonujących, okręgowa, a nie wykonujących.
5: Znaczy, ja panu Jabłońskiemu ja nie wierzę. Wierzę Okręgowej Izbie
6: Radców Prawnych. Ja wierzę instytucjom, które wydały te oświadczenia.
5: I oni mówią 17 lat i 8 miesięcy. Nie
7: wierzę panu, że za chwilkę dyskusja, ale wraca do internetu. Sprawdzamy. Zapraszamy na rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Czekamy. No, gorące dyskusje, bardzo panu dziękuję za ten start nowego formatu, sprawdzam. Proszę dokończyć, panie pośle, bo chyba panu ostatnio odebrałem głos i zaraz przechodzimy do innych tematów.
5: Jeśli chodzi o Zonda Krypto, tak patrzę na te poprawki i te poprawki...
7: Jeszcze mówiliśmy o panu Berku. Czy będzie wojna?
5: Nie będzie wojny. Będzie
7: no to
5: zgodnie
7: po co te słowa ministra
5: Rukowicza? Zrobienie porządku. Wie pan, w tej dyskusji, rozmowy, ta wojna polityczna tam gdzieś występuje oczywiście, ale jak znam pana Macieja Berka, to idzie po to, żeby faktycznie ten system naprawić. No na czele jest człowiek, któremu grożą ogromne zarzuty. Na czele tego Trybunału jest człowiek, umówmy się, prawa ręka przecież Ziobry, który nie chce dopuścić czterech sędziów.
7: Ja się zgodzę.
5: Nie może być tak.
7: Ja się zgodzę, że system trzeba naprawić.
5: Chodzi o to, że się przejęli w 15 roku Trybunał, wpuściliście tam Pawłowicz Piotrowicza, a na koniec Święczkowskiego, żeby rozwalili.
7: Panie pośle, ale przeciwko temu protestowali przez wiele lat, a dziś robicie to samo, przeciwko czemu wtedy?
5: Czy pan chce naprawdę porównać Piotrowicza, panią Pawłowicz do Berka?
7: Nie moja rola, ale to są apele różne.
5: Jak pan mówi, że robicie to samo,
6: no tak, polityk równa się polityk.
5: Nie robimy
7: Helsińska
5: tego samego.
7: Fundacja Praw Człowieka ceni pan na pewno tę organizację.
5: Tak jak
7: ona
5: telewizja
7: protestuje.
5: Publiczna nie robi tego samego, co robiła w czasach PiS.
7: Nie zresztą mi się odnosić.
5: Wiem, dlatego chcę tylko powiedzieć, że ani pan Berek nie będzie się zachował i nigdy się nie zachował jak pani Pawłowicz. Ja pamiętam, jak pani Pawłowicz,
7: tylko chodzi o
5: kiedy
7: zasady.
5: Była w Sejmie...
7: Chodzi o zasadę, panie pośle.
5: Ale jaka zasada?
7: No, że polityk czynny przechodzi do Trybunału. Wyście przeciwko temu protestowali. Paliliście
5: świeczki. Nawet chcieliśmy ustawę przegłosować. Skoro PiS nie przegłosował, no to w takim razie korzystamy z zapisów ustawy, która jest dzisiaj.
7: Czyli wam
5: nam zależy
7: wolno?
5: Na tym, żeby...
7: Jak jesteście u władzy?
5: Znaczy nie wolno. Wie pan, jeszcze raz. Nie wybraliśmy żadnego czynnego posła do tego, żeby tam skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Tak. Ministra.
5: Człowieka, który faktycznie się zna na robocie i ja muszę powiedzieć...
7: Tego mu rzeczywiście akurat... nie może odmówić, ale chodzi o zasady.
5: No, nawet PiS mu nie zarzucił nic. Natomiast ja muszę powiedzieć, że w tym gronie dzisiaj rozmawiamy. No kto jak to? No, ale pan Szczucki akurat w sprawie pana Berka się nie powinien wypowiadać. Jest
7: Dlaczego?
5: Ostatnią osobą. Bo to pan Berek ujawnił to, co się działo za czasów PiSu, kiedy pan Szczucki pełnił funkcję ministra i szefa, Rządowego Centrum Legislacji
7: no
5: i pan Szczucki
7: żeby...
5: ma postawione zarzuty i jest akt oskarżenia w sądzie złożony w tej sprawie. Wykorzystywania publicznych pieniędzy, stanowisk do robienia swojej kampanii. Mm-hmm. Więc jak ja słyszę, że pan Szczucki dzisiaj przychodzi do radia i krytykuje pana Berka, któremu nikt nigdy nic nie zarzucił, również politycy PiSu, a mieli przecież tyle lat. Wie pan, on odpowiadał za legislację, za Centrum Legislacji.
7: I wielu
5: to jest bardzo poważna robota.
7: Tylko chodzi o pewne
5: nigdy
7: zasady przeciwne,
5: no, które my się protestowały. Zaraz, ja tylko dokończę.
6: Pan poseł
5: nigdy nie wykorzystał funkcji do tego, żeby zatrudniać ludzi, którzy mieli robić później kampanię wyborczą. Mhm. Nigdy tego nie robił.
7: Poseł Szczucki ma okazję, żeby się obronić.
6: Panie redaktorze, ja nie mam powodu, żeby się bronić. To skutecznie trzeba mnie najpierw oskarżyć i doprowadzić do wyroku skazującego. Ja uważam, ale nie jest skuteczny w tym sensie, że w ogóle sąd na razie się nim jeszcze nie zajął. Jest wniosek o umorzenie postępowania. Zobaczymy.
5: Jest złożony
6: panie
5: wniosek.
6: Proszę, spokojnie, jeszcze pan będzie musiał się z tych słów wycofywać. Proszę zaczekać.
5: Spokojnie. Ja tylko mówię, że...
6: Pewnie kilka lat to potrwa, bo sądy działają wolno. Ja chciałbym, żeby to wszystko stało się szybciej. Nie mam nic do ukrycia. Zrezygnowałem z immunitetu. Chcę, żeby ta sprawa jak najszybciej była wyjaśniona. Naprawdę uczestniczę we wszystkich czynnościach, które się odbywają, bo chcę, jestem przekonany, że absolutnie te zarzuty są bezpodstawne. A chociażby to, co zrobił wtedy pan Berek, także potwierdza, że działał jako polityk, bo wpisał się w polityczny atak na opozycję. I to nie ma nic wspólnego z byciem urzędnikiem.
5: Panie jak doktorze, urzędnik
6: ale chwilkę, panie pośle, ja słuchałem cierpliwie tego, co pan mówił długo, teraz chcę dokończyć.
5: To ja będę chciał
6: ten standard, który żeście chcieli wprowadzić w ustawie, ta ustawa była zła z innych powodów, ale 4 lata karencji pomiędzy pełnieniem funkcji, tam było nie tylko mowa o mandacie posła i senatora, ale także członka rządu, to, że ustawa nie obowiązuje, wcale nie zwalnia was z obowiązku przestrzegania norm moralnych, standardów, które sami chcieliście narzucić innym. To wczoraj w Sejmie też ładnie podkreślał Adrian Zandberg. Ludzie, którzy protestowali przeciwko temu, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dużo ludzi w obronie zasad, w obronie Trybunału Konstytucyjnego, już nie chcę wracać do historii, czy kto tam miał rację, ale takie protesty przecież liczne były, to oni w dużej mierze na was głosowali i oni liczyli na to, że tych standardów będzie się przestrzegać.
7: Wielu dziennikarzy też jest na nie. Wiele fundacji
6: i
7: środowisk
6: prawnych. Jeszcze jedno, panie redaktorze.
7: Profesorów
6: prawa. Wielu byście pewnie znaleźli, nawet lepszych prawników, bo ale też nie róbmy z pana Berka najlepszego w świecie prawnika, którzy by mogli być w
7: Wielu obserwatorów mówi tak, przekraczane są kolejne granice. Czy pan tu w tym studiu w RMF-ie, ja sprawdzam, dobrze, jest w stanie zapewnić nas, że jak dojdziecie do władzy, za półtora roku pewnie, tak, może, nie zrobicie tego samego, co oni dzisiaj?
6: Jestem w stanie zapewnić, że nikt z Rozwoju Plus nie zagłosuje nigdy za żadnym politykiem, a tym bardziej czynnym politykiem i nie skieruje go do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Zapisujemy
6: na to. Ale jedno zdanie ostatnie. Ja wiem, kto to zrobił, Donald Tusk. Wczoraj to zauważyłem. Po to, żeby upokorzyć koalicjantów. No kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, co on ma wspólnego w ogóle z problematyką Trybunału Konstytucyjnego, wychodzi, zabiega o to, żeby poprzeć Macieja Berka, a Donald Tusk z poziomu ław rządowych patrzy na to z satysfakcją. On w tym momencie doprowadził do tego, że jego koalicjanci przestali się liczyć w polityce.
7: Może zrobił wspólną jedną listę za rok.
6: Tak, ale to właśnie jest ten sam rezultat.
5: Podczas kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał, tak, Donald Tusk patrzył, natomiast pana koleżanka Chorosińska szczekała.
6: Skandalicznie się zachowała, więc absolutnie niedopuszczalne zachowanie w polskim parlamencie.
5: Powinna wyjść i przeprosić. Natomiast to ciekawe, co pan powiedział jako prawnik swoją drogą, że pan Berek zawiadomił prokuraturę, powziął informację i zawiadomił prokuraturę, i że to jest w ogóle skandaliczne, że się tak zachował w pana sprawie. No więc, a co pan zrobił, gdyby do pana przyszli urzędnicy, powiedzieli, proszę pana, tutaj najprawdopodobniej mogło dojść do popełnienia przestępstwa.
6: Doszło,
5: są
6: tak
5: dokumenty, dowody i tak dalej.
6: Ale to zostało, panie pośle, jest sprawa w sądzie, sam pan się przekona za jakiś czas.
5: Prokuratura uznała. Teraz chcę tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ja pamiętam słynne również maile Dworczyka, z których wynikało, kto do kogo wysyłał maile, jak z KPR-u były wysyłane do Trybunału, jakie miały być orzeczenia wydawane i jakie były tak de facto, bo te maile wyszły po tym. I one były zgodne z tym wytycznymi KPR-em. Chodzi o to, żeby faktycznie Trybunał był Trybunałem
6: no i
5: żeby odzyskał zaufanie. Dzisiaj jakbyśmy zapytali, jakie jest zaufanie do Trybunału po tych latach PiSu i po tym, co zrobił Piotrowicz razem z Pawłowicz Święczkowskim, jest najniższe. Najniższe w historii. Więc chodzi o to, żeby odbudować zaufanie. I Berek, jestem przekonany, w tym pomoże. I ci ludzie, którzy wychodzili na ulicę, sami się przekonają, że właśnie Maciej Berek pokaże właśnie tą bezstronność.

0: To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Do niecodziennej sytuacji doszło w Kijowie. W stolicy Ukrainy wybuchła strzelanina osób w wojskowych strojach. Problem polega na tym, że po obydwu stronach były to stroje ukraińskie. Nagranie z incydentu szybko trafiło do mediów społecznościowych. Po jednej stronie mieli być oficerowie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, po drugiej według wstępnych relacji Siły Obrony Ukrainy, choć pojawiają się również doniesienia o agentach HUR, czyli ukraińskiego wywiadu wojskowego. Powodem starcia miała być operacja dotycząca dowódcy rosyjskiego korpusu ochotniczego. Prezydent Zełenski mówi, że sytuacja była absolutnie haniebna. Przypomina, że jedynym celem dla Ukraińców powinni być Rosjanie. No i zapowiada dochodzenie i kadrowe konsekwencje tego incydentu.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: W Bolesławcu burmistrz mówi do mnie, pan więcej miał ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem.
0: Tym razem zaprosiłem do rozmowy ulubieńca kabaretowej publiczności, Marcina Dańca. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
11: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
12: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na CuraProx.pl.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
20: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
21: Po reklamie.
22: Zbliża się 11, a to jest właśnie ten moment, kiedy najnowsze wiadomości ze świata przynosimy Wam w Faktach RMF FM. Te przedstawi Wam Agnieszka Pietrzak.
23: Zapraszam. Obraz zniszczeń po wichurze w Wielkopolsce.
24: Te wszystkie garaże, które gdzieś tam unosiły się, były przemieszczane.
25: Wszystkie drzewa, wszystko leży. Strasznie tam wygląda.
23: Opisują mieszkańcy Kłecka. O uwagę w tych faktach poprosimy kierowców na trasie S6. Powiemy o problemach. A w faktach kulturalnych? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Będą dziady w Narodowym Czytaniu. To było coś strasznego, czegoś takiego w życiu nie widzieliśmy, przyznają mieszkańcy wielkopolskiego Kłecka w powiecie gnieźnieńskim. Wichura, która wieczorem przeszła nad Polską, wyrządziła tam właśnie bardzo duże szkody.
25: No jest Kaliszewa, jada, no dobrze, to wiem, jak to jedzie, no. Nie? No tam nie ma, wszystkie drzewa, wszystko leży. Strasznie tam wygląda. Nie
0: było... A jak długo to trwało wczoraj?
25: No chłopie, no ile to mogło trwać? No 15 minut, 10 minut, więcej nie było. No ale takiego czegoś to nie było naprawdę.
24: Wstrząsające. Te wszystkie garaże, które gdzieś tam unosiły się, były przemieszczane na sąsiednie ogródki. No, zniszczenia są na pewno duże.
23: Z mieszkańcami gminy Kłecko rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Ostrzegamy kierowców, są problemy na trasie S6 w dwóch miejscach. W Pomorskiej między węzłami Szemud i Koleczkowo, w pobliżu Kamienia, po zderzeniu dwóch aut, zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdyni. W Zachodniopomorskim natomiast w Niemicy między węzłami Malechowo i Kawno samochód osobowy uderzył w bariery i tam zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Szczecina. Szczęśliwy finał kilkudniowych poszukiwań 81-latka z Olsztyna. Zaginięcie starszego mężczyzny zgłoszono w środę, a kilkadziesiąt minut temu Komenda Wojewódzka Policji przekazała informację, że senior został znaleziony w trudno dostępnym terenie leśnym, niedaleko miejscowości Gronity, kilkanaście kilometrów od swojego domu.
1: Był wychłodzony, zdezorientowany. Na szczęście jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Mężczyzna trafił pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze przeczesywali trudno dostępne tereny leśne, tereny podmokłe oraz pobliskie jezioro. W działaniach brały udział również policyjne psy służbowe.
23: Informowała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W południe w Warszawie wystartuje 31. bieg po nowe życie promujący przeszczepy narządów. A my w faktach mówimy o pionierskich operacjach wykonanych w tym roku przez polskich transplantologów. Jak informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, jednym z takich zabiegów była autotransplantacja wątroby.
2: Lekarze w Warszawie wycięli wątrobę z organizmu chorej pacjentki, usunęli guza w tej wątrobie i ponownie ją wszczepili pacjentce. Profesor Michał Grąt opisuje, że przez prawie 5 godzin narząd był poza organizmem tej chorej, na tak zwanym zimnym stoliku.
3: Zimny stolik to na sali operacyjnej miska z lodem i bez krwi operujemy narząd, czyli wycinamy guz.
2: Półtora miesiąca temu właśnie zespół profesora Gronta dokonał pierwszej na świecie operacji chimerycznej transplantacji wątroby. Przeszczepiony narząd został zbudowany z dwóch fragmentów. Pierwszy pochodził od pacjentki, a drugi od zmarłego dawcy. I znów na zimnym stoliku lekarze połączyli je w jeden element, który wszczepili chorej.
23: Bieg po nowe życie startuje w samo południe. Kibice oczywiście są oczekiwani w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
19: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
23: Dziady Adama Mickiewicza dziś w Narodowym Czytaniu. O kolejnej odsłonie wrześniowej akcji corocznej opowie Katarzyna Podraza.
21: Dziady należą do najważniejszych utworów polskiego romantyzmu. W dramacie Mickiewicz splata tradycje i obrzędy ludowe z refleksją nad historią, wolnością oraz losem człowieka. W Zielonej Górze będzie można go wysłuchać w pięknych okolicznościach.
26: Wieczorową porą, czyli klimatycznie, w czasie winobrania, będzie to spektakl, jak najbardziej interpretacja studentów, ale że jest to Narodowe Czytanie, także kto z Państwa będzie chciał się podzielić swoją interpretacją, jak najbardziej.
21: Zapraszała Żaneta Cierach z Biblioteki Norwida w Zielonej Górze, a początek wydarzenia o 18:00. Dziś na festiwalu filmowym w Wenecji prezentacja jednej z najbardziej oczekiwanych produkcji. To amerykański thriller psychologiczny Prime Time w reżyserii Lensa Oppenheima, w którym główną rolę gra Robert Pattinson. Wciela się on w postać słynnego dziennikarza śledczego Chrisa Hansena, prowadzącego kontrowersyjny program telewizyjny To Catch a Predator. Unikalne dzieła artystów z 10 krajów zobaczycie w ramach 13. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna.
27: To będzie naprawdę bardzo duże doznanie zarówno dla ciała, jak i dla duszy, więc zapraszam wszystkich miłośników sztuki, nie tylko sztuki.
21: Mówi Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Fakty za nami, a przed nami kolejna godzina przeglądu zagranicznego w radiu RMF 24. Andrzej Kochut, kłaniam się raz jeszcze i zapraszam na najbliższą godzinę, gdzie między innymi porozmawiamy o tym, jakie intencje ma Władimir Putin, a opowie o tym Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Ta rozmowa już za moment, więc warto zostać z nami.

0: jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Młodzi Rosjanie w wieku poborowym są skrupulatnie kontrolowani, kiedy chcą opuścić kraj. Części z nich odmówiono możliwości wyjazdu. To tylko podsyca spekulacje o mobilizacji, którą Putin może przeprowadzić w nadchodzących tygodniach. Pytanie tylko kiedy, na razie nie wiadomo, ale często można usłyszeć, że po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w drugiej połowie września. O tym wszystkim będę rozmawiał z Adamem Eberhartem ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Witaj.
1: Witaj, dzień dobry.
0: Jak to jest z tą mobilizacją i przesuwaniem jej na okres po wyborach? Władimir Putin martwi się o swoje sondaże?
1: No, wybory to jest, tak bym powiedział, duże słowo dla wydarzenia jednak politycznie średnio istotnego. Oczywiście wiadomo,
0: stąd że moje pytanie,
1: reżim,
0: dlaczego Putin się przejmuje?
1: No właśnie. Każdy reżim autorytarny, czy nawet neototalitarny, on stara się oczywiście uwiarygadniać, budować swoją legitymizację poprzez proces wyborczy. Też oczywiście jest pewna obawa, że wybory mogą stanowić zapalnik dla protestów społecznych. Więc lepiej oczywiście je przejść w miarę suchą nogą, pozostawiając oczywiście na boku tę kwestię wyborów jako nie będących wyborami, bo przecież oczywiście żadnej tam alternatywy, żadnych tam sił opozycyjnych wobec Putina nie dopuszczono. Natomiast no, problem rzeczywiście jest z tym, jak poradzić sobie na froncie, jak pokonać Ukrainę. No i myślę, że coraz więcej jest głosów wewnątrz rosyjskiej elity, które doradzają Putinowi, żeby jednak zwiększyć siłę żywą, aby rzeczywiście wykorzystując również jak gdyby słabości różne ukraińskie, dokonać jakiejś częściowej mobilizacji, wziąć dodatkowych, nie wiem, 200-300 tysięcy żołnierzy, otworzyć dodatkowe linie frontu i w ten sposób osłabić potencjał obronny Ukrainy. Czy się na to zdecydują, czy nie, trudno powiedzieć, no bo wiemy oczywiście, że taka przymusowa mobilizacja, ona może wywoływać negatywne nastroje w społeczeństwie. Do tej pory walczą jednak żołnierze kontraktowi. Ci, którzy zdecydowali się za wielkie pieniądze podpisać kontrakt, sami sobie są winni i sami, jak gdyby jest takie przekonanie, że sami sobie ten los gotowali, prawda?
0: To ja staram się to zrozumieć. Jaką rolę w takim razie odgrywają te pseudowybory, o których wiemy, że nie ma tam rzeczywistej opozycji, o których wiemy, że partia Putina wygra, gdzie Putin nie musi się w takim systemie jak rosyjski martwić do końca o notowania sondażowe na przykład. Po co mu te wybory? Co on chce w ten sposób osiągnąć?
1: Tak jak powiedziałem, no to jakby one mają charakter legitymizujący
0: władzę. Ale Putin nie może ich przegrać, to czego się obawia?
1: Ale jak mówię, każde wybory, i to pamiętamy na przykład po roku 2011, kiedy wybory parlamentarne sfałszowane były zapalnikiem dla protestów na Placu Bołotnym, no każde wybory, one mogą być pewnym sygnałem, jak gdyby mogą być pewnym katalizatorem, które spowodują, że społeczeństwo się ruszy, zacznie protestować, a ten reżim dmucha na zimne, to znaczy stara się maksymalnie uniemożliwić, osłabić prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak, dlatego na przykład na ostatniej prostej wyeliminowano z tych wyborów partię Jabłoko. To nie dlatego, że ta partia by te wybory wygrała, bo narysowano by jej wynik dowolny, 0,3% załóżmy, natomiast problem byłby taki, że wraz z uczestnictwem tej partii w wyborach mogłyby rosnąć aspiracje, nadzieje, oczekiwania ludzi, którzy później zawiedzeni wyszliby na ulicę. Doskonały przykład są roku 2020, gdzie Łukaszenka nie dopuścił głównych konkurentów. Wystartowała Swietłana Ciechanowska, żona jednego z głównych konkurentów, która wcześniej w ogóle polityką się nie zajmowała i ona była w stanie tak zmobilizować społeczeństwo, tak udać pewną nadzieję, perspektywy zmiany, że potem doszło do wielkich protestów. No, władze rosyjskie oczywiście na to nie pozwolą, nie powtórzą błędu Łukaszenki, nie dopuścili do tych wyborów nikogo, no ale te wybory lepiej suchą, jak powiedziałem, nogą przejść, nie generować niepotrzebnych emocji społecznych, dopóki ten rytuał polityczny nie zostanie spełniony.
0: No właśnie, mówiłeś o tej władzy rosyjskiej, która dmucha na zimne. Ja wiem, że ciężko mówić dokładnie o tym, co dzieje się wewnątrz w Rosji, mamy ograniczone źródła informacji, ale czy to społeczeństwo wciąż jest zimne? No bo jednak przez całe wakacje docierają do nas rozmaite wieści, teraz już po wakacjach, o rozmaitych niedoborach w Rosji, o problemach chociażby z paliwami. Czy widać tam jakiś społeczny ferment, dla którego rzeczywiście te wybory mogłyby być katalizatorem? Czy Putin może się po tych ponad 5 latach, czy niecałych 5 latach, ponad 4 latach konfliktu obawiać takiego społecznego wybuchu? Czy nie? Sytuacja jest pod kontrolą, chodzi tylko o to, żeby tej kontroli nie stracić.
1: Znaczy, może tak. Ja nie uważam, żeby te wybory były w stanie katalizatorem być, więc myślę, że gdyby możemy sobie te wybory odłożyć troszkę na półkę, założyć, że one pójdą rytualnie, sprawnie i wokół nich raczej żadnych protestów, żadnego tumultu społecznego bym się nie spodziewał. Więc, bo tym bardziej, że to jednak są wybory parlamentarne, nie prezydenckie, więc tutaj także społeczeństwo jest przyzwyczajone do tego, że duma jest od głosowania, a nie od dyskusji, jak powiedział jeden z rosyjskich polityków. Natomiast rzeczywiście w ostatnich miesiącach wojna przyszła do Rosji. Przyszła do Rosjan. Oni widzą, jakie są problemy z benzyną. Oni widzą płonące magazyny. Oni widzą drony ukraińskie. Oni widzą, że wszystko idzie źle. W krótkiej perspektywie paradoksalnie to może wzmacniać poparcie dla Putina. No bo Rosjanie teraz tym bardziej jak gdyby mają takie poczucie żądzę odwetu, prawda, na Ukraińcach. Skoro oni nam robią takie rzeczy, no to my tym bardziej musimy ich jak gdyby zneutralizować, tym bardziej trzeba się zachowywać w sposób twardy, bezwzględny. Nie możemy sobie pozwolić, aby oni Rosję upokarzali w taki sposób. I to jest odpowiedź w perspektywie bardzo krótkoterminowej. Natomiast jeżeli to się będzie utrzymywało, jeżeli Putin będzie niezdolny do tego, aby dać odpowiedź, no, gdyby był zdolny, to by dał 5 lat temu, prawda? 4 lata temu, 3 lata temu, 2 lata temu, rok temu. No nie jest Putin zdolny dać odpowiedzi. Tutaj w nawiasie się pojawia kwestia tejże mobilizacji, prawda? Putin szuka odpowiedzi. No ale jeżeli Putin będzie niezdolny do dania odpowiedzi, to ta złość przeciętnego Rosjanina, która przypuszczam, że dzisiaj jest skierowana przeciwko Ukraińcom, ona się może bardzo łatwo odwrócić. Ona może się odwrócić przeciwko Putinowi i ten sam Rosjanin, który dzisiaj mówi, ach, trzeba tym Ukraińcom dać w kość w odpowiedzi na to, co oni zrobili nam, zacznie mówić, ale po co ta wojna? Ale czy to wszystko ma sens?
0: I kto ją zaczął?
1: Ale wojna, dokładnie, ale czy ta wojna, w której nie jesteśmy w stanie wygrać, ona do czegokolwiek jest nam potrzebna? Emocje ludzkie są bardzo zmienne, więc może tutaj być tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo w sposób niepostrzeżony może dojść do pewnej zmiany nastroju społecznego. I ludzie na Kremlu to wiedzą. I wiedzą o tym, że trzeba bardzo uważać z negatywnymi elementami, które mogą wzmocnić tego typu zmianę, prawda? No i tutaj nam wchodzi ten wielki dylemat, przed którym stoi Putin w postaci mobilizacji.
0: Rozmawiam z Adamem Eberhartem ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i za moment do tej rozmowy wrócimy, między innymi, by porozmawiać, co Putin w tej sytuacji może zrobić.

0: Słuchacie radia RMF 24, słuchacie przeglądu zagranicznego. Rozmawiamy o sytuacji w Rosji z Adamem Eberhartem ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wspominałeś w tej naszej pierwszej części rozmowy, że w tych ostatnich tygodniach, miesiącach Rosjanie odczuli wojnę na własnej skórze, że wojna przyszła do Rosji. No i to trochę wpływa na potencjalnie na zmianę nastrojów w samym kraju. Może wpływać również na proces decyzyjny na Kremlu. Co w tej sytuacji może zdecydować Władimir Putin? Jedną kwestią, którą trochę już poruszyliśmy, jest kwestia mobilizacji, ale drugą kwestią, nad którą wiele osób się zastanawia, jest potencjalna eskalacja. Czy Putin, szukając sposobu na wyjście z tej kilkudniowej wojny, która przerodziła się w kilkuletni konflikt, może poważyć się na atak na przykład na jedno z państw NATO? Czy ten scenariusz jest dalszy, czy bliższy? Gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o ten dylemat?
1: No tak, no rzeczywiście Putin stoi przed dylematem, jak poradzić sobie z sytuacji konfliktu, którego nie umie zakończyć, którego nie umie wygrać, a którego nie może też przegrać, pamiętajmy. Nie może przegrać dlatego, no bo to stał się taki konflikt fundamentalny dla niego. Nie da się przekonać społeczeństwa, że to była wojna o nic, prawda? To
0: jest właśnie. Czyli jeśli Putin ten konflikt przegra, to zostanie przegoniony, krótko mówiąc.
1: No załóżmy dla uproszczenia, że tak. No nie wiemy, co się wydarzy, ale załóżmy, że wtedy jak gdyby skala ryzyk dla niego wzrośnie w sposób olbrzymi. Natomiast ja nawet bym może zaryzykował hipotezę, że on się powiąza już z tą wojną w taki sposób, że on nie tylko nie może jej przegrać, że on wręcz nie może również jej zakończyć. To jest pewien paradoks, prawda? To znaczy musi, nawet jeżeli by osiągnął sukces na Ukrainie, to też nie może zrolować gospodarki wojennej do trybu pokojowego. Nie może na nowo tych setek tysięcy żołnierzy zdeprawowanych wojną i z poczuciem tego, że są bohaterami Rosji i mogą wszystko, nie może ich z powrotem też jak gdyby zwrócić do cywila, no bo to generuje pewne niebezpieczeństwa.
0: Więc ale przepraszam, jeżeli mogę ci przerwać, bo to mnie bardzo zainteresowało. Jeśli uznać, że ta hipoteza jest prawdziwa i Putin musi ze względów egzystencjalnych, przynajmniej egzystencji swojej władzy, kontynuować ten konflikt w nieskończoność, to przeczy tej teorii, którą często można spotkać, że on zbiera się teraz do jakiegoś przyspieszenia, do jakiegoś właśnie ataku na państwa NATO, albo jakiegoś mocniejszego uderzenia na Ukrainie, które wreszcie przełamałoby ten impas, w którym tkwi od kilku lat.
1: Bo to są dwie rzeczy. To rzeczywiście on chce wojnę przeciwko Ukrainie wygrać, no bo to jest podstawowe. Natomiast nawet jak wygra wojnę przeciwko Ukrainie w takim hipotetycznym założeniu, to nadal nie należy się spodziewać, że Rosja wróci do starego trybu pokojowego, ponieważ no pewien, tak gdyby, to już jest republika wojenna, prawda? To już, to jak gdyby tutaj to jest już ta Sparta, oni nie są w stanie na nowo wprowadzić agendy, nie wiem, modernizacyjnej współpracy z Zachodem i w ogóle. On będzie utrzymywał wojnę, jeżeli nie wojnę w wymiarze fizycznym, no to taką wojnę psychologiczną z Zachodem, który jest sprzedawany jako główny wróg. No, Rosjanom się przekonuje się Rosjan, że tak naprawdę wojnę przeciwko Ukrainie to by w 3 dni można było wygrać, ale my walczymy 5. rok, no bo to jest wojna nie przeciwko Ukrainie, to jest wojna przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko całemu kolektywnemu Zachodowi i tak dalej, prawda? Więc jak gdyby kłopot jest taki, że ten konflikt został sformatowany jako egzystencjalny konflikt dla Rosji, prowadzony przeciwko całemu Zachodowi. I to prowadzi mnie do odpowiedzi na twoje pytanie. Znaczy w tym sensie należy się spodziewać, z powodu pewnej spójności narracji z działaniami, należy się spodziewać, że władze rosyjskie będą musiały zaostrzać napięcia z państwami zachodnimi. One muszą przekonywać Rosjan, że mają, że to nie jest to, że po prostu nie umieją zająć Słowiańska i Kramatorska gdzieś tam w Donbasie.
0: Coś więcej niż cyberataki, czy ataki hybrydowe? Czegoś poważniejszego należy się spodziewać?
1: Strasznie trudno tutaj przewidywać szczegółowe działania. Na pewno pewno jakieś akty dywersji są możliwe, na pewno gromadzenie sił, być może nawet groźby pod adresem państw bałtyckich, to jest możliwe. Z drugiej strony oczywiście rozpoczęcie pełnoskalowej wojny, czy jakiejkolwiek takiej kinetycznej, jak to się mówi w slangu, czyli takiej konfliktu, prawda? W konfliktu, gdzie uruchamiane są siły zbrojne, no tak długo jak trwa wojna z Ukrainą, to raczej bym się nie spodziewał, ponieważ jest to jednak gdyby nadmierny wysiłek dla Rosji, która, jak widzimy, nawet Donbasu zdobyć nie potrafi. Więc raczej nie spodziewam się na tym etapie jakichś twardych działań wobec NATO, wobec Unii Europejskiej, ale na pewno spektakularnych wizerunkowo, które będzie można przedstawiać również rosyjskiemu społeczeństwu jako uzasadnienie, dlaczego to wszystko tak ugrzęzło.
0: To jeszcze na koniec pytanie, czy będą jakieś nowe rozmowy pokojowe, by tam w kontekście ostatniej wizyty Radcliffe'a, teraz Kushnera i Witkoffa, którzy do Rosji się wybierają, czy tutaj można się spodziewać powrotu do negocjacyjnego stołu, nawet takiego pozorowanego?
1: No tak, pozorowanego zawsze można się spodziewać, bo tego typu pozorowane rozmowy pokojowe to jest sposób, aby rozmiękczyć stanowisko Zachodu, Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, aby pokazać dobrą wolę, ale to oczywiście mówimy o pozorowanych jedynie. Znaczy Rosja nie jest z tych różnych względów, o których rozmawiamy, nie jest w stanie zredukować swoich oczekiwań, w ogóle nie zredukowała swoich oczekiwań, więc ona chce podporządkować Ukrainę albo ją zniszczyć. No ciężko znaleźć wspólne pole między Rosją, która chce zniszczyć Ukrainę, a Ukrainą, która nie chce dać się zniszczyć. Wszyscy rozumieją, że ten konflikt nie jest terytorialny, że to nie jest tak o terytorium. To nie jest tak, że Rosja weźmie Donbas i się tym zadowoli. Wzięcie Donbasu jest pierwszym krokiem w rosyjskiej strategii podporządkowania sobie Ukrainy. To jest pewna taka minimum wizerunkowe, ale za nim idą realne cele o charakterze politycznym, których intencją jest, jak powiedziałem, podporządkowanie lub zniszczenie państwa ukraińskiego.
0: I o tym nie należy zapominać, kiedy o konflikcie za naszą wschodnią granicą myślimy. Adam Eberhard, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: To ja dziękuję serdecznie.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel!
11: Ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
19: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: południe coraz bliżej, a w Radiu RMF 24 trwa przegląd zagraniczny. Grecy będą blisko współpracować z Izraelem w kwestii obronności. Chodzi o tak zwaną tarczę Achillesa. Obydwa państwa podpisały umowę w tej sprawie na projekt wielowarstwowego systemu obrony powietrznej wartego 3 miliardy dolarów. Ma on chronić Grecję. System będzie wykorzystywał izraelskie technologie słynne ze względu na żelazną kopułę, która chroni terytorium Izraela przed pociskami rakietowymi i artyleryjskimi. Porozumienie Izraela i Grecji ma również swój wymiar polityczny. Obydwa państwa chcą zrównoważyć wzrost znaczenia Turcji. Z perspektywy Aten szczególnie problematyczna jest aktywność turecka w pobliżu Cypru. Spory o eksploatację surowców z morskiego dna, ale także o naruszenia greckiej przestrzeni powietrznej.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: To jest radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Wrze w Hiszpanii. Poważne problemy ma premier Sanchez, a wszystko za sprawą raportu hiszpańskich dziennikarzy, z którego wynika, że w przygotowanie kryzysu migracyjnego w Ceucie uczestniczyli w nim funkcjonariusze marokańskich służb. Wcześniej premier zaprzeczał, by w tamtych wydarzeniach Maroko brało jakiś czynny udział. Przypominał, że współpraca z Rabatem jest potrzebna do zażegnania kryzysu i wzajemna nieufność w tym na pewno nie pomoże. Premier sugerował też, że za kryzysem mogły stać inne państwa, na przykład Rosja. Pod koniec lipca rozpoczął się wielki szturm na hiszpańską granicę w Ceucie. W krótkim czasie przekroczyło ją blisko 80 tysięcy ludzi. Większość z nich została deportowana, ale wciąż kilka tysięcy przebywa na terenie Ceuty. Opozycja hiszpańska obwinia premiera nie tylko o ten kryzys, ale także o zatajanie prawdy o roli Maroka.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
0: I w dzisiejszym przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24 to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za te ostatnie dwie godziny. Andrzej Kochut, słyszymy się za tydzień w sobotę o tej nowej porze, czyli o 10 rano. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
1: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
5: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Z nami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Po reklamie.
13: Już południe, czas na najświeższe fakty, a temat dla Was Agnieszka Pietrzak.
14: Po wypadku są problemy na śląskim odcinku autostrady A1. Z opóźnieniem Sejm zajmie się pakietem ustaw zdrowotnych zapowiadanych po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. W Roztoczańskim Zwierzyńcu. Przyrodnicza katastrofa.
15: To jest bardzo ponury widok.
14: Na szlaku Wielkich Jezior silne porywy wiatru. Będziemy ostrzegać żeglarzy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 między węzłami Rybnik i Żory w Śląskiem. W pobliżu Szczejkowic po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Gorzyczek. Najwcześniej w październiku Sejm zajmie się pakietem ustaw zdrowotnych, ustalił dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, po aferze związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany, które zakładają między innymi limit wynagrodzeń dla lekarzy. Na linii ponownie nasz reporter Kacper Wróblewski. Witam cię, Kacprze. Ustawy miały być gotowe, przypomnijmy, we wrześniu. Tak. Z czego wynika to opóźnienie?
16: No, jak się dowiedziałem, w kancelarii premiera nadal trwa dopracowywanie szczegółów, jeśli chodzi o przepisy zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia.
17: One są w rządowym procesie legislacyjnym. Obecnie zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie stałego Komitetu Rady Ministrów.
16: Mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski, a to oznacza, oznacza, że rząd zajmie się pakietem ustaw za kilka tygodni, dlatego też przepisy trafią do Sejmu najwcześniej w październiku.
0: Prawo i Sprawiedliwość weźmie udział w procesie legislacyjnym. W tej chwili mamy do czynienia z systemem, który powinien zostać z jednej strony uszczelniony, usprawniony.
16: Deklaruje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, w przyszłym tygodniu miało odbyć się specjalne posiedzenie Senatu, na którym miały być procedowane ustawy zdrowotne w związku z przesunięciem rządowych prac. Posiedzenie zostało odwołane.
14: Dramatyczny obraz suszy w roztoczańskim Zwierzyńcu widać przy popularnych wśród turystów stawach Echo. Akwen ginie, mówią przychodzący na plażę.
7: Około metra wody tu zwykle jest w tym miejscu. Teraz nie ma nic.
12: Byliśmy chyba w zeszłym roku i było bardzo pięknie. Teraz wygląda to przerażająco, ale to jest bardzo ponury widok.
15: Dramatycznie to wygląda. Ten akwen ginie.
18: Najgorsze jest to, że przyroda obumiera.
19: Przyjechaliśmy specjalnie, żeby jakieś ptaki zobaczyć wodne, a...
20: Tylko nie ma wody.
19: No, przykre to.
21: Widać, ptaki chodzą, szukają wody, a tutaj nic.
14: Te głosy zabrał nasz reporter Dominik Smaga. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega przed silnymi porywami wiatru na szlaku Wielkich Jezior. Możliwe są też burze. Ratownicy przypominają, że wciąż działa 17 masztów ostrzegawczych, które informują żeglarzy o załamaniu pogody.
22: To są maszty, które świecą żółtym światłem, nadają 40 błysków na minutę lub 90 błysków na minutę i 40 to jest ten pierwszy stopień zagrożenia, gdzie ostrzega o tym, że mogą wystąpić jakieś gwałtowne zmiany pogodowe. Natomiast ten 90 to jest ostrzeżenie, że te zjawiska już występują i należy jak najszybciej udać się do portu.
23: Albo do brzegu, jeżeli mamy daleko do portu.
22: Albo do brzegu, dokładnie.
14: Z ratownikiem MOPR-u Danielem Borkowskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Ta sobota jest dniem kolejnej akcji Narodowego Czytania. W tym roku lekturą, przypomnę, Dziady Adama Mickiewicza w różnych interpretacjach. Z tych zekranizowanych znamy choćby dramat filmowy w reżyserii Tadeusza Konwickiego z 1989 roku.
24: Jeszcze rano powiedzieć nie mogę. Idę z daleka, nie wiem, z piekła, czyli z raju, a dążę do tegoż kraju.
14: To niezapomniany Gustaw Holubek w postaci pustelnika Gustawa. W Warszawie na skwerze Adama Mickiewicza przy pomniku wieszcza właśnie rozpoczyna się finał akcji. Usłyszycie o niej w następnych Faktach RMF FM o 13.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Za nami fakty, jak zawsze hipnotyzujący głos mistrza Gustawa Holubka. A my zaczynamy program popołudniowy w Radiu RMF 24. Nasi reporterzy zbierają ciągle informacje po nawałnicach, które przeszły nad polską nocą. Będziemy się z nimi łączyć. Będą rozmowy ze specjalistami, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym. Odliczam również czas do meczu naszych siatkarek o finał Euro. Ale jak zawsze będzie jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam. Dzień dobry.

0: W Radiu RMF 24 ponownie przenosimy się na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Ciągle trwa sezon żeglarski, dlatego też informujemy Was o warunkach do żeglowania. Z nami ponownie Piotr Bułakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Piotrze, do jutrzejszego poranka obowiązuje ostrzeżenie przed burzami, tak?
1: Zgadza się i też warto powiedzieć, że już teraz bardzo silnie wieje. Porywy, z tego co się właśnie dowiadowałem od ratowników, potrafią osiągać od 6 do 11 metrów na sekundę, a to po żeglarsku od 4 do 6 w skali Beauforta, więc tutaj absolutnie uważamy, nie przeceniamy swoich umiejętności. Przed wyjściem z portu na przykład refujemy żagle, czyli zmniejszamy powierzchnię. Jak płyniemy i na przykład nas taka burza czy silny wiatr zastanie gdzieś na jeziorze, absolutnie wszyscy mają mieć na sobie kamizelki ratunkowe, zamykamy kokpit, to też jest ważne, bo w przypadku jakiegoś dużego przechyłu, no i nie daj Boże na przykład wywrotki, no to właśnie ta bańka, która powstanie na powietrza w kokpicie, no sprawi, że jacht nie zatonie, tak więc o tym pamiętamy. Warto też przed wypłynięciem sprawdzić, czy te wszystkie nasze szekle, liny, czy one są całe, czy gdzieś na przykład w przypadku silnego szkwału gdzieś nie dojdzie do jakiejś awarii, usterki, i już są niestety też pierwsze interwencje ratowników MOPR techniczne, czyli no gdzieś tam jacyś sternicy sobie nie poradzili z silnym wiatrem i wpadli w trzciny, ale na szczęście nikomu jeszcze nic się nie stało.
0: A Piotrze, dużo łódek w portach, dużo łódek na jeziorach, jak to oceniasz?
1: Nie, jest już zdecydowanie bardziej spokojnie niż jeszcze no 2-3 tygodnie temu i też ci żeglarze, którzy właśnie teraz są na szlaku, oni to właśnie podkreślają, że fajnie, że nie trzeba się przepychać w portach, nie trzeba się przepychać gdzieś tam w kanałach, nie ma długich kolejek do stacji dla motorówek, no bo też jest mniej motorówek po prostu, teraz warunki są zdecydowanie inne, więcej wiatru, o czym wspominałem, no ale jest też chłodniej, no to trzeba przyznać, że wybierając się teraz na szlak Wielkich Jezior Mazurskich, absolutnie pamiętamy hasło, że nie ma złej pogody na Mazurach, są tylko źle ubrani żeglarze.
0: Mhm. Mówisz, że chłodniej, a woda w jeziorach, jaka temperatura? Można się jeszcze wykąpać? Można pływać? Są w ogóle jacyś chętni?
1: A strzela, ile byś dał teraz na przykład? Jezioro Mikołajskie przed chwilą sprawdzałem. Jaka temperatura wody?
0: Temperatura wody Jezioro Mikołajskie, strzelam 18 stopni.
1: 20. Nie wiem, czy zmieniłeś, więc no odczuwalna na zewnątrz jest zdecydowanie niższa, więc można powiedzieć, że w jeziorze można się ogrzeć teraz, ale co warto podkreślić, jeżeli ktoś ma ochotę się kąpać, nie ma już ratowników na plażach, więc absolutnie robimy to na własną odpowiedzialność, no i oczywiście też zasada, stopniowo się zanurzamy, żeby sobie troszeczkę popływać, ale jeszcze to sprawia jakąś tam frajdę.
0: 20 stopni temperatura wody w Jeziorze Mikołajskim, to jeszcze 5 i wchodzę swobodnie do wody. Piotrze, mówiłeś o tym w faktach, ale dopytam, czy na szlaku wciąż funkcjonują maszty ostrzegawcze?
1: Tak, no to dobre pytanie, bo zazwyczaj no, osoby, które nieczęsto pojawiają się na szlaku, mogą myśleć, że jak kończą się wakacje, to już wszystko jest zwijane. Nie. Mhm. Sezon żeglarski trwa do końca września, a maszty jeszcze będą funkcjonować na początku października. No i przypomnijmy, bo zawsze o tym mówimy, że jeżeli te maszty, a ich jest 17 rozstawionych na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, jeżeli 40 razy pulsują żółtym światłem na minutę, no to wtedy coś się może zadziać, obserwujemy niebo, ale jeszcze na spokojnie. No a jeżeli już tych błysków jest 90, to tutaj nawet nie szukamy drogi do portu, tylko po prostu jak najszybciej spływamy, nawet gdzieś na dziko przywiązujemy, zabezpieczamy nasz jacht, no i po prostu czekamy na poprawę pogody.
0: A jeżeli już zejdziemy z łódki, Piotrze, i pójdziemy na przykład w Mikołajkę albo w Giżycko, to ciągle zjemy jeszcze jakąś dobrą rybę, dobre lody?
1: Tak, zjemy jeszcze pamiątki, jakieś magnesy na lodówkę z Jeziorem Mikołajskim w tle też jeszcze kupimy. Spokojnie, to tutaj, przepraszam, jeszcze nic się nie pozwijało, że tak powiem. No bo tych turystów jeszcze trochę jest. No to tak jak mówiłem, we wrześniu ja bym to określił, że przyjeżdżają żeglować tacy prawdziwi żeglarze, bo te warunki, mniej kręci wiatr, mniej ludzi, tutaj ta etyka żeglarska jeszcze cały czas funkcjonuje, ludzie się pozdrawiają ręką płynąc na szlaku, no i dla nich jeszcze smażalnie wszystkie zdecydowanie są otwarte, tym bardziej, że no właśnie pływając we wrześniu musimy pamiętać, że warto rano, w południe, po południu jeść ciepłe posiłki, żeby było nam ciepło, żebyśmy mieli po prostu dużo energii później do żeglowania.
0: Polecał Piotr Błakowski,
1: tak
0: dziennikarz RMF FM, i mówił też również o warunkach do żeglowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a te akurat dzisiaj są dość trudne, mocno wieje, przypominam i podkreślam. Piotrze, bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. A w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Dziś startuje bieg po nowe życie, szczegóły już za chwilę.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to nasz weekendowy program. A w nim polecamy wam bieg po nowe życie, który w samo południe wystartował w Warszawie w ogrodach Muzeum w Wilanowie. To już 31. edycja biegu, który promuje przeszczep narządów. Na starcie pojawili się pacjenci po przeszczepach, ich lekarze, zawodowi sportowcy, aktorzy. Po raz pierwszy w historii w jednej ze sztafet wystartuje też radca generalny szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał brygady Łukasz Andrzejewski Popow. Generał brygady Łukasz Andrzejewski Popow 13 miesięcy temu przeszedł przeszczep nerki. Narząd otrzymał od swojego brata. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z głównymi bohaterami tej historii, panem generałem i jego starszym o 3 lata bratem Tomaszem. Posłuchajmy razem, jaka była ich historia.
1: Ja już byłem gotowy do przeszczepu i brat zaproponował to. Myślę, że jedna z najtrudniejszych pewnie jego decyzji, ale chyba dla mnie też to nie było łatwe, bo też długo się tam wahałem. No oczywiście najpierw sprawdziliśmy dzieci Tomka, czy tam jest wszystko w porządku, czy nie ma żadnych komplikacji z tym związanych. I później no, Tomek musiał przejść specjalistyczne badania sprawdzające, czy może być dawcą.
2: Dla pana to była trudna decyzja?
3: Uczciwie? Nie, w ogóle. Zaproponowałem Łukaszowi. Wszystko, co wiedziałem na ten moment, kiedy powiedziałem tak, to było to, że słyszałem, że kiedyś Przemek Saleta dał córce nerkę. I na tym moja wiedza się kończyła na temat transplantologii. Dzisiaj po dwóch, trzech latach, odkąd ten cały proces się rozpoczął, wiem już dużo, dużo więcej, ale ciągle też nowe rzeczy przychodzą do głowy. Uczciwie powiem, decyzja była dosyć prosta i w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. I żyje się normalnie. Ja nawet nie pamiętałem o rocznicy. Łukasz mi przypomniał.
2: Czy pan jako generał, jako wojskowy inaczej trochę podchodził do tego przeszczepu?
1: No ja na pewno inaczej. Już, tym bardziej, że jestem jeszcze z zawodu pilotem wojskowym, więc tak naprawdę ten okres, kiedy przestałem latać ze względu na stan zdrowia związany z nerkami, sam okres tych prawie dwóch lat dializ spowodował to, że gdzieś tam wiadomo, że człowiek musiał przewartościować wszystko w swoim życiu. Nie?
2: Więc brakowało też pewnie panu.
1: Cały czas brakuje, aczkolwiek mam możliwość z moimi kolegami tam gdzieś dość często, że tak powiem, przemieszczać się jeszcze w powietrzu. Na dzień dzisiejszy czuję się świetnie, rewelacyjnie, także
2: po przeszczepie wrócił pan do pracy jako pilot?
1: Ja cały czas byłem w pracy. Ja w ogóle nie przerwałem pracy przez cały ten okres tak naprawdę.
2: Musiał pan coś zmienić, złagodzić?
1: Nie, no tak naprawdę dzięki moim przełożonym udało się to tak skorelować wszystko, że chodziłem do pracy, a popołudniami robiłem dializę i później następny dzień wolny, a co drugi dzień miałem dializę, więc poniedziałek, środa, piątek i tak ustawiałem swoją pracę, że nawet jak gdzieś wyjeżdżałem, to zamawiałem sobie stację dializ tam na wyjeździe i tam się dializowałem, więc to wszystko można ogarnąć.
2: Siada pan znów za sterami teraz?
1: Nie, jeszcze nie. Nie mogę jeszcze na chwilę obecną, aczkolwiek.
2: Ale to się wydarzy.
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy, aczkolwiek moi lekarze powtarzają cały czas, że idę w bardzo dobrym kierunku. Parametry i wyniki, które mam na chwilę obecną, to nawet mój lekarz, transplantolog mówi, że nie pamiętam się z takimi wynikami tak naprawdę, nie? Więc
2: tak dobrymi?
1: Tak, dobrymi wynikami. Na dzień dzisiejszy czuję się świetnie, rewelacyjnie. A czy wrócę? No nie wiem. Ja już tak mam 30 lat latania, więc można powiedzieć, że w moim wieku 53 lat to więcej życia spędziłem w powietrzu niż na ziemi. Więc nie wiem. Myślę, że to jest trudna decyzja. Najważniejsze jest tak naprawdę teraz ten przeszczep, żeby jak najdłużej był, nie? To jest dla mnie najważniejsze.
0: Trzymamy kciuki i życzymy dużo zdrowia. Takie historie opowiadamy i opisujemy kulisy polskiej transplantologii w naszym sobotnim programie, bo o takich tematach można dziś usłyszeć w Warszawie w czasie 31. edycji biegu po nowe życie. To jest weekend w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Polscy piłkarze w piłce sześcioosobowej rozpoczynają bój o półfinał Mistrzostw Świata. Rywalem lider światowego rankingu Kazachstan. Mocno trzymamy kciuki.
4: Radio RMF 24.
5: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy.
5: Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Jak sobota to...
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Orły oszczędzania mają...

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz

0: Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Po reklamie.

0: W Radiu RMF 24 o pieniądzach teraz porozmawiamy. Irlandia, która przewodniczy teraz pracom Unii Europejskiej, ma w pierwszych dniach października przedstawić nowy projekt unijnego budżetu na lata 28-34. Wiadomo już, że propozycja będzie zakładała cięcia. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginion. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, wiem, że rozmawiałaś z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim. Co on ci powiedział?
1: No powtórzę oczywiście, jeżeli chodzi o te cięcia, bo rzeczywiście wszyscy się spodziewają. Mieliśmy tą propozycję Komisji Europejskiej opiewającą na 2 biliony euro. Potem była takie malutkie cięcia przedstawione przez cypryjską prezydencję. Teraz wszyscy oczekują, że będą cięcia tej propozycji pierwotnej Komisji Europejskiej na początku października przedstawione przez Irlandię. Oczywiście z jednej strony Niemczycki podkreśla to, co jest takie stałe dla Polski, że nie chcemy żadnych cięć w kopertach narodowych, czyli na spójność, na rolnictwo. Przypomnę, że Polska spodziewa się mniej więcej 123 miliardów euro, ale tym razem w rozmowie ze mną po raz pierwszy wskazał Niemczycki także na to, gdzie można szukać cięć. Czyli to jest jakby zarysował granice ustępstw. To jest po raz pierwszy, mam wrażenie, takie stanowisko przedstawił i mówił, że tych oszczędności trzeba przede wszystkim w tych częściach budżetu, które rosną najbardziej i z których korzystają najbardziej te najbardziej bogate kraje Unii. I powiedział, że to są przede wszystkim wydatki na konkurencyjność, bo właśnie tam to są pieniądze na badania, innowacje, przemysł i tak dalej, bo po pierwsze one najbardziej rosną, one urosły około 123% w stosunku do obecnych wydatków i z nich właśnie korzystają przede wszystkim Niemcy, te kraje, które mają te wielkie ośrodki badawcze i z nich mogą najbardziej korzystać, więc tam można ciąć. I także wskazał na wydatki przewidziane na działania Unii poza jej granicami, między innymi na pomoc, politykę sąsiedzką. No i też chodzi tutaj o wsparcie dla państw kandydujących do Unii, a więc Polska wskazuje na te elementy budżetu, z których by można było ciąć.
0: To reakcja Polski. A Kasiu, jakie jest stanowisko krajów tak zwanych, jak to słyszymy, skąpców?
1: Tak. Trzeba przypomnieć, że tu chodzi głównie o Niemcy, Holandię, Szwecję, Austrię, Danię i Finlandię, które właśnie wpłacają do unijnego budżetu najwięcej i jakby najmniej z niego korzystają. One mówią, te kraje spotkały się stosunkowo niedawno, mówią, że ten budżet proponowany przez komisję powinien być obcięty o kilkaset miliardów euro. I wskazują wprost na wszystkie działy, że w zasadzie cały budżet ten powinien się dołożyć do tych oszczędności, a więc mogłoby to dotknąć, nie mówią tego wprost, a chociaż niektórzy niemieccy ministrowie mówią wprost, że również powinna być ścięta polityka spójności i rolnictwo. Niemcy jeszcze wcześniej mówiły wprost o 400 miliardach euro cięć, więc zacznie się ta batalia tak naprawdę w październiku, gdy pojawią się te nowe liczby zaprezentowane przez Irlandię, ale ten finał nastąpi dopiero w grudniu, prawdopodobnie na szczycie unijnym, bo zarówno Irlandia, ale też Niemcy chcą zakończyć te negocjacje przed wyborami we Francji, czy obawiają się też innych wyborów w przyszłym roku w innych krajach, gdzie mogliby dojść do władzy populiści, więc chcą jak najszybciej skończyć jeszcze w tym roku te negocjacje i ten finał, to takie targowanie się będzie właśnie dopiero na tym ostatnim szczycie unijnym w grudniu.
0: Katarzyna Szymańska-Borginion, prosto z Brukseli, nasza korespondentka. Kasiu, bardzo dziękujemy. Spokojnego weekendu życzymy. Kłaniamy się do usłyszenia, a w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. W Lądku Zdroju trwa festiwal górski. Na miejscu nasz człowiek. Za chwilę szczegóły.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. by się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Po reklamie.

0: Zerkam na to, co dzieje się w meczu naszych piłkarzy w Soka, czyli to jest ta sześcioosobowa odmiana piłki nożnej. Polacy walczą o półfinał Mistrzostw Świata z Kazachstanem i na razie po pierwszej połowie przegrywamy 0-2. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. A już teraz przenosimy się do Lądka Zdroju. Tam trwa 31. Festiwal Górski. Bardzo popularna impreza, która w tym roku ma jeszcze jedną ważną inicjatywę. Jej celem jest pomoc Lądkowi po powodzi z 24 roku, z której Lądek stara się podnieść już drugi rok. Idziemy dla Lądka, tak nazywa się ta akcja. Dużo już udało się zrobić, ale sporo jeszcze wymaga naszej uwagi i pomocy, mówi nam dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski. Posłuchajmy.
1: Jak festiwal pomógł Lądkowi?
2: Tak jak mógł, a w zasadzie tak jak mogli pomóc nasi widzowie, cała społeczność Festiwalu Górskiego. Czyli na początku uruchomiliśmy zrzutkę.

0: Ogłoszenie.
1: O 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Dzisiaj Polska 2050 nie wchodzi do kolejnego parlamentu, jeżeli nie znajdzie rozwiązania. I o tych rozwiązaniach wewnątrz partii rozmawiamy. Na pewno mamy dwa wyjścia. Albo pójść na jakieś liście z koalicjantem w centrum, albo na jakieś liście z drugim koalicjantem bardziej na lewo. No i to są decyzje, które podejmiemy w ciągu najbliższych miesięcy.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Sala.

0: i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
12: Po reklamie.
15: Powoli przenosimy się do studia faktów w RMF FM, bo zbliża się godzina 14. W studiu faktów przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak. Posłuchajmy razem.
16: Były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Piotr Pytel nie mógł wylecieć z kraju. To, co wydarzyło się na katowickim lotnisku, opisze za chwilę reporter RMF FM. Dramatyczne skutki suszy w województwie lubelskim.
17: Widok, który napawa obawami.
16: W kraju i poza granicami mroczne fragmenty.
18: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
16: Udaremniony wyjazd z kraju generała Piotra Pytla, byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Informacje o tym, co działo się na lotnisku w Pyrzowicach, potwierdza w rozmowie z RMF FM Straż Graniczna. Fakty otwiera nasz reporter Kacper Wróblewski. Witam cię, Kacprze, ponownie. Dlaczego generał nie mógł wylecieć z kraju?
19: Chodzi o sprawę, którą 2 lata temu prawomocnie umorzono, a dziś generał Pytel ma status pokrzywdzonego. W trakcie śledztwa był on podejrzany o współpracę ze służbami Rosji. W 2017 roku nałożono na byłego wojskowego zakaz opuszczania kraju.
20: Po weryfikacji we wszystkich dostępnych bazach danych okazało się, że ten wpis jest aktualny. W żaden sposób nie został anulowany.
19: Tłumaczy rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poruczniku Szymon Mościcki, który dodaje jednocześnie, że strażnicy graniczni muszą respektować prawo. Generał Piotr Pytel chciał wraz z rodziną wyjechać na wakacje do Turcji.
16: Ostrzegamy słuchaczy podróżujących trasą S8 w Warszawie. Między węzłami Powązkowska i Marymącka samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Białegostoku. Nowe stany, najniższe w historii pomiarów, odnotowano dla zlewni strumienia Świerszcze w Roztoczańskim Parku Narodowym, który przedstawił raport sierpniowy. Miesięczna suma opadów niższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca. Ubogi w opady sierpień znacząco pogłębił już i tak ekstremalnie złą sytuację hydrologiczną. W przeciągu miesiąca zwierciadło wody zmniejszyło się o 7 cm, a w płytszym poziomie spadek wyniósł 10 cm. Wyschły stawy Echo.
17: To widok, który napawa obawami. To strata przyrodnicza olbrzymia.
14: Kto stracił mieszkanie w stawach?
17: Ach, to jest olbrzymia grupa ryb, które w tych stawach Echo zostały tak wyłapane przez ptaki drapieżne. Sporo małży, różnego rodzaju ślimaków. To jest spora grupa ptaków, kaczki, perkozy czy kurki wodne. No one przestały na stawach Echo się pojawiać.
16: Przyznał Tadeusz Grabowski. Z dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
21: Piłka nożna w faktach RMF FM.
16: Za 45 minut początek pierwszego z dzisiejszych meczów Ekstraklasy. W Łodzi Widzew podejmie Radomiaka. Jak zauważa Wojciech Maczyk z redakcji sportowej RMF FM, większa presja przed dzisiejszym meczem jest na piłkarzach z Łodzi. A to dlaczego, Wojtku?
22: A to dlatego, że Widzew odpadł z Pucharu Polski, a w lidze wygrał do tej pory tylko jeden mecz. No to wyniki dalekie od oczekiwań fanów klubu z Łodzi i znów mogą pojawić się głosy, że ewentualna porażka doprowadzi do zwolnienia trenera Wukowicza. Korona, która wygrała w Pucharze Polski właśnie z Widzewem, zagra w Kielcach z Wisłą Kraków, a wieczorem w Lublinie ciekawie zapowiadające się starcie Motoru z Legią. Będzie to rewanż za wtorkowy mecz Pucharu Polski. Wtedy lepszy okazał się klub z Lubelszczyzny, wygrywając 3-0. Dzisiejszy mecz ma być jednak zupełnie inny.
23: Spodziewam się meczu na jeszcze wyższym taktycznym poziomie.
22: Mówił Mariusz Misiura, trener Motoru. Początek tego starcia o 20:15.
16: A na koniec faktów muzyczna oprawa trwającego narodowego czytania. Przed Biblioteką Śląską w Katowicach fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza odczytano przy dźwiękach liry korbowej.
24: Dlaczego lira korbowa pasuje do dziadów?
25: Mamy tutaj pewną taką zbieżność nazw, bo na lirach korbowych w Polsce grali dziadowie, czyli żebracy. Byli też postrzegani troszeczkę jako taki łącznik między naszym światem a światem duchowym.
16: No i lira korbowa towarzyszyła liryce, dodaje Paweł Płaskoń. Z wirtuozem rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Anna Wachowska będzie prezentować następny fakt RMF FM od 15. Ja życzę miłego sobotniego popołudnia.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: RMF 24.
15: Agnieszka Pietrzak, bardzo dziękujemy za to wydanie faktów w RMF FM. Życzymy miłego popołudnia. A w Radiu RMF 24 wracamy za chwilę do naszego cyklu W czym może pomóc? To są takie rozmowy ze specjalistami, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym. Dziś rozmowa z psychologiem Dawidem Bachryjem. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: Weekendowy program Radio RMF 24, w którym wracamy teraz do naszego cyklu W czym może pomóc, czyli rozmów ze specjalistami, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym. Jeżeli kiedykolwiek mieliście wrażenie, że stale spotykają was podobne problemy albo że stale popełniacie podobne błędy, to dzisiejsza rozmowa jest właśnie dla was. O schematach, które towarzyszą nam w życiu, o tym, jak one powstają i o tym, jak można je modyfikować za pomocą psychoterapii schematów, opowiedział nam Dawid Bachry, czyli psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów. Rozmawiał z nim Mikołaj Wroński.
1: Zacznijmy może od samej nazwy. Powiedz proszę, co to są te schematy, nad którymi pracuje się właśnie w twoim nurcie terapeutycznym?
2: Każdy z nas jako dziecko ma podstawowe potrzeby emocjonalne. I jeśli te potrzeby emocjonalne nie są zaspokajane w jakiś dłuższy sposób, tworzą nam się różne przekonania na nasz temat, na temat ludzi, na temat świata. I związane też to jest z emocjami, z doznaniami cielesnymi, więc schemat to jest taki stały wzorzec, według którego postępujemy. Składa się on właśnie ze wspomnień, z przekonań, z emocji i z doznań. Wygląda to w ten sposób, że jeśli dzisiaj w dorosłym życiu napotykamy, doświadczamy sytuacji, która jest bardzo podobna do tej sytuacji, w której ten schemat nam się tworzył, to właśnie zaczynamy odczuwać, reagować w taki sam sposób, jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, ten schemat się tworzył. Więc ogólnie to ten schemat to jest taki stały motyw w naszym życiu, który mówi nam, tak się żyje, tak ludzie postępują, dokładnie tak samo, jak było to w dzieciństwie.
1: A mógłbyś podać jakieś przykłady takich schematów, nad którymi właśnie być może warto trochę popracować?
2: Może być schemat porzucenia, może być schemat skrzywdzenia, czyli kiedy jako dzieci byliśmy albo porzuceni przez rodziców, to dzisiaj, kiedy ktoś na przykład nie odbierze od nas telefonu od razu, kiedy my dzwonimy, może się ten schemat uruchomić i podpowie nam takie przekonanie, że ktoś właśnie nas zdradza, ktoś nas nie chce znać, ktoś chce nas zostawić.
0: Dawid Bachry, czyli psycholog i certyfikowany psychoterapeuta, który pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam.

0: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu. Ponad 60 osób zginęło w dzisiejszych starciach między jemeńskimi siłami rządowymi wspieranymi przez Arabię Saudyjską a rebeliantami Huti, informuje dziś agencja AFP. 26 żołnierzy armii rządowej zginęło po kilku godzinach walk na południowym zachodzie kraju, podały 3 jemeńskie źródła wojskowe. Źródła medyczne i wojskowe powiadomiły zaś o śmierci 31 Huti. W mieście Taiz w wyniku ataku rakietowego zginęło 6 osób. Przypomnę, że w Jemenie od 2014 roku trwa wojna domowa. Huti kontrolują zachód i północ kraju, w tym stolicę Sanę. Walczący z rebelią i uznawany na arenie międzynarodowej rząd jest wspierany przez Arabię Saudyjską. Od 2022 roku konflikt był w dużej mierze zamrożony, ale latem 2026 roku doszło do kolejnej eskalacji. Według szacunków ONZ w wojnie domowej w Jemenie zginęło już blisko 400 tysięcy osób. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
8: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
9: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w Radiu RMF 24. Miał być tryb pilny, jest przedłużenie prac. Chodzi o ustawy zdrowotne, które rząd ogłosił po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym. Na linii dziennikarz RMF FM Kasper Wróblewski. Dzień dobry. Skąd wynika to opóźnienie?
1: No, z moich rozmów wynika, że chodzi o dopracowywanie szczegółów, jeśli chodzi o te, jak słyszałem, skomplikowane ustawy. Wiemy, że zaraz po tym, jak wybuchła afera w Szpitalu Południowym, przypomnę, to było w lipcu, premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zajmie się nimi w trybie pilnym. Była konferencja minister zdrowia Jolanty Sabierańskiej-Grendy. Wówczas te nastroje w koalicji rządowej były takie, żeby jak najszybciej te ustawy trafiły najpierw do kancelarii premiera, później miał je przyjąć rząd, potem Sejm i na końcu Senat. Nawet tutaj warto dodać, marszałek Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, zwołała dodatkowe posiedzenie Senatu, żeby być przygotowaną na przeprocedowanie tych ustaw. To posiedzenie, dodatkowe posiedzenie Senatu miało się odbyć w przyszłym tygodniu, no ale jeżeli ustawa nadal nie wyszła z rządu i nadal nie ma potem jej w Sejmie, no to takie posiedzenie wydaje się bezsensowne. No i to posiedzenie w ogóle odwołano. Dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z ministrem, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastianem Gajewskim, który jest oddelegowany do kancelarii premiera, aby doszlifowywać te ustawy. No i więc zapytałem, kiedy te ustawy wyjdą z rządu, to odpowiedź ministra Gajewskiego.
2: Jeżeli chodzi o pakiet ustaw przygotowanych przez panią minister Joannę Sobierańską-Grendę, one są w rządowym procesie legislacyjnym. Obecnie zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ja osobiście też nad tymi ustawami pracowałem, przygotowywałem uwagi. Pewnie będziemy mieli dyskusję jeszcze na Komitecie Stałym i na Radzie Ministrów co do szczegółów, bo co do założeń jako cała koalicja się zgadzamy. Natomiast myślę, że perspektywa wyjścia tych ustaw z rządu to jest perspektywa kilku tygodni, może miesiąca, niewiele dłużej.
3: Czyli można zakładać, że to będzie październik?
2: Myślę, że jest to możliwe. Teraz mówimy o kierowaniu tych ustaw, w szczególności dotyczących wynagrodzeń w sferze ochrony zdrowia, na stały Komitet Rady Ministrów. Po stałym komitecie jest Rada Ministrów, potem projekty wędrują do Sejmu, więc myślę, że prace parlamentarne to jest jakaś perspektywa jednego, może maksymalnie dwóch miesięcy.
1: Czyli jak słyszymy, jeszcze poczekamy na te ustawy, które, jak przypomnę, miały być procedowane w trybie pilnym.
0: A co dokładnie zakładają proponowane ustawy?
1: No, przypomnijmy, że te propozycje pojawiły się po tym, jak wyszła na jaw afera w Szpitalu Południowym, po tym, jak jeden z lekarzy, były już radny Koalicji Obywatelskiej, miał zarobić gigantyczną sumę, ponad 1 000 000 złotych w jeden rok. Więc ustawy zakładają m.in. maksymalną stawkę godzinową. Chodzi o wprowadzenie limitu wynagrodzenia za godzinę pracy. Proponowana wcześniej w założeniach to było 240 zł brutto za godzinę. Maksymalne zarobki miesięczne, górny limit zarobków finansowanych ze środków publicznych dla lekarzy, to miało być do 79 tysięcy złotych brutto. Też ograniczenie czasu pracy. Medycy według tych proponowanych przepisów będą mogli pracować maksymalnie w wymiarze równoważnym 2 etatom, a w praca w jednej placówce publicznej będzie musiała wynosić minimum 0,5 etatu. Oprócz tego, jeżeli lekarz będzie chciał pracować w kilku innych miejscach naraz, no to w tej macierzystej, tak bym to nazwał, placówce musi wystąpić do dyrektora placówki o wyrażenie zgody, że może pracować w innej placówce. No także czekamy na te ustawy. Wiemy, że one wzbudzają spore, może nie kontrowersje, ale nad im ostatecznym kształtem każdy z koalicjantów chciałby coś dołożyć do siebie, do tych ustaw. Także oprócz tego, że one się pojawią za kilka tygodni, no to pytanie, ile one też będą, ile nad nimi będą pracować posłowie w Sejmie, bo niewykluczone, że te prace mogą się przedłużyć.
0: Kacper Wróblewski, dziennikarz RMF FM, zebrał dla nas te informacje. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. To jest sobotnie popołudnie. Zostańcie z nami.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24 i w Faktach, trwa akcja Narodowe Czytanie. W tym roku na tapet poszły Dziady Adama Mickiewicza. Przed Biblioteką Śląską w Katowicach fragmenty Dziadów odczytywano przy dźwiękach liry korbowej. Reporterka RMF FM Ania Kropaczek rozmawiała z wirtuozem tego instrumentu, Pawłem Płoskoniem, który przygotował oprawę muzyczną Narodowego Czytania w Katowicach.
1: Teoretycznie jest to instrument smyczkowy, więc te dźwięki grane na lirze mogą trochę przypominać skrzypce, altówkę, nawet wiolonczele momentami, ale charakterystyczne jest bardzo klikanie klawiszy. Niemniej, kiedy dołączy się już nawet tylko strunę burdonową, zaczynamy się trochę zbliżać może do czegoś a la organy, zresztą instrument pierwotnie nazywał się organistrum, a kiedy pojawia się element rytmiczny, struna trompetowa, to już nie da się tego do niczego praktycznie przyrównać, bo takiego mechanizmu jak struny trompetowe osadzone na mostkach, które się nazywają uroczo psami, bo te psy szczekają, nie ma żaden inny instrument.
2: Usłyszałam i chciałabym zapytać, czy to rzeczywiście tak jest, że można wydobyć z liry korbowej nawet takie dźwięki przypominające dźwięki gitary elektrycznej?
1: Można. Ja chyba najbliżej mi jest do traktowania liry jak takiego mechanicznego syntezatora. Mój instrument też jest dosyć rozbudowany i daje mi rzeczywiście takie możliwości. Myślę, że też taką dużą wartością tego instrumentu są dźwięki, które no pierwotnie, jak ktoś zaczyna grać, nie są mile widziane, czyli różne hałasy, piski, trzaski. No wszyscy lirnicy z tym walczymy, żeby jakoś to opanować. I przychodzi taki moment w życiu lirnika, kiedy godzi się z tym, że nie należy z tym walczyć, tylko zaprzęgnąć to do swojej muzyki. I też dzisiaj myślę, że dużo z tego będę korzystał, żeby trochę zilustrować ten tekst, który tutaj zostanie wyczytany.
3: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?
4: Podajcie mi garść kądzieli. Zapalam ją. Wy z pośpiechem, skoro płomyk w górę strzeli, pędźcie go z lekkim oddechem.
2: Dlaczego lira korbowa pasuje do dziadów?
1: Mamy tutaj pewną taką zbieżność nazw, bo na lirach korbowych w Polsce grali dziadowie, czyli żebracy. Byli też postrzegani troszeczkę jako taki łącznik między naszym światem a światem duchowym. Więc nawet jeżeli dziad sam w sobie jako żebrak nie pojawia się w dramacie, to sam dziad taką rolę trochę może i nawet guślarze czasami pełnił. Lira korbowa zresztą dlatego w Polsce się tak nazywa, ponieważ ma korbę, ale jest lirą no nie dlatego, że przypomina harfę jak liry, tylko dlatego, że towarzyszyła liryce. W Polsce dziadowie akompaniowali sobie do śpiewu, stąd ta nazwa lira, chociaż instrument nie przypomina żadnego innego.
0: Z wirtuozem tego instrumentu, Pawłem Płoskoniem, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Bardzo dziękujemy. A u nas informacja sprzed chwili. Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Ucierpiało kilka osób. Sprawdzamy dla was tą informację. Szczegóły już za chwilę w Faktach RMF FM o 15:00.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: Nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych. Tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: A już teraz wracamy do studia faktów w RMF FM. Jest 15. W studiu faktów o tej porze
9: dzień dobry,
8: zmiana.
9: Zapraszam.
8: Dzień dobry, mówi nam Ania Wachowska.
9: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Ucierpiało 6 osób. To temat numer 1 w faktach. Potem sprzątanie po uderzeniu żywiołu w Wielkopolsce. Sukces polskiej reprezentacji w piłce nożnej 6-osobowej na Mistrzostwach Świata. A na koniec zabierzemy Was do żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Sześć osób ucierpiało w wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier, informują tamtejsze media. Według węgierskiej policji do wypadku doszło w nocy na autostradzie numer 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się ze zwierzęciem. Kierowca zatrzymał pojazd i włączył światła awaryjne. Wtedy w autokar uderzyła nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka. Kierowców ostrzegamy na śląskim odcinku A4. W Sośnicowicach między węzłami Kleszczów i Ostropa samochód wjechał w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Ponad 400 razy wyjeżdżali do akcji strażacy w związku z załamaniem pogody w Polsce. Najczęściej na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania przewróconych drzew czy połamanych gałęzi.
10: Fakty RMF FM. Raport z miejsca wydarzeń.
9: Na cmentarzu w wielkopolskim Kłecku wichura zniszczyła nagrobki. Trwa sprzątanie. Pracom przygląda się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Przed wejściem znajduje się mnóstwo gałęzi wyniesionych z terenu cmentarza przez mieszkańców. Od rana pracują tu panowie, którzy przy użyciu pił tną powalone drzewa na mniejsze kawałki. Wiatrołomy potrafiły uszkodzić kilka nagrobków naraz. Niektóre drzewa są połamane, inne wyglądają jak wyrwane z korzeniami. Wokół pomników znajduje się sporo porozrzucanych i potłuczonych zniczy. Uprzątnięcie tego terenu z pewnością zajmie cały dzień. Mieszkańcy solidarnie pomagają sobie w pracach porządkowych. Kłecko, Benjamin Kubiak-Piła.
9: Reprezentacja Polski w piłce nożnej 6-osobowej awansowała do strefy medalowej Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu mistrzowskiego, pokonali w ćwierćfinale turnieju rozgrywanego w niemieckim Essen prowadzący w światowym rankingu Kazachstan 3-2. Mecz miał dramatyczny przebieg, a półfinałowe spotkanie biało-czerwoni rozegrają jeszcze dziś wieczorem.
12: Krótki czas na cieszenie się, bo jest to duży sukces zrewanżować się Kazachom po czerwcowym porażce w Mistrzostwach Europy, których to byli jedną bramką siłką lepsi, a wcale na boisku tak to nie wyglądało. Tutaj udało się odwrócić, co by nie mówić, już ciężką sytuację, bo przegrywaliśmy 0-2, a wyciągnęliśmy ten wynik na 3-2 i wygrywamy ten mecz zdecydowanie.
9: Mówił reprezentant Polski w Soka Karol Bienias. O finał nasza reprezentacja zagra już o 19 z gospodarzami turnieju Niemcami. Wrzesień pod żaglami? Dlaczego nie? Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich nie jest już tak tłoczno, jak jeszcze kilka tygodni temu.
7: Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia i nie chce od razu konfrontować się z trudnymi warunkami, ciasnymi portami i poszukuje ciszy i spokoju, zdecydowanie polecam wrzesień.
13: Ulubiona część szlaku albo jakieś jezioro?
7: Śniardwy, zdecydowanie. Najbardziej stały wiatr, najbardziej wieje, najwięcej przestrzeni i najmniej żeglarzy.
14: Jest wiecznie i trzeba tych umiejętności mieć więcej niż na przykład jak tak nie wieje.
13: A trzeba już więcej cieplejszych rzeczy zabrać?
14: Tak, zdecydowanie. Gorzej później, żeby to wyschło, jeżeli pada. Chociaż ten początek września był o tyle dobry, że popadało tak rano, wypływaliśmy przy słońcu, zaczynało padać koło 15, też zależy na jakim jeziorze, koło 15-16, później przestawało padać, także naprawa. Wczoraj to cały czas lampa była.
9: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. A w faktach za godzinę zajrzymy do Poleskiego Parku Narodowego. Tam trwa wyczekiwanie na młode żółwie błotne.
15: Myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni powinny się pokazać.
9: Słyszymy się o 16.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Radio RMF 24.
8: Dzisiaj wielkie sportowe emocje. Polskie siatkarki zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I o tym porozmawiam za chwilę z Izabelą Bełcik, byłą polską siatkarką, mistrzynią Europy. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Niespełna 3 godziny zostało do wielkich sportowych emocji. Polskie siatkarki zmierzą się o finał Mistrzostw Europy. Rywal, no piekielnie silny, Włoszki, które przez lata nie przegrały żadnego spotkania. Łączymy się z panią Izabelą Bełcik, byłą polską siatkarką, mistrzynią Europy z 2003 i 2005 roku, byłą rozgrywającą m.in. w drużynie Złotek, obecnie trenerką. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak pani ogląda taki mecz, to są nerwy?
1: No jasne, że są nerwy. Za każdym razem, kiedy nasze siatkarki grają mecze, i siatkarki, i siatkarze oczywiście, bo moje serce już tam jest ogólnie dla siatkówki, więc trzymam mocno kciuki, stresuję się i no i czekamy. My, siatkarki, które wcześniej zdobywałyśmy medale dla Polski, czekamy na ten taki pierwszy wymierny sukces, jakby medalowy może z takich imprez rangi mistrzowskiej, żeby w końcu nadszedł.
0: Czy te Włoszki są dzisiaj do ugryzienia?
1: Zawsze każdy przeciwnik jest do ugryzienia, a czy tak naprawdę będzie w Realu, no to zobaczymy, w jakiej formie się pokażą w dniu dzisiejszym. Powiem tak, że tak... To, co pan powiedział, w ostatnich latach Włoszki były niepokonane w takich imprezach ważnych dla nich. Praktycznie no, nie pamiętamy jakiejś takiej spektakularnej porażki. A my się dzisiaj mierzymy właśnie z takim zespołem, więc jakby patrząc na statystyki i na wszystko, co się działo w ostatnich latach, jakby Włoszki tutaj są murowanym faworytem, ale na szczęście sport jest taki, że lubi niespodzianki, że tam się gra mocno, mocno serduchem, ambicjami, i w momencie, kiedy temu faworytowi zaczyna się palić grunt pod nogami, kiedy przeciwnik je gdzieś tam podgryza, czego się być może nie spodziewały, no to znowu grają też i emocje i mogą się w tym momencie jako faworyt spalić, więc no na to liczę dzisiejszego dnia.
0: I tam jeszcze powinniśmy szukać tych swoich szans. Jakie mamy argumenty przeciwko Włoszkom i na co ewentualnie powinniśmy uważać dzisiaj?
1: No musimy uważać na pewno na ich przeolbrzymią moc w ataku. I w zasadzie jakby to jest ich klucz, to samo jak gdzieś tam dokładają zagrywce, świetnie się spisują w obronie, więc naprawdę ciężko będzie gdzieś tam takie bezpośrednie punkty robić po swoich atakach, ale i celując te ataki w parkiet, więc musimy szukać gdzieś swoich możliwości, grając tymi zagraniami blockout, jakimiś bardziej być może niekonwencjonalnymi. Na pewno mamy swoje szanse, ponieważ dysponujemy silną zagrywką. Włoszki można gdzieś tam szarpnąć, jeśli chodzi o ich przyjęcie, ponieważ teraz grają nominalnie na dwie atakujące i często mają te problemy z przyjęciem. Nie zawsze na dwie przyjmujące sobie do końca poradzą, więc tutaj musimy bardzo, bardzo ryzykować zagrywką i wtedy szukać swoich szans też i na bloku, który też potrafimy pokazać, że mamy naprawdę na wysokim poziomie.
0: Najmocniejsze z naszych zawodniczek to...
1: No nasza Magdalena Stysiak, w ogóle mamy taką parę atakujących, gdzie wymiennie sobie, stosując na zmiany je, no to i Julka Szturowska też pokazuje w ostatnich meczach, że można na nią liczyć, i w momencie, kiedy Magda Stysiak ma swoje tak zwane zapowietrzenie i ciężko jej umieścić piłkę w boisko, no to wchodzi Julia Szczurowska, która jest jakby w pierwszy rok w reprezentacji, która ma olbrzymią odwagę i olbrzymią moc w ataku i w zagrywce, więc ten nasz atak, jak odpali, mówiąc kolokwialnie, no to będziemy mogli się cieszyć ze zdobyczy punktowych. No i oprócz tego mamy fajne dziewczyny na skrzydłach i Czerniańską, która bardzo często schodzi z ławki, ale robi świetne zmiany. Jak Julita Piasecka na skrzydle gdzieś tam sobie swoje akcje pokończy, to też potrafi mieć świetne mecze, tylko tutaj jest czasami problem w przyjęciu. Monika Lampkowska notuje nam bardzo dobry turniej, oprócz tam jednego meczu, gdzie też trzeba było ją pozmieniać. Mamy naszą siłą jest to, że mamy bardzo długą ławkę rezerwowych i bardzo mocne dziewczyny na tej ławce, które wchodzą z ławki, żeby pomóc, a czasami podnoszą jakość, więc no myślę, że to jest nasza siła.
0: To są te argumenty przeciwko Włoszkom, no i ten kapitalny atak Magdaleny Stysiak. A ja mam wrażenie, że teraz polskie siatkarki są w takim podobnym momencie jak wy w 2003 roku, czyli taki zespół młody, głodny zwycięstw, no i impreza też odbywa się w Turcji tak jak wtedy. Czy pani też widzi takie analogie do tej drużyny?
1: No chciałoby się, nie? Chciałoby się tak widzieć. Oczywiście to jest zupełnie inna drużyna, ale powiem tak, myśmy napisały swoją historię i dajmy tę historię napisać dziewczynom, które grają teraz. Bez żadnych porównań. Oczywiście serce nasze chce tych, jakby jest żądne zwycięstw i medali i chcielibyśmy, dlatego wracamy jakby do tej historii, która jest już bardzo odległa. Ale ja jestem za tym, żeby one sobie swoją książkę piękną napisały i żeby były bardzo, bardzo zadowolone po tym turnieju.
0: I chyba wracamy bez presji. Wydaje mi się, że to jest też na plus dla naszej drużyny, prawda?
1: Bardzo na plus. Jakby te sukcesy poprzednie są bardzo odległe, więc tutaj dziewczyny cały czas gdzieś tam były w czołówce ostatnio europejskiej, światowej, tylko tyle, że jakby pokazywały to bardziej być może na Lidze Narodów, a nie na tych imprezach rangi mistrzowskiej. Mhm. I no dlatego też one już gdzieś tam swoje powygrywały. No i potrzebny jest im ten taki wymarzony sukces, medal powieszony na szyi, moim zdaniem. No i tyle. No, trzymamy kciuki. Mają teraz przed nimi dwie szanse. Są dzień dzisiejszy, dzień jutrzejszy. Niezależnie jak się te mecze potoczą, mają dwie szanse nadal na to, żeby powiesić ten upragniony medal na szyi. Ale nie są, ale to trzeba przyznać, nie są dzisiaj zupełnie faworytkami, co czasami może gdzieś tam się odwrócić w tym sporcie, tak jak powiedziałam, nie? Że ten faworyt potrafi się też i spalić.
0: Wrócę jeszcze na chwilę do tego 2003 roku. Wtedy dużą rolę odgrywał w zespole trener świętej pamięci Andrzej Niemczyk. A jaką rolę według pani w polskiej drużynie odgrywa też charyzmatyczny Włoch Stefano Lavarini?
1: Myślę, że bardzo dużą, bo dziewczyny go... Tak sądzę, tak widać, bardzo lubią, szanują i po pierwsze wierzą w to, co mówi, wierzą w to, jak je przygotowuje, jak z nimi trenuje, więc to jest bardzo ważne takie zaufanie do trenera. Trener Lavarini, aczkolwiek nigdy nie trenowałam przy jego boku, ale jest troszeczkę jakby innym chyba człowiekiem, jak mam wrażenie takie, niż Andrzej Niemczyk, tylko że być może też i nie ma potrzeby jakby kopii Andrzeja Niemczyka w tym momencie, ponieważ nasza siatkówka też jest w innym miejscu i inna trochę jest też i teraz mentalność zawodnika, więc ja myślę, że trener Lavarini wszedł w dobrym momencie i bardzo, bardzo jakby swoją pracą zdobył zaufanie wśród zawodniczek i to jest chyba najważniejsze i koniec, i kropka, i trzymamy się tego.
0: I wśród kibiców również. Jaki wynik pani typuje dzisiaj?
1: O Jezu, proszę mi nie kazać typować. W ogóle, dobra, to typuję sobie sercem 3-2 dla Polski, aczkolwiek rozum i jakby mówi coś innego, ale to nieważne. No tak jak mówię, gramy serduchem, gramy emocjami i trzymam kciuki za ten wynik.
0: My również.
1: Niespodziankę Polek.
0: Oby tak właśnie było. Trzymamy się tego, co mówi nam serducho. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 była pani Izabela Bełcik. Była polska siatkarka, mistrzyni Europy z 2003 i 2005 roku. Była rozgrywająca między innymi w drużynie Złotek, obecnie trenerka. Jeszcze raz pani dziękuję. No i kapitalnych emocji sobie życzymy. I wygranej Polaków.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście wszyscy, nie wyobrażam sobie, że wszyscy 18 nie zasiądą przed telewizorami i nie będą kibicować naszym siatkarkom.
0: Jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego, kłaniamy się. Do usłyszenia. Ten mecz, przypomnę, o godzinie 18 i oczywiście będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za nasze siatkarki.

0: W Radiu RMF 24 teraz informacja z ostatniej chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Alert wydano praktycznie dla wszystkich powiatów w tych województwach, od Białej Podlaskiej przez Zamość aż po Bieszczady. Centrum podkreśla, że sytuacja jest monitorowana. Dodano, że w naszej przestrzeni operuje lotnictwo polskie. Mieszkańcy zostali wezwani do śledzenia kolejnych komunikatów. No i u nas jeszcze jedna ważna informacja, również sprzed chwili. Rosja ma wstrzymać ataki na Kijów na 3 dni, przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Deklaracja pojawiła się tuż przed zapowiedzianym spotkaniem Władimira Putina z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Ci, jak już informowaliśmy, są już w Moskwie. Radio RMF 24, jak zawsze na bieżąco, jak zawsze jeszcze więcej informacji.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damięcki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżości.

0: stosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Sprawdzamy, to jest nowy program, który zadebiutował dziś na antenie RMF FM i RMF 24. Gośćmi Krzysztofa Ziemca byli dzisiaj Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus. Tematem zonda krypto i udział polityków w tej aferze mówi Dariusz Joński.
1: W każdym państwie jest mafia, ale w przypadku Zondo Krypto to mafia miała państwo. I mówię o czasie przeszłym, o czasie PiSu, ale tak było. Dlatego, że prokuratura katowicka czterokrotnie umarzała sprawę z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego. Nie zawiadomienia polityków, tylko Komisji Nadzoru Finansowego, a dodatkowo prokuratura krajowa umarzała raz. I kiedy patrzę przelewy pana Krala, między innymi na Fundację Ziobry, 450 tysięcy, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że kwota miała opiewać nawet na 2 miliony, tylko że bank już odmówił przelewów, to pokazuje, jak mafia wkroczyła w świat tej prawicowej polityki.
2: Tylko znawcy tematu też mówią tak, skąd mamy pewność, że te zeznania, które wczoraj cytował premier, rzeczywiście pana X, tak, to są zeznania pana Krala i czy one są prawdziwe?
1: Znaczy ja uważam, że na to jestem przekonany, że jak każda zorganizowana grupa przestępcza udokumentowuje wszystko, co robi. W moim przekonaniu są nagrania, w moim przekonaniu są zdjęcia, są SMS-y, są rozmowy.
2: Mm-hmm. I pan też mówi któryś raz, ale dziennikarze tak. Z Wirtualnej Polski zapewniają, że tych nagrań nie ma i teraz ja nie wiem, kto ma rację. A oni ten temat śledzą bardzo.
1: Intuicja mi podpowiada, nie widziałem, ale intuicja mi podpowiada, że nagrania są, dlatego że oni się po prostu zabezpieczali. Ja uważam, że Kral tak na dobrą sprawę był wynajęty przez gangsterów do tego, żeby wyłudzać z jednej strony i oszukiwać dalej ludzi, żeby wyprowadzać pieniądze, bo tam były ogromne już problemy, a z drugiej strony utrzymywać polityków i to, żeby oni dalej mogli utrzymywać się na wodzie. Więc on opłacał kongresy, opłacał dziennikarzy, opłacał reklamy, opłacał polityków, zapraszał ich na Ibizę, zapraszał ich do Monako, tylko i wyłącznie po to, żeby dalej mogli oszukiwać ludzi. I dlatego mówię o tym, że mafia weszła do polityki i że jak taka ośmiornica oplotła wielu polityków, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, bo w każdym innym przypadku nie mogliby funkcjonować.
2: Panie pośle, czy po tym, co wczoraj ujawnił premier, po tym, co działo się w Sejmie, Zbigniew Ziobro powinien na stałe zniknąć z polityki?
3: Że ja tutaj nikogo nie zamierzam bronić, trzeba to wyjaśnić. Absolutnie jest niedopuszczalne to, że jakikolwiek, trudno mówić o przedsiębiorcy, tylko osoba podejrzana o poważne przestępstwa próbowała uzyskać wpływ na proces legislacyjny. Jeżeli tak było, jeżeli którykolwiek polityk, którykolwiek opcji politycznej w to się angażował, to oczywiście, że prokuratura powinna uczciwie to wyjaśnić. A jeżeli pan redaktor pyta o ministra Ziobro i suwerenną Polskę, to akurat uważam, że z innych zupełnie powodów, że to, co koledzy zrobili w wymiarze sprawiedliwości, no się nie sprawdziło.
0: Całej rozmowy posłuchacie na rmf24.pl. Gorąco polecam, a ja przypominam, że to był fragment programu Sprawdzamy, nowego programu, który debiutował dziś na antenie RMF FM i RMF 24. A u nas jeszcze więcej informacji. Dziś odbył się bieg po nowe życie i za chwilę powiemy o kulisach transplantologii.
4: Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to nasz weekendowy program, a w nim kulisy polskiej transplantologii. Najciekawsze informacje, najbardziej zaskakujące komentarze. O transplantacjach mówimy dziś, bo w Warszawie, w ogrodach Muzeum Pałacu w Stołecznym Wilanowie odbyła się 31. edycja Biegu po Nowe Życie. To, przypomnę, jedna z największych inicjatyw w Polsce, które promują przeszczepy narządów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz spotkał się przy tej okazji ze specjalnym gościem. Jest nim koordynator transplantacyjny z Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu, Mateuszem Rakowskim, który przyznaje, że ta praca polega na ciągłej czujności. Telefon może zadzwonić niemal o każdej porze, bo nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się potencjalny dawca albo biorca.
1: Czasem zdarza się tak, że wchodzę rano w rejestry transplantacyjne i wiem, że ten telefon do mnie zadzwoni, bo wszystko wygląda idealnie, wiem, że mam najbardziej pilnego pacjenta w Polsce. A czasem jest tak faktycznie, że ten telefon dzwoni z zaskoczenia, bo się okazuje, że w innym ośrodku biorca, który był przed nami, jest infekcyjny, w tym momencie nie może być przeszczepiony, albo okazuje się, że dawca jest na tyle blisko, a pogoda nie dopisuje, żeby inne ośrodki do nas przyjechały, więc czasem jesteśmy zaskoczeni.
2: Ale ten telefon może zadzwonić o każdej porze dnia, każdej porze nocy?
1: Tak. Zazwyczaj wiemy, jak to wygląda, bo najczęściej jest tak, że diagnostyka śmierci mózgu jest wykonana w godzinach takiej standardowej pracy między 7 a 15. Niemniej jednak, zanim przyjdzie cała diagnostyka, będzie autoryzacja, rozmowa z rodziną, czasem z prokuratorem, to się okazuje, że schodzimy na godziny późno-wieczorne, a czasowo środkowo-nocne. No i wiemy o tym, że ten potencjalny dawca, no jego mózg nie żyje, wszystkie układy są zaburzone, więc tak naprawdę nie możemy czekać, aż będzie poniedziałek, ładna pogoda, wszyscy będą wyspani, tylko musimy zrobić tu i teraz, czyli często się zdarza, że jest to w środku nocy.
2: Albo w środku weekendu.
1: Albo w środku weekendu, a powiem szczerze, że bardzo często jest tak, że faktycznie pobranie diagnostyka śmierci mózgu jest w piątek, pobieramy w sobotę rano i wtedy jesteśmy cały dzień w pracy, ale powiem szczerze, że z naszego punktu widzenia przyzwyczailiśmy się już do tego, że nie odróżniamy, kiedy jest weekend. Jeżeli jest praca, to faktycznie zbieramy zespół i pracujemy, bo my na co dzień widzimy tych naszych pacjentów, którzy czekają i no, trudno byłoby komuś spojrzeć rano w oczy i powiedzieć: byłem na grillu, nie zebrał się zespół, nie pojechaliśmy po serce dla pana, zaczeka pan na kolejny. Nie, oni codziennie nas widzą, nawet kilka razy dziennie nas widzą. Ja dopiero niedawno się zorientowałem, że w momencie, kiedy oni nas widzą, faktycznie ich serce przyspiesza, bo nie wiedzą, czy przychodzimy tylko na kontrolną wizytę, czy przychodzimy do nich z informacją, że mamy dla nich serce.
2: Ma pan procedurę, co robić? Dzwoni telefon z informacją, że ten przeszczep jest blisko i co jest dalej?
1: Najczęściej jest tak, że Poltransplant zgłasza nam serce oddanego dawcy dla danego biorcy, czyli dzwonią i mówią: Mateusz, jest dawca, który odpowiada, albo jest wasza kolejność, dla waszego pacjenta jest zgłoszone serce, załóżmy z Bydgoszczy. No więc pierwsze kroki to jest zweryfikacja potencjalnego dawcy, czy on medycznie nie ma przeciwwskazań z naszego punktu widzenia dla naszego biorcy.
2: Weryfikacja, czyli na co pan zwraca uwagę?
1: Wchodzimy w ustawowe rejestry transplantacyjne i weryfikujemy wiek, wagę, wzrost, czy będzie on kompatybilny z naszym biorcą. Sprawdzamy, czy w badaniach medycznych, takich jak USG serca, czy nie ma przeciwwskazań, czy to serce faktycznie się nada dla naszego pacjenta.
2: Dawca i biorca powinni być podobni fizycznie, jeśli chodzi o wzrost.
1: Generalnie, jeśli chodzi o serce, to nawet lepiej, jeżeli dawca jest troszkę większy od biorcy. Możemy to bardzo uprościć. Każdy z nas lubi motoryzację i fajnie, jeżeli mamy pod tą maską troszeczkę mocniejszy silnik, prawda? Więc jeżeli możemy wsadzić do, powiedzmy, tego Golfa 4 silnik z Golfa 5, to każdy z nas będzie szczęśliwy i wiemy, że na pewno nic nie zawiedzie, prawda? I tu wygląda to bardzo podobnie. Jeżeli mamy troszeczkę większego dawcę, to wiemy, że to będzie bezpieczniejsze, że to serce sobie poradzi. Kwalifikujemy coraz starszych biorców, niemniej jednak też ci dawcy, jednak sięgamy po coraz starsze narządy, które możemy przeszczepić właśnie tym starszym biorcom, więc
2: społeczeństwo się starzeje i to są takie efekty.
1: Tak, ale dzięki temu, że jednak patrzymy się też na to, zresztą to, co często słyszymy, mamy coraz nowszy sprzęt, który nam pozwala przedłużyć funkcję tego narządu, więc ja liczę na to, że z roku na rok będzie to rosło, bo jeszcze daleko nam do najlepszych.
2: Jakiego najstarszego dawcę pan pamięta? Ile miał lat?
1: Najstarszy dawca miał chyba 62 lata. To był dawca serca u nas w szpitalu i przeszczepiliśmy to serce 65-letniemu biorcy, więc de facto ktoś, kto czekał, dostał i tak młodszy od siebie narząd i jeszcze mu on posłuży.
0: Z doktorem Mateuszem Rakowskim rozmawiał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, który, przypomnę, przy okazji dzisiejszego biegu w życie otrzymał specjalną nagrodę od organizatorów biegu Po Nowe Życie. Posłuchajmy.
3: A jest taka przesympatyczna nagroda dla Michała Dobrołowicza i dla RMF-u za to, że jesteście z nami, za to, że mówicie o donacji, że mówicie o transplantacji, że jesteście na biegu Po Nowe Życie. Nagroda o tyle wyjątkowa, taka dedykowana grafika. No.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji konta pełne korzyści.

0: Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: 16. Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę Taka Ameryka i Lidia Krawczuk.
11: Tema Fakty o tej porze ma dla nas Anna Wachowska.
12: Alert dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. Polskie lotnictwo operuje w przestrzeni RP. Nowe fakty w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech przekaże je reporter RMF FM. Na koniec wielkie wyczekiwanie w Poleskim Parku Narodowym.
13: Myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni powinny się pokazać małe żółwie.
12: To są fakty o 16. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. SMS-y o takiej treści otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak podają siły powietrzne Ukrainy, w Kijowie oraz we wschodniej, centralnej i zachodniej części kraju trwa alarm przeciwlotniczy. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, w nocy na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru. Jak już informowaliśmy w faktach, autokar, w którym znajdowali się pielgrzymi, zderzył się ze zwierzęciem, a w tył pojazdu uderzyła ciężarówka. W faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
14: Witam.
12: Czy MSZ informuje o osobach poszkodowanych?
14: No, drobne urazy odniosło w sumie 8 osób, jednak jak mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, nikt nie potrzebował hospitalizacji.
15: 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
14: Do wypadku doszło w nocy na autostradzie numer 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Autokarem podróżowały 53 osoby, które wracały z Chorwacji do Polski.
12: Ostrzeżenie dla kierowców podróżujących dolnośląskim odcinkiem A4. Na wysokości węzła Gościsław zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. Nowy etap negocjacji w sprawie miliardów euro z Brukseli. Warszawa wskazuje, gdzie można szukać oszczędności w unijnym budżecie na lata 2028-2034. Polska ma otrzymać w jego ramach 123 miliardy euro i zamierza bronić przede wszystkim pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Na linii studio RMF FM w Brukseli jest w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginou. Kasiu, rozmawiałaś o tym z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim. Powiedz, gdzie Polska widzi możliwości cięć w przyszłym unijnym budżecie?
16: Polska widzi dwa miejsca, w których można szukać oszczędności. Chodzi o wydatki na konkurencyjność, czyli na badania, innowacje i rozwój przemysłu oraz fundusze na działania Unii poza jej granicami, czyli pomoc dla innych państw, politykę sąsiedztwa i wsparcie dla krajów kandydujących. Warszawa uważa, że właśnie tam, gdzie wydatki rosną najbardziej w stosunku do obecnego budżetu, można szukać oszczędności. W przypadku konkurencyjności Niemczycki podkreśla, że w największym stopniu korzystają z tych pieniędzy najbogatsze państwa Unii. Polska mówi więc, jeśli trzeba ciąć, to nie w spójności i nie w rolnictwie, ale w konkurencyjności i działaniach Unii poza jej granicami.
12: Polska stawia czerwone linie w negocjacjach budżetowych Unii. Piszemy o tym na rmf24.pl. Z powodu silnego wiatru molo w Kołobrzegu do odwołania zostało zamknięte dla spacerowiczów. W zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem.
17: Tajemniczy świat zwierząt
3: faktach RMF FM.
12: Przyrodnicy z Poleskiego Parku Narodowego wyczekują już młodych żółwi błotnych, które niebawem będą się wykluwać z jaj. Emocje wbrew pozorom są spore, bo to jedyny w Polsce rodzimy gatunek żółwia i do tego zagrożony wyginięciem.
13: Myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni powinny się pokazać małe żółwie, które będą się już wykluwały. Co chodzi o dorosłe samice, które wychodziły na lęgowiska, jest ich ponad 240.
8: To ile będzie młodych?
13: Ciężko jest powiedzieć. Średnio w jednym złożu jest od 15 jaj, więc można to sobie przeliczyć.
8: Jaka przeżywalność?
13: Tak naprawdę dorosłego wieku dożyje może 1,5%, może 2% tego, co się wykluje.
12: Część młodych na zimę trafi do specjalnego ośrodka, w którym będą mogły bezpiecznie podrosnąć. A z Grzegorzem Łukaszukiem, dyrektorem Poleskiego Parku Narodowego, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. My z nowymi faktami wracamy o 17.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dzień dobry, dzień dobry. Tu Lidia Krawczuk. To jest Taka Ameryka w radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu. I od teraz, uwaga, spotykamy się zawsze w soboty po 16 czasu polskiego, nie w niedzielę. W Stanach tutaj trwa długi weekend Labor Day, który symbolicznie kończy lato, a my przez najbliższą godzinę porozmawiamy o Nowym Jorku, gdzie szkoły wprowadzają bardzo mocne ograniczenia dotyczące sztucznej inteligencji. Czy wojna Stanów z Iranem to wojna?
17: I wouldn't call it war.
9: To wiceprezydent J.D. Vance. Porozmawiamy o nowej drodze dla ropy omijającej cieśninę Ormus oraz o dokumencie na temat Ilona Muska, który po niedzieli będzie miał premierę w Wenecji. I to jest wszystko w ciągu pierwszej godziny programu. Zapraszam na Taką Amerykę do 18.

Tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo mówię do Was z Waszyngtonu, mamy przedłużony weekend. W poniedziałek przypada Labor Day, święto pracy, które tradycyjnie wyznacza też symboliczny koniec lata. Po Labor Day rok szkolny rusza, już tak mogę powiedzieć, pełną parą w całych Stanach, dlatego że część uczniów wróciła do klas już w drugiej połowie sierpnia, ale w innych miejscach szkoły zaczynają właśnie po tym długim weekendzie. Dlatego od tematu związanego z edukacją i AI zaczniemy nasze spotkanie w radiu RMF24. Otóż Nowy Jork wprowadza najmocniejsze w całych Stanach Zjednoczonych ograniczenia dotyczące sztucznej inteligencji w szkołach publicznych. Od tego roku szkolnego dzieci od zerówki do ósmej klasy nie będą mogły w szkołach publicznych korzystać z narzędzi takich jak ChatGPT. Zakaz obejmie blisko 600 tysięcy dzieci, niemal 2/3 wszystkich uczniów nowojorskich szkół publicznych. No i władze miasta wyłączają również funkcję AI w ponad 38 programach, które do tej pory były dopuszczone w szkołach, ale nie spełniają nowych standardów bezpieczeństwa i nadzoru. Burmistrz Nowego Jorku, Zoran Mamdani, tłumaczy, że chodzi przede wszystkim o ochronę umiejętności samodzielnego myślenia i relacji między uczniem a nauczycielem. Sztuczna inteligencja przeszła drogę od kart powieści science fiction do technologii obecnej niemal w każdym aspekcie naszego życia, tłumaczył w czasie konferencji prasowej. To najbardziej kompleksowe rozwiązanie tego rodzaju w całym kraju, a jego podstawą jest prosta zasada: dzieci potrzebują swoich nauczycieli i kontaktu z drugim człowiekiem, aby się uczyć i rozwijać. Dlatego od początku tego roku szkolnego wprowadzimy roczne moratorium na korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji przez uczniów od zerówki do ósmej klasy. Ograniczenia nie kończą się jednak na najmłodszych. ChatGPT, Claude oraz tak zwane chatboty towarzyszące mają być blokowane w szkołach dla uczniów wszystkich klas. Licealiści będą mogli korzystać tylko z wybranych narzędzi AI, mają też uczyć się krytycznego podejścia do sztucznej inteligencji. Nauczyciele nadal będą mogli używać AI m.in. do przygotowywania lekcji i zadań organizacyjnych, ale nie do wystawiania ocen ani oceniania pracy uczniów. Co roku specjalny zespół złożony m.in. z nauczycieli, rodziców i uczniów ma ocenić skutki nowych zasad i zdecydować, co dalej. A za chwilę zmieniamy kierunek. 5000 cystern dziennie, syryjska pustynia i plan rurociągu, który ma dać producentom ropy alternatywy dla cieśniny Ormus. Zostańcie z radiem RMF24.

0: Tu Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF24. Od września spotykamy się w soboty, przypominam. No i teraz wyobraźcie sobie 5 tysięcy cystern z ropą, które każdego dnia jadą z południa Iraku przez syryjską pustynię aż nad Morze Śródziemne. Washington Post opisuje, jak wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem oraz zatrzymanie transportu przez ciśninę Ormus zmieniają energetyczną mapę regionu i jak próbuje wykorzystać to Syria. Cysterny zaczęły jeździć tą trasą w kwietniu. Początkowo był to eksperyment irackich eksporterów szukających alternatywy dla cieśniny Ormus. Ropa trafia teraz drogą lądową do syryjskiego portu Banias nad Morzem Śródziemnym. Ale docelowo ciężarówki ma zastąpić rurociąg. Administracja Donalda Trumpa poparła projekt trasy z Basry w południowym Iraku do Banias. Projekt, któremu przewodzi amerykańska firma Chevron, zakłada transport 2 milionów baryłek ropy dziennie. Rurociąg miałby około 1600 km długości, koszt to 5 miliardów i 700 milionów dolarów. Budowa potrwałaby co najmniej 2,5 roku. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Tom Barak, powiedział, że projekt ma pomóc sprawić, by cieśnina Ormus stała się, jak stwierdził, kwestią drugorzędną. Jeden rurociąg oczywiście nie zastąpi transportu morskiego przez Ormus, ale da producentom ropy dodatkową drogę eksportową. Dla Syrii to szansa na wykorzystanie jej położenia i próba stania się korytarzem między Zatoką Perską, Morzem Śródziemnym i Europą. No ale jest jeden problem. Bezpieczeństwo. Trasa ma przebiegać przez obszary, gdzie nadal działają komórki Państwa Islamskiego. W zachodnim Iraku silne są też wspierane przez Iran milicje. Gabriel Michen z German Marshall Fund mówi Washington Post, że właśnie fizyczna ochrona rurociągu będzie najważniejszym wyzwaniem. Według syryjskich władz ostateczna umowa ma zostać podpisana we wrześniu. W konsorcjum mają znaleźć się wspomniane Chevron, francuski Total Energies oraz inwestorzy syryjscy i katarscy. Na razie zamiast rurociągu pozostaje 5 tysięcy cystern dziennie. To działająca już lądowa alternatywa dla transportu przez cieśninę Ormus. A po muzycznej przerwie przenosimy się do sali prasowej, niebalowej prasowej Białego Domu. Wiceprezydent J.D. Vance dostał bardzo konkretne pytanie. Czy ta wojna skończy się przed listopadowymi wyborami do Kongresu?
1: RMF 24.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tylko tobie.
9: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Zapraszamy na dnie otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
12: Po reklamie.

tu Radio RMF24 i Lidia Krawczuk. Przez 42 dni w sali prasowej Białego Domu, tutaj w Waszyngtonie, bo mówię do Was z Waszyngtonu, nie było formalnego briefingu prasowego. Przed weekendem ta przerwa się skończyła, a za słynną mównicą nie stanął rzecznik Białego Domu, tylko wiceprezydent J.D. Vance. I o tym teraz sobie porozmawiamy. J.D. Vance odpowiadał więc na pytania o gospodarkę, politykę, administrację, ale przede wszystkim też o Iran. I tu padło bardzo mocno związane z kalendarzem politycznym pytanie. Do wyborów środka kadencji zostały już tylko 2 miesiące, przypomnę, wybory w listopadzie, a konflikt z Iranem jest jednym z obciążeń, z którymi republikanie wchodzą w ostatnią fazę kampanii. Dziennikarka CNN Caitlin Collins zapytała Vance'a więc wprost. Czy to wojna zakończy się przed wyborami? I posłuchajcie odpowiedzi, bo jest ważne pierwsze zdanie. Nie nazwałbym tego wojną. W tej chwili nie ma aktywnej wymiany ognia. Zdaję sobie sprawę, że były miejsca, w których walki ponownie wybuchały. Ale główne działania bojowe trwały około 6 tygodni. Od tego czasu zniszczyliśmy oczywiście ich obiekty nuklearne w ramach operacji Midnight Hammer i Epic Fury. Zniszczyliśmy ich bazę przemysłu obronnego służącą do produkcji uzbrojenia, a także znaczną część ich konwencjonalnych sił zbrojnych. Utrudniliśmy im również odbudowę programu nuklearnego. Ale kiedy pytasz, kiedy to się skończy, tak naprawdę pytasz mnie, kiedy Irańczycy przestaną strzelać do statków. I prawda jest taka, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Trzeba byłoby pytać Irańczyków, odpowiedział wiceprezydent USA. Za chwilę zupełnie inny temat, ale dotyczący kogoś, kto przez kilka miesięcy czuł się w Białym Domu jak w domu. Porozmawiamy o dokumencie Musk. Film trwa prawie 4 godziny. 4 godziny i poniedzieli na pewno będzie wokół niego wielki szum.

0: Reklama.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Ten wielki puszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Kolarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik.

0: sklepie i na gangzaradniaków.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Słuchacie Takiej Ameryki w Radiu RMF24. Tu Lidia Krawczuk, prosto z Waszyngtonu, i takiego filmu tu jeszcze nie grali. Film ma prawie 4 godziny i będzie miał swoją światową premierę 8 września, czyli tuż po niedzieli. No i nie tutaj w Waszyngtonie, ale na festiwalu w Wenecji. Mowa o dokumencie Mask Alexa Gibneya. Przed premierą kulisy powstania tego filmu i jego najważniejsze wątki bardzo, ale to bardzo obszernie opisał The Hollywood Reporter. Dziennikarz magazynu już widział ten film. Początkowo to miał być 2-godzinny dokument o Elonie Musku. Alex Gibney zaczął nad nim pracować pod koniec 2022 roku i właściwie skończył film 2 lata później. Tyle, że właśnie wtedy jego bohater wszedł do amerykańskiej polityki. Musk wydał, przypomnę, ogromne pieniądze na wsparcie kampanii Donalda Trumpa, a po jego zwycięstwie stanął na tele Doge, zespołu, który miał radykalnie ciąć wydatki i zatrudnienie w administracji federalnej. Gibney uznał, że nie może w tym miejscu postawić kropki. Kręcił dalej przez prawie 2 lata. Ostatecznie Musk ma 3 godziny i 45 minut. Czy pan Musk współpracuje z panem przy tym dokumencie? Jak dotąd nie. Tak odpowiedział reżyser w podcaście West Doc w 2024 roku. Ale wie, kim pan jest. Wie, głośno było o sytuacji, gdy ogłosiliśmy projekt. Musk zatweetował na X-ie. Gibney to pala. Odpisałem z francuskim akcentem palante. Gibney, zdobywca Oscara za dokument Taxi to the Dark Side, mówi dziś, że zrobił film o władzy w XXI wieku. Pierwsza część pokazuje, jak Musk budował swoją pozycję od PayPala przez Tesla, SpaceX i Starlink po przejęcie Twittera. Reżyser podważa przy tym mit genialnego przedsiębiorcy. Jego zdaniem największym talentem Muska jest umiejętność sprzedawania wielkich wizji i przekonywania ludzi, że potrafi je zrealizować. Ale najważniejsze pytanie pojawia się później. Ile władzy może zgromadzić jeden człowiek, który nie został przez nikogo wybrany? SpaceX stał się kluczowym partnerem NASA. Starlink zapewnia łączność między innymi w miejscach objętych wojną. Musk kontroluje X, jedną z największych platform komunikacyjnych świata. A dzięki Doge jego ludzie uzyskali szeroki dostęp do systemów informatycznych amerykańskiej administracji i danych milionów obywateli. Jak opisuje The Hollywood Reporter, Gibney nie twierdzi, że wie, co stało się z tymi danymi. Pyta jednak, co można byłoby z nimi zrobić, szczególnie w połączeniu ze sztuczną inteligencją. W filmie padają słowa sama Harrisa, niegdyś zaprzyjaźnionego z Maskiem. To kompletnie szalone, że człowiek tak chaotyczny, który nie został przez nikogo wybrany, ma tak ogromną władzę. Sam Musk odmówił udziału w dokumencie jeszcze przed jego ukończeniem. Nazwał go materiałem przygotowanym po to, żeby go zaatakować. A Gibney odpowiada, że jego film ma przede wszystkim skłonić widzów do zadania pytania, które z czasem stało się dla niego ważniejsze niż sama historia Elona Muska. Co się dzieje, kiedy technologie, od których zależą państwa i miliony ludzi, znajdują się w rękach jednego, prywatnego człowieka? Program Taka Ameryka w Radiu RMF24 potrwa do 18:00, niebawem fakty RMF FM, a po nich wracam do Was oczywiście z kolejnymi amerykańskimi tematami. A zaczniemy od decyzji Sądu Najwyższego USA. Donald Trump może kontynuować budowę sali balowej.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: W Bolesławcu burmistrz mówi do mnie, pan więcej miał ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem.
0: Tym razem zaprosiłem do rozmowy ulubieńca kabaretowej publiczności, Marcina Dańca. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz

0: przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łoki-toki, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową.
1: Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli jak co godzinę przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Anna Wachowska.
11: Zagrożenie z powietrza w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę ustało. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że wysyłka alertów do mieszkańców wschodniej Polski została przerwana. Posłuchajcie, co to oznacza. Seria utrudnień na polskich drogach dolnośląskiej A4 i łódzkiej S8. Stawka wysoka. Polskie siatkarki powalczą dziś o awans do finału Mistrzostw Europy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołuje alerty dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dotyczyły one zagrożenia związanego z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Jak wyjaśniają urzędnicy, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
12: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
11: Jedna osoba została ranna w wypadku na dolnośląskim odcinku A4. Na wysokości węzła Bolesławiec samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Ciężarówka przewróciła się na trasie S8 w Łódzkiem. Do kolizji doszło na węźle Wieluń i tam zablokowany jest zjazd na drogę wojewódzką numer 482. W wielkopolskim Kłecku trwa porządkowanie ulic i posesji po nawałnicy, która przeszła przez ten region. Wielkopolscy strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew, połamanych gałęzi i uszkodzonych dachów ponad 300 razy. Na ulicach widać solidarne działania mieszkańców, mówi w rozmowie z RMF FM burmistrz Kłecka Rafał Kowalczyk.
13: Ludzie po prostu wykazują chęć pomocy, dzwonią, wskazują, że posiadają też sprzęty ciężkie. Też jeden z mieszkańców po prostu wziął swój ciężki sprzęt i udrożył tą drogę, bo ona w całym zakresie, tak tu widzimy, ona wyglądała jak w filmie katastroficznym.
11: Z burmistrzem Kłecka rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Już za niespełna godzinę polskie siatkarki rozpoczną grę o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w półfinale turnieju w Stambule zmierzą się z mistrzyniami olimpijskimi i świata, Włoszkami. Mecz śledził będzie Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Wojtku. Polki nie mają dobrych wspomnień z meczów z Włoszkami.
14: W tym sezonie w obu meczach górą były reprezentantki Italii. Ostatni raz biało-czerwone znalazły sposób na Włoszki niewiele ponad 2 lata temu. Siłę tego zespołu świetnie zna włoski trener naszej kadry. Stefano Lavarini pracował bowiem w klubach z obecnymi reprezentantkami Włoch. Polki w tym meczu na pewno muszą zaryzykować, szczególnie na zagrywce, podkreśla nasza atakująca Magdalena Stysiak.
15: Żeby sobie ułatwić i po prostu odciągnąć się troszkę od siatki, potem system blok-obrona, który mam nadzieję, że zafunkcjonuje. No i zobaczymy. Ja się tego meczu już nie mogę doczekać, powiem szczerze.
14: My także, bo na medal polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy czekamy od 17 lat.
11: Jeśli Polki awansują do finału, zmierzą się w nim z reprezentacją Turcji, która w pierwszym półfinale pewnie pokonała Serbię 3-0. A teraz... Ten motyw z utworu We Will Rock You zespołu Queen często towarzyszy sportowym emocjom i być może pojawi się dzisiaj na trybunach w czasie półfinałowego starcia polskich siatkarek z Włoszkami. Ale przywołujemy go też z innego powodu. 80 lat temu urodził się Freddie Mercury, lider zespołu Queen.
16: Ważna, to jest mniej więcej taka sama postać jak kiedyś
4: Michael Jackson, który w jakiś tam gatunek muzyki.
9: A młodzi znają w ogóle Freddiego Mercury'ego, czy już nie bardzo?
4: Wydaje, że nie, już nie. Nie, to już raczej te lata 80. Rocznik 86.
9: Ma pan jakiś swój ulubiony utwór jego?
4: Mama.
9: Najpiękniejszy?
4: Najpiękniejszy, mi się wydaje, że tak.
11: Usłyszał nasz olsztyński reporter Piotr Bułakowski. A jakie są wasze ulubione utwory zespołu Queen? Dajcie nam znać na adres fakty@rmf.fm.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Radio RMF 24.
17: Tu ponownie Lidia Krawczuk. Zaczynamy drugą godzinę Takiej Ameryki w Radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu. A zacznijmy od decyzji Sądu Najwyższego, który dał zielone światło dla kontynuacji budowy sali balowej przy Białym Domu. Potem Michelle Obama i John Stewart i żarty na temat spieniężania prezydentury. Porozmawiamy o tym, dlaczego Amerykanom coraz trudniej sfinansować zakup domu. Będzie też rozmowa z polską prawniczką imigracyjną. Taka Ameryka. Do 18 zapraszam.

0: Donald Trump od miesięcy żyje budową nowej sali balowej przy Białym Domu, pokazuje ją gościom, chwali się postępami i przedstawia jako zwieńczenie swojej kariery dewelopera i prezydenta. Teraz Sąd Najwyższy tutaj w USA pozwolił, żeby budowa była kontynuowana i o tym porozmawiamy w radiu RMF 24, no właśnie w tej chwili. Ale uwaga, sąd nie rozstrzygnął, czy Trump miał prawo rozpocząć inwestycje bez zgody Kongresu. Uznał natomiast, że National Trust of Historic Preservation, organizacja próbująca zatrzymać pracę, nie wykazała bezpośredniej szkody, która dawałaby jej prawo do prowadzenia tej sprawy. Spór więc pozostaje. Chodzi przede wszystkim o to, kto może decydować o tak dużych zmianach w Białym Domu. Demokratyczny kongresman Jamie Raskin mówi tak. Jeśli prezydent może zrównać z ziemią wschodnie skrzydło, to może też zrównać z ziemią zachodnie skrzydło. Może spalić cały Biały Dom. Ale to nie jest jego decyzja. Biały Dom nie należy do niego. Budynki federalne nie należą do niego. Decyzje w tej sprawie należą do przedstawicieli społeczeństwa. Sala ma pomieścić około 1000 osób, a pod nią powstaje 5-poziomowy kompleks wojskowy ze schronami i szpitalem dla prezydenta. No i zmieniła się też argumentacja Białego Domu. Początkowo Donald Trump mówił przede wszystkim o reprezentacyjnej sali dla zagranicznych gości. Teraz administracja podkreśla także znaczenie całego obiektu dla bezpieczeństwa narodowego. Biały Dom zakłada, że inwestycja będzie gotowa latem 2028 roku, czyli pod koniec kadencji Donalda Trumpa. A za chwilę Michelle Obama i John Stewart. Rozmowa zaczyna się od żartu o własnej kryptowalucie, a potem robi się znacznie poważniej.
1: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, takiej Ameryki w Radiu RMF24, tu Lidia Krawczuk i od września przypominam zmiana. Teraz spotykamy się w soboty po faktach o 16. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama i jeden z najbardziej znanych amerykańskich satyryków politycznych John Stewart żartują, że Obamowie nie skorzystali z okazji, by przekuć prezydenturę w biznes. Stewart pojawił się w podcaście Michelle Obamy, a jednym z wątków rozmowy był Donald Trump i to, jak ich zdaniem zmienił urząd prezydenta. John Stewart powiedział Michelle Obamie, że musi być dla niej czymś surrealistycznym obserwowanie, jak po latach pracy nad budowaniem instytucji państwa ogląda, jak to ujął, jego wypaczanie. Muszę powiedzieć, że trochę nie wykorzystaliście swojej szansy. Mogliście mieć własną kryptowalutę, Michelle Coin. Nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy są w ogóle możliwe. Nie bawiliście się w pompowanie wartości i szybkie sprzedawanie. Naprawdę nie skorzystaliście z okazji, żeby na tym zarobić. Mogliśmy przecież podpisać umowę z Netflixem już 10 lat temu. Mogliście założyć firmę zbrojeniową. Sprzedawać rakiety sami sobie. Don i Eric mają dziś firmę produkującą drony. Naprawdę już nie wiem, co powiedzieć. Najbardziej uderza mnie skala tej korupcji. Paradoksalnie może to nawet wyjść krajowi na dobre, bo obecny system staje się nie do utrzymania właśnie dlatego, że ta korupcja jest tak jawna. To trochę przypomina to, o czym mówiłam, kiedy rozmawialiśmy o ograniczaniu praw kobiet. Kiedy wszystko wydaje się w porządku, łatwo uznać pewne rzeczy za oczywiste. Myślimy wtedy, zawsze znajdzie się ktoś, kto nigdy by czegoś takiego nie zrobił. A przecież wcześniej nigdy nie mieliśmy kogoś, kto byłby do tego zdolny. I zakładamy, że już zawsze tak będzie. Myślę, że jako kraj doszliśmy do momentu, w którym wielu ludzi chciało po prostu trochę więcej. Większej ulgi podatkowej. Większego majątku, szybszych zmian. Bo nasze dzieci właściwie nie doświadczyły wcześniejszych trudności. I tak właśnie powinno być. Chcemy przecież, żeby z każdym pokoleniem życie było coraz lepsze. I tak rzeczywiście się działo. Aż doszliśmy do momentu, w którym pojawiło się pokolenie, które nawet nie pamięta, co wcześniej było nie tak. Nigdy tego nie doświadczyło. Podcast Michelle Obamy nazywa się IMO, czyli In My Opinion, i była pierwsza dama prowadzi go wspólnie z bratem Craigiem. A za moment kredyty hipoteczne znowu drożeją, a wielu właścicieli domów USA ma bardzo konkretny powód, żeby nigdzie się nie przeprowadzać.
1: Tu Radio RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w Radiu RMF24.
3: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
3: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog profesor Ewa Domagała-Zyśk.
1: Wykład otwarty w Radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach. W formach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: To wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

Donald Trump walczy o swoją wielką salę balową przy Białym Domu, o czym mówiłam dziś w takiej Ameryce, której słuchacie, prosto z Waszyngtonu. Tymczasem miliony Amerykanów mierzą się z dużo bardziej przyziemnym problemem. Coraz trudniej sfinansować im zakup własnego domu. Kredyty znowu drożeją, ceny pozostają wysokie, a amerykański rynek mieszkaniowy od kilku lat tkwi w zastoju. Najnowsze dane pokazują, że oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych wzrosło do 6,71%, to najwyższy poziom od lipca ubiegłego roku. I tu zaczyna się amerykański paradoks. W czasie pandemii wielu ludzi kupowało domy, kiedy kredyty były wyjątkowo tanie. Oprocentowanie spadło poniżej 3%. Dzisiaj, żeby kupić kolejny dom, musieliby wziąć nowy kredyt z oprocentowaniem ponad dwa razy wyższym. Więc się nie przeprowadzają, nie sprzedają swoich domów, bo nie chcą rezygnować z bardzo korzystnych warunków, które już mają. Domów na sprzedaż jest przez to mniej, a mała podaż pomaga utrzymywać wysokie ceny. W czerwcu ceny nieruchomości były o 1,5% wyższe niż rok wcześniej. Do tego dochodzi to, co dzieje się teraz na rynkach finansowych. Inwestorzy obawiają się wysokiego zadłużenia państw i utrzymującej się inflacji. W tym tygodniu mocno odczuły to rynki obligacji nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Japonii. Kolejnym problemem jest wojna z Iranem i wzrost cen ropy. Ale czy to jest wojna? Przypomnijmy sobie, co mówił prezydent J.D. Vance. Droższa energia zwiększa obawy, że inflacja pozostanie wysoka, a to dodatkowo komplikuje sytuację na rynku kredytów. Dla Amerykanów efekt jest bardzo konkretny. Domy pozostają drogie, sfinansowanie ich zakupu znowu kosztuje więcej, a właściciele, którzy kilka lat temu kupili nieruchomości na bardzo korzystnych warunkach, nie chcą ich sprzedawać. I właśnie dlatego amerykański rynek mieszkaniowy tak trudno dziś ruszyć z miejsca. Słuchajcie programu Taka Ameryka w radiu RMF24. Tu Lidia Krawczuk. Przed nami jeszcze jedno spotkanie, tym razem z polską prawniczką, która swoją drogę zawodową w Stanach zaczynała jeszcze jako studentka prawa w Polsce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowo oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
17: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Po reklamie.

0: poruszymy jeszcze jeden temat w takiej Ameryce. To będzie fragment rozmowy, którą przeprowadziłam z Iloną Szymkowicz, polską prawniczką imigracyjną, która przyleciała do USA pierwszy raz w czasie studiów prawniczych, jeszcze w Polsce. Dziś moja rozmówczyni prowadzi w Miami własną kancelarię.
1: W zawodzie adwokata potrzebujesz odwagi. Przede wszystkim to jest to, gdy jesteś adwokatem poza USA i masz akcent. To jest, jesteś kobietą do tego w gronie pomiędzy mężczyznami pochodzenia tutaj amerykańskiego, że to było czymś dla mnie do pokonania.
0: Ale już cię to nie hamuje, tak, prawda?
1: Nie hamuje mnie to w żadnym wypadku. Wręcz zrozumiałam, że to jest mój atut. I wręcz przewaga, bo czasem może ktoś ciebie nie bierze tak poważnie. Ty naprawdę możesz dużo zdziałać. Myślę, że na początku miałam taką barierę właśnie wypowiedzi publicznych, czy pójścia do sądu, czy negocjacji z adwokatem po drugiej stronie. To są po prostu takie, myślę, że zawodowe kwestie, które gdzieś tam na początku blokują ciebie, są ciężkie może, żeby zrozumieć swoją wartość, zrozumieć, jak wiele możesz. Myślę, że Ameryka dała mi przede wszystkim dużo odwagi, bo jeżeli przyjeżdżasz tutaj do USA jako imigrant, osoba w ogóle praktycznie bez języka angielskiego na początku, bo ja miałam język niemiecki w szkole głównie, więc nawet jeżeli były te podstawy języka angielskiego, to i tak była niesamowita bariera językowa. Fakt, że trzeba było sobie poradzić w USA, że trzeba było pracować z Amerykanami, że trzeba było iść na żywioł, że często trzeba było naprawdę poświęcić dużo wysiłku, żeby coś zrozumieć, nawet żeby na początku zacząć wykonywać telefony w języku angielskim, to też to potrwało chwilę. Więc myślę, że Ameryka dała mi dużo odwagi, bo po prostu musiałam przetrwać w kraju, w którym na początku nie znałam języka, później miałam barierę językową. Nawet później, jak już miałam prace, do których był potrzebny język angielski, wiadomo, na bardzo wysokim poziomie komunikacyjnym, to i tak gdzieś zawsze było ciężko czasem nie zrozumieć, co powiedziałam.
0: Budujesz bardzo widoczną obecność w mediach społecznościowych i powiedz, czy media społecznościowe to w twoim przekonaniu jest teraz takie zastąpienie dawnych ogłoszeń w gazetach, w książkach telefonicznych, te słynne Yellow Pages w Stanach?
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że jeżeli nie korzystasz z mediów społecznościowych, to zostajesz gdzieś tam w tyle. Tak samo, jeżeli nie korzystasz z AI, to też gdzieś tam zostajesz w tyle. Po prostu trzeba rozumieć narzędzia pewne, które służą czy to do marketingu, czy do pracy. Jeżeli z nich nie korzystamy, to nie mamy możliwości aż takiego dużego rozwoju i dotarcia do pewnych osób. Akurat media społecznościowe, moim zdaniem, to jest w ogóle drugi etat, osobna praca, bo wymaga bardzo dużo czasu i mimo tego, że ja jestem widoczna na mediach społecznościowych, ostatnio coraz bardziej, no to przez długi czas było mi bardzo ciężko znaleźć czas, żeby spędzić go na chociażby nagrywaniu videos, czy na poświęceniu czasu na napisanie jakiejś informacji. No ale z czasem oczywiście udało mi się zbudować team, który mnie w tym wspomaga i też team, który wykonuje dla mnie większość pracy, której ja już nie muszę wykonywać, więc mam teraz dużo więcej czasu, aby poświęcić na social media. Także no, wydaje mi się, że social media to jest w ogóle... Ktoś teraz nie korzysta z social mediów do marketingu, to zostaniesz pokonany przez kogoś innego, kto ma konkurencyjny biznes i kto ma dużo większą widoczność, która przyciąga klientów.
0: Jak wyglądała droga do zawodu prawnika w USA mojej rozmówczyni? Czy rzeczywiście amerykański egzamin adwokacki jest jednym z najtrudniejszych na świecie? I ile razy podchodziła do niego Ilona Szymkowicz? O tym między innymi rozmawiam w najnowszym odcinku podcastu Ameryka i ja, mojego podcastu, którego możecie słuchać w dowolnej aplikacji do podcastów. Zapraszam. A my słyszymy się w radiu RMF24 za tydzień w sobotę. Przypominam, teraz Taka Ameryka w soboty. Startujemy tuż po faktach o 16 czasu polskiego oczywiście, bo tutaj u mnie w Waszyngtonie to wtedy jest 10 rano. A za chwilę w radiu RMF24 fakty RMF FM. Życzę Wam przyjemnego sobotniego wieczoru. Lidia Krawczuk, do usłyszenia.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku dzień, który zmienił świat. Kulisy ataku na World Trade Center. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.

0: końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
1: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się godzina 18, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Anna Wachowska.
7: Nawałnica w czasie dożynek w Reczu w Zachodniopomorskiem. Są ranni. Na początek połączymy się z reporterem RMF FM, który zbiera fakty w tej sprawie. Mamy ważne dla kierowców informacje z krajowej 94 na Dolnym Śląsku. Kibicujemy biało-czerwonym. Polskie siatkarki zaczynają bój o finał Mistrzostw Europy. Dramat na dożynkach w zachodniopomorskim Reczu. Poderwane przez wiatr namioty i zerwane gałęzie raniły uczestników imprezy. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy.
8: Tak jest,
7: powiedz,
8: zgadza się.
7: Co wiemy o poszkodowanych?
8: W sumie ranne zostały 3 osoby. Jak przekazał mi dyżurny Straży Pożarnej w zachodniopomorskim Choszcznie, dwoje uczestników doznało urazów głowy. Uderzyły w nich przedmioty poderwane przez wiatr oraz połamane gałęzie. Najbardziej ucierpiała osoba uderzona przez wyrwany namiot. Doszło do zatrzymania akcji serca. Dzięki udanej akcji reanimacyjnej udało się przywrócić funkcje życiowe, przekazał mi dyżurny Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas działają zastępy ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 zespoły ratownictwa medycznego. Na miejscu lądował również śmigłowiec LPR. Strażacy i policja zabezpieczają miejsce dożynek.
7: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 94 na Dolnym Śląsku. W miejscowości Jędrzychowice koło Zgorzelca zderzyły się 2 samochody osobowe. Jedziecie tam teraz wahadłowo. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach złożyło do NFZ-u wniosek o pilne zakontraktowanie świadczeń z zakresu onkologii dziecięcej. W ośrodku trwają przygotowania do ponownego uruchomienia oddziału, który został zlikwidowany w lipcu. Jak informowaliśmy w faktach, po trwających 2 miesiące staraniach, przede wszystkim rodziców chorych dzieci, Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował, że maluchy będą znów leczone w Katowicach. Tym tematem zajmuje się reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, na jakim etapie jest tworzenie oddziału?
9: Trwa między innymi kompletowanie kadry. Przypomnę, że w lipcu oddział w Katowicach został zlikwidowany i włączony do nowo powstałego Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Tam jednak pracy nie podjęli lekarze z Katowic z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu, wskazując, że w Zabrzu nie ma odpowiedniego zaplecza diagnostycznego i terapeutycznego. Część małych pacjentów była kierowana do odległych ośrodków poza regionem. Teraz Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach prowadzi rozmowy ze specjalistami, którzy deklarują gotowość powrotu i udziału w tworzeniu nowego oddziału. Ma on mieć 24 łóżka i ma służyć w szczególności dzieciom z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego.
3: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
7: Turczynki są już w finale Mistrzostw Europy Siatkarek. Grę o awans właśnie rozpoczynają Polki. Biało-czerwone mierzą się w półfinale w Stambule z głównymi faworytkami do złota, Włoszkami. Mecz śledził będzie dla nas Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Tak, witam.
7: Wojtku. Zdecydowanymi faworytkami są Włoszki. W czym więc nasze siatkarki mogą upatrywać swojej szansy?
10: O, w defensywie. Polki muszą starać się podbijać silne ataki Egonu czy Antropowej, czyli tych zawodniczek, które zdobywają najwięcej punktów w reprezentacji Italii. Na pewno ważna będzie też zagrywka. Im Włoszki będą miały więcej problemów w przyjęciu, tym trudniej będzie wyprowadzić dokładne ataki. Włoszki też miewały na tym turnieju momenty przestojów i ważne, by dziś wykorzystać te krótkie momenty. Biało-czerwone czeka z pewnością trudne spotkanie. To pokazuje już początek tego pierwszego seta, bo Polki przegrywają w nim 2-5. Włoszki świetnie grają. grają w bloku. Teraz właśnie tym elementem zdobyły punkt. A w finale, jak wspomniałaś, są już współgospodynie turnieju Turczynki, które 3-0 pokonały reprezentację Serbii.
7: Z Wojtkiem Marczykiem usłyszymy się już za godzinę. Wtedy u nas fakty sportowe. W faktach pytaliśmy Was o ulubiony utwór zespołu Queen. A to dlatego, że 80 lat temu urodził się Freddie Mercury, lider tego zespołu. Zasypaliście naszą radiową skrzynkę fakty małpa RMFFM mailami. A wśród najczęściej wymienianych utworów są You Don't Fool Me, Show Must Go On czy Radio Gaga.

0: Dziękujemy za wasze maile, a o muzycznym gigancie, którego dziedzictwo wciąż żyje, przeczytacie na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
3: Dzień dobry, z tej strony Kuba Śliwiński, a to jest program Co u nich słychać? Program, w którym rozmawiam z gwiazdami, o których kiedyś mówiła cała Polska, a teraz zniknęły z pierwszych stron gazet. A dziś razem ze mną gość absolutnie wyjątkowy. Legenda polskiej sceny kabaretowej Marcin Daniec. Serdecznie zapraszam do spędzenia z nami najbliższych 2 godzin w internetowym wydaniu radia RMF24 oraz oczywiście w FM-ie w RMF24 Wrocław. Bądźcie blisko. Zaczynamy!

0: Witamy niezwykle serdecznie w nowym sezonie podcastu radia RMF24, co u nich słychać. Skoro nowy sezon, to i nowi, fantastyczni goście. A razem z nami dzisiaj jest Wiślok, honorowy Hanys, satyryk wszechczasów, pan Marcin Daniec. Dzień dobry, panie Marcinie,
1: to no wreszcie. Proszę państwa, tutaj, to tylko Śliwiński może mnie, to teraz się ucieszyłem, że przyjąłem od pana zaproszenie. Jest pan jednym z niewielu ludzi na świecie, który... A pan jest też Wiślokiem?
0: Czy... Pomidor.
1: Dobra.
0: Tylko Stal Mielec. Lecimy dalej.
1: No to dlaczego się zachwycam? Dlatego, że bardzo mało ludzi, którzy nie są z nami, mówią Wiślak. No chcą tacy być jak niektórzy, że po ptakach. No jak można powiedzieć? Po ptakach. Więc pan mnie ujął natychmiast. Wiślok się mówi... No i oczywiście bardzo mi się spodobała cała ta zapowiedź. Mam nadzieję, że będzie pan w tym tonie przeprowadzał tę rozmowę. Proszę państwa, jeśli RMF dzwoni i zaprasza, to jak się dowiedziałem, że to ma tylko rok, a przez prawie rok nie mogłem, no to znaczy, że byłem w czołówce zapraszanych.
0: Oczywiście,
1: dziękuję,
0: że tak.
1: Dziękuję bardzo, tak. Wszystko potwierdzam, co pan powiedział.
0: Ale panie Marcinie, no właśnie, zaproszenie pana do programu to nie przymierzając, no krzyż pański. Albo matura córki, albo turnieje, albo występy. No kręte drogi prowadziły na kopiec.
1: Panie Kubo, jak pan mówi o turniejach, no to proszę łaskawie z rzetelności dziennikarskiej wspomnieć. Ma pan wyniki?
0: Beskid Cup?
1: No proszę, to znaczy, że przed rasowym dziennikarzem nic się nie ukryje.
0: Oczywiście.
1: Beskid Cup. Czy pan sobie wyobraża, że z Polaskim na turniejach nie przegrałem nigdy, a teraz przegrałem?
0: No właśnie, ja się zastanawiam dlaczego, bo przyznam szczerze i zacznijmy od tych spraw najświeższych, czyli od kolejnej edycji Beskid Cup, znakomity turniej tenisowy dla artystów, ale myślę, że poziomem absolutnie panowie no nie odstajecie od tych, którzy zawodowo zajmują się tenisem. Panie Marcinie, do finału szło znakomicie. No szedł pan jak burza. No a ten finał, pierwszy set wygrany 6-2, jeśli mnie pamięć nie myli. No a potem co zawiodło? Głowa nie dojechała?
1: Jestem dumny, że pan w ogóle o tym wszystkim wie, ponieważ niektórzy mówią, co wy tam grocie. To rzeczywiście chcę nieskromnie, ale będę też mówił o kolegach, kto się jakoś to rozłoży, że nie, tam jakiś będzie dzwonił do pana, o Jezu, ego dańca, no może tam czasami jestem nieskromny, ale jeśli zlałem Malinowskiego z Konia Polskiego i Henia Sławkę i Grzywnę i Strasburgera,
0: to nie w kij dmuchał.
1: Prawda? No i to, co panu już przemyciłem, że no, Maurycy Polacki bardzo dobrze gra w tenisa i zrobił jeszcze postępy i jeszcze lepiej serwuje, czyli tam jakieś były zajęcia
0: z... No coś musiało być,
1: to różnymi trenerami. No bo naprawdę gra lepiej. No i rzeczywiście to 6-2 mnie upoiło z sukcesem, a potem to myślę, że się odezwało też mój zajęty łeb, czyli pokomentuj, poprowadź, wypisz, ustal, a reszta kolegów, nie wypominając, tam paru rzeczywiście, mezo, chętnie komentuje, bo tam, ja to nazywam wywdzięczaniem się. Pytałem, co ty się tak wywdzięczasz temu Wawroszowi? No ale oczywiście, żeby ludziom się fajnie to oglądało, tym bardziej, że mam sygnały, panie Marcinie, oglądamy to, tę grę, ale tak naprawdę to uwielbiamy te komentarze, lekko złośliwe, live. Czy pan sobie wyobraża, bo będę patrzył w niebo teraz.
0: Proszę bardzo.
1: Karolek Stopa powiedział kiedyś taki cudny tekst, który ułaskocze największe pokłady najgłębiej schowane moich próżności. Powiedział, komentowanie z Marcinem Dańcem to wielka przyjemność. No to Karolku, no po prostu na jeszcze Karol Stopa na 2 tygodnie przed turniejem napisał, przyjeżdżamy obie stopy. No i tak nam zrobiłeś takiego psikusa. Więc kochani, tysiące rzeczy na głowie, zwycięstwo 6-2 i nagle mi umknęło, przegrałem 3-6, w tiebreaku prowadziłem 1-0-2-1-3-2 i nagle się to gdzieś przy 3-3 rozsypało.
0: Czas na chwilę oddechu. Program Co u nich słychać w RMF24 wraca już za chwilę. Nie odchodźcie za daleko.
2: Radio RMF24. Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: Po reklamie.
11: Radio RMF 24.

0: To jest radio RMF24 i program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z wyjątkowym gościem, Marcinem Dańcem. Czas na tę najważniejszą ze wszystkich rzeczy nieważnych, a więc piłkę nożną.
1: Panie Marcinie, Wisła Kraków. Tutaj zrobimy taki solidny przystanek, oczywiście zanim dolejemy niestety do tej beczki kibicowskiego miodu łyżeczkę dziegciu w związku z ostatnimi wydarzeniami w Krakowie. No to wcześniej zatrzymajmy się przy samej sytuacji Wisły Kraków w Ekstraklasie. To były długie, burzliwe 4 lata, zanim Wisła wróciła do Ekstraklasy. Nie było momentu zawahania, nie było momentu takiego, gdzie no przestał pan wierzyć, że ta misja się uda. Bo z tego co wiem, także i Marcin Daniec odpowiada między innymi za to, że Angel Rodado w Wiśle został, tak?
2: A to jest, proszę państwa, teraz będzie komplement. On już nawet naczelny tego nie wytnie. Rasowy dziennikarz wie więcej od Pana Boga. To jest po prostu nieprawdopodobne. Sprawił mi Pan ogromną przyjemność, ponieważ będę mógł opisać cudowną anegdotę. Kiedy Rodado pojawił się w Wiśle, pozwoliłem sobie dość nieskromnie powiem, po kilku meczach dostrzec, że to znakomity zawodnik i powiedziałem w którymś z wywiadów, że jeśli ktoś z szefów Wisły będzie, przepraszam za to mało eleganckie słowo, szturał przy kontrakcie Rodado i w jednym nawet procencie pomyśli, że skoro tak się wyrabia i jest taki znakomity już, to może by go sprzedać. Więc powiedziałem, że jeśli sprzedacie Rodado, to było chyba 3 lata temu, to z Lesiem Piskorzem, moim serdecznym przyjacielem, który na loży prezydenckiej siedzi tu, tam siedzi Fedor, senator Platformy, i Meysztowicz, poseł.
1: Tak.
2: Powiedziałem, to jeśli będziecie chcieli sprzedać Rodado, to na znak protestu z Piskorzem przykujemy się łańcuchami do pomnika Mickiewicza. I nie uwierzy pan, człowiek, który jest chyba w tej chwili, a w zasadzie od początku pracy w Wiśle i opiece, czyli pan Królewski, odpisał mi w ciągu 45 sekund. Byłem dumny. Panie Marcinie, przecinek, Rodado nigdy nie będzie do sprzedania. Mądry pan, panie Królewski, bo nie można po prostu upoić się, że się w miarę drożej sprzeda zawodnika i będzie się miało pieniądze, a nie będzie się miało faceta, który od tylu lat decyduje jednak w znaczący sposób o losach Wisełki. O zwątpieniu pan pyta Marcina Dańca, pan oszalał?
1: To w ogóle nie ma takiego pojęcia w słowniku.
2: Ale panie
1: Marcina
2: Kubo,
1: Dańca,
2: pan w sercu ma stal, a ja mam, powiedziałem panu, i stal, i Wisłę. Ale chcę jeszcze, bo zapomnę potem, ze szczęścia.
1: Proszę bardzo.
2: Rozmawia pan z facetem, który jest bardzo wiernym kibicem swojej drużyny, ale życzy też wszystkiego dobrego każdym innym. Przysięgam. To jest po prostu, tak sobie wymyśliłem, że to jest, no, to jest takie jakby rodzina. No jeśli trzymamy za ojcem, matką, no to trzymajmy też za kuzynów, za nauczyciela ze szkoły. Po prostu bądźmy przyjaciółmi. Pan wie, jakie jest moje marzenie największe?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
2: Wisła Kraków, uwaga, będzie grała finał Ligi Mistrzów z Krakowią. Aha. To jest moje marzenie. Mecz odbędzie się w Rzymie.
1: Stadio Olimpico, tak? Proszę bardzo.
2: Zawodostwo. Każdy kibic, większość kibiców wypije tylko jedną oranżadę. Kilku mocno spragnionych wypije jedno piwko. A po wyjeździe nas wszystkich do Krakowa, całe Włochy powiedzą: fajni ci z Polski.
0: Trzymamy kciuki, żeby to marzenie się spełniło. A do rozmowy z Marcinem Dańcem w internetowym radiu RMF24 i RMF24 Wrocław wrócimy już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: To jest program Co u nich słychać i rozmowa z Marcinem Dańcem. Kontynuujemy nasze sobotnie spotkanie w radiu RMF24. Pozostajemy przy piłce, ale niestety przy tej ciemniejszej stronie.
1: Panie Marcinie, niestety, no musimy przejść na moment do tych tragicznych wydarzeń na linii Hutnik Kraków, Wisła Kraków. Oczywiście tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale kiedy do pana docierają takie informacje, kiedy pan czyta o tym w mediach, kiedy pan to ogląda, co czuje kibic Wisły Kraków? No kibicowanie Wiśle Kraków wydaje mi się, no nie jest najłatwiejszym zajęciem w dzisiejszych czasach, że tak
2: nie,
1: się...
2: Nie,
1: czy oddzielajmy zupełnie dwie sprawy,
2: nie,
1: tak?
2: Natychmiast panu przerwałem, nawet bezczelnie, za co przepraszam, ale to nie jest tak, że kibicowanie Wiśle nie jest łatwe. Mm-hmm. No aniołków wszędzie nie ma, ale no jednak trzeba wierzyć w kibica. Powtarzam, kibica. Bo kibice idą na stadion, przecież na stadionie Wisełki są rodzice z dziećmi. No przecież to było marzenie paru szefów, a już głównie Ludwika Mięty i pana Królewskiego. Żeby przychodzili wszyscy. Ja sobie zrobiłem zdjęcie z rodziną Wiśloków. Ojciec, matka i czwórka dzieci.
1: Tak.
2: I proszę sobie wyobrazić, no z przekąsem powiem, że to klikalności miało więcej niż mój sukces w kadzielni w Kielcach i trzy bisy. Wyobraża pan sobie, jaka to siła. Zrobiłem sobie zdjęcie koło Warszawy z kibicem Wisły, z małżonką jego i mała miała szaliczuś malutki, Wisełki. Aha. I to miało też oglądalność większą niż mój sukces w relaksie w Warszawie.
1: Tak.
2: 800 osób, trzy bisy, a to ma większą klikalność. Oczywiście mówię pół żartem, pół serio. Ale generalnie no nie jest to przyjemna rzecz. Byłem tak strasznie smutny. Byłem po prostu zmiażdżony. Powiedziałem panu o tym wykucanku.
1: Tak.
2: Przecież kibice mogliby spokojnie spotkać się na kawie, na piwie i pogadać jak artyści, aktorzy, którzy na zapleczu jest kawiarnia, barek. Mhm. I każdy wierzy w coś innego, ale jednak się nie biją, nie awanturują, mimo że wiedzą, że ten artysta jest pisior, ten jest platformiarz, ten jest lewarek i tak dalej. I tak jest w ogóle w społeczeństwie.
1: Zgadza się.
2: Kiedyś było tak, że ktoś mówił żart ze sceny i śmiech pochodził z każdej strony sali. No a ktoś poprzecinał to szablą na 12 przynajmniej kawałeczków. Lewarki, PSL-e, Razem, Osobno, Nowocześni, Zacofani.
1: Jednocześnie. Tak.
2: I teraz mówisz żart na pisiora, to się śmieją platformiarze. Mówisz na lewarków, no to a mówisz na tych, to ktoś tam się skrada i się śmieje. No a Polska jest jedna, w tej biało-czerwonej sukni. Z takimi zadziorami niestety. Może nawet z tysiącem zadziorów. Z tysiąca powodów. Dlatego bardzo proszę, niech to zabrzmi może nawet i mentorsko. Aha. Ale bardzo proszę, kibice, no trzymajcie ze swoimi, ale szanujcie innych kibiców, szanujcie inne drużyny. A jeśli nawet nie chcecie szanować, no to udawajcie, że się nie interesujecie.
0: Na tym jakże ważnym apelu się zatrzymujemy, ale nie na długo. Do rozmowy z Marcinem Dańcem w programie Co u nich słychać wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już we wtorek po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiecki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Po reklamie.

0: Na zegarze już prawie godzina 19, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Anna Wachowska.
1: Zacięty mecz o finał siatkarskich Mistrzostw Europy. Polki grają z Włoszkami. To temat numer jeden w faktach i faktach sportowych RMF FM. Potem ostrzeżenie dla kierowców z warmińsko-mazurskiego. A na koniec śląski strój ludowy w nowoczesnym wydaniu. Polskie siatkarki walczą o finał Mistrzostw Europy. Rozpoczął się trzeci set półfinałowego starcia z Włochami. Niestety, Polki przegrały dwie pierwsze partie. Ten mecz uważnie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Tak jest, dobry wieczór.
1: Wojtku, jak radzi sobie nasza reprezentacja?
2: No nie najlepiej. Włoszki mają w pełni ten mecz pod kontrolą. Wystarczy powiedzieć, że w żadnym z tych dwóch do tej pory rozegranych setów biało-czerwone ani na moment nie wyszły nawet na jednopunktowe prowadzenie. Włoszki za każdym razem mocno rozpoczynają seta. Dobrze grają w bloku. Antropowa i Egonu to, tak jak mówiłem w godzinę temu, mocne punkty reprezentacji Włoch, no, z których rozgrywająca włoska mocno korzysta. One dzisiaj świetnie punktują, a Polki mają problem, żeby je zatrzymać blokiem. Ten trzeci set rozpoczynamy jednak nieźle. Biało-czerwone prowadzą jak na razie w tej trzeciej partii 3-1, a już za chwilę więcej o tym

0: spotkanie opowiem w faktach sportowych RMF FM.
1: Ostrzegamy kierowców na drodze krajowej numer 53 w Warmińsko-Mazurskim, w miejscowości Purda Leśna. Chodzi o trasę Olsztyn. Pasem samochód wjechał w drzewo i tam obowiązuje ruch wahadłowy. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę. Oczekuje też, że Rosja w tym samym czasie nie będzie atakować Kijowa. To słowa prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełański dodał, że rozmawiał z wysłannikami amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, którzy są w Moskwie. Tam prowadzą negocjacje w sprawie zakończenia wojny ze stroną rosyjską. Jutro mają przyjechać do Kijowa. Jak przekazała przed chwilą agencja Reutera, właśnie rozpoczęło się ich spotkanie z Władimirem Putinem. Wojska amerykańskie zniszczyły 3 irańskie tankowce, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Do uderzeń doszło po tym, jak siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku amerykańskiego lotniskowca oraz niszczyciela rakietowego. Okręty miały uniknąć trafienia.
2: Moda w faktach RMF FM.
1: Tradycyjny śląski strój inspiruje współczesnych modowych twórców. Podczas święta rozbarku dzielnicy Bytomia prezentowane są kolekcje, które czerpią z motywów i elementów ubioru ludowego. Oprócz profesjonalnych projektantek swoje dzieła pokazali uczniowie zespołu szkół licealnych i technicznych w Rydułtowach. Sami zaprojektowali, uszyli i zaprezentowali ubrania.
3: Moja kreacja jest bardziej nowoczesna, ale róże to jest wzór, który wykorzystałam z tych tradycyjnych wzorów.
4: I to jest suknia, tak?
3: Tak.
4: W twoim przypadku?
5: Spódniczka i bluzka z tymi rękawami.
6: Ja uczę je szycia. Na moich zajęciach właśnie powstawała ta cała kolekcja i naprawdę pękam z dumy.
4: Czy pani uważa, że w tym młodzież chciałaby chodzić?
6: Myślę, że tak. Oni to tak doskonale przerobili na swoje młodzieżowe klimaty, że powstały naprawdę świetne ciuchy, że tak powiem. To jest takie odzwierciedlenie tego, jak oni widzą te śląskie wzory, te śląskie jakle.
4: To jest coś zupełnie innego niż w sklepach. Zobaczymy w sieciówkach.
6: Nie ma czegoś takiego w sklepach.
1: Jeszcze. A z uczennicami Martyną i Eweliną oraz ich nauczycielką Zofią Twardzik-Pomiotło rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe otwiera oczywiście półfinałowe starcie polskich siatkarek. O finał Mistrzostw Europy zaprasza Wojciech Marczyk.
0: Polskie siatkarki przegrywają w półfinale z Włoszkami rozgrywanym w Stambule 0-2 w setach. Włoszki oba sety w pełni miały pod kontrolą, ale ta trzecia partia dobrze zaczyna się dla biało-czerwonych. Maja Koput ma teraz serię na zagrywce. Biało-czerwone prowadzą w tym secie 6-2. Dobrze atakuje w nim na początku Julia Szczurowska. Ona zdobyła już kilka punktów w tej partii. Mają problemy Włoszki, żeby ją zatrzymać. Teraz Maja Koput zepsuła zagrywkę, ale Polki nadal na prowadzeniu w tej partii 6-3. Siatkarski parkiet zamieniamy teraz na piłkarską murawę. Od wygranej polskie piłkarki rozpoczęły rozgrywane w naszym kraju Mistrzostwa Świata do lat 20. Biało-czerwone w Katowicach pokonały 3-0 reprezentację Argentyny, a w pierwszym dzisiejszym meczu Ekstraklasy nie oglądaliśmy bramek. Widzew Łódź zremisował bezbramkowo z Radomiakiem. Punkty zdobyty na wyjeździe trzeba szanować, ale pozostaje niedosyt, zaznacza trener zespołu z Radomia Tomasz Kaczmarek.
7: Czuję tak przede wszystkim ze względu na te 3-4 takie dobre szanse, które mieliśmy. Myślę, że byliśmy zespołem, który naprawdę miał szansę dzisiaj strzelić 1-0 i też wiadomo, ze względu na bramkę nieuznaną czuję niedosyt.
0: A w Kielcach Korona gra z Wisłą Kraków. 78. minuta tego spotkania i Korona prowadzi 1-0. Dziś jeszcze mecz Motoru z Legią, o którym więcej w kolejnych faktach sportowych. W niemieckim Essen reprezentacja Polski w piłce nożnej 6-osobowej rozpoczęła grę o awans do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu, mierzą się w półfinale z gospodarzami. Nasza reprezentacja ma już dziś za sobą jedno spotkanie. W ćwierćfinale pokonała 3-2 lidera światowego rankingu Kazachstan. Po takim meczu cel na ten turniej pozostaje już tylko jeden.
8: Nie powiem, że plan minimum wykonany, bo plan minimum to jest finał, a plan maksimum to wygrać ten finał. Także do planu minimum brakuje jeszcze jednego kroku.
0: Mówił reprezentant Polski w Soka Karol Bieniasz. Na koniec zaglądamy jeszcze do hali w Stambule. Polki walczą o awans do finału Mistrzostwa Europy. Przegrywają w setach z Włoszkami 0-2, ale w tej trzeciej partii grają naprawdę dobrze. Początek pod kontrolą Polek. One na prowadzeniu teraz 7-4.
9: Tu Radio RMF 24.
10: Sobotni wieczór z radiem RMF 24. Kuba Śliwiński, ponownie się kłaniam. Kontynuujemy nasze spotkanie w programie Co u nich słychać? Razem z nami, niezmiennie, Marcin Daniec. Zapraszam do spędzenia z RMF 24 kolejnej godziny.

0: Wracamy do rozmowy z Marcinem Dańcem w programie Co u nich słychać. Teraz porozmawiamy o tym, jak nasz gość postrzega ten dzisiejszy Kraków.
1: Tak, dzisiaj pan spaceruje ulicami Krakowa. Jak ten Kraków się pańskimi oczami zmienił?
2: Pamiętam chłopak z Wielopola. W wodzie czułem chlor.
1: Aha.
2: Mieszkałem na wysokości jazdy z Rzeszowa właśnie na dworzec pociągu, bo mieszkałem na trzecim piętrze na Przemyskiej. Mhm. 18 metrów od torów. A na dole tłukły się tramwaje, a nie wiem, czy wymienię tę nazwę, Bohaterów Stalingradu. Taka ulica była w Krakowie. Teraz sta...
1: Słucham?
2: Sta, teraz, staro...
1: Wiśla.
2: No.
1: Tak, przepraszam. Przepraszam, na sekundkę się ten...
2: I proszę sobie wyobrazić, no, myślałem, że po prostu budziłem się o trzeciej, czwartej, że nie, że oszaleję. Ale człowiek się przyzwyczaja, nie czuje
1: tak
2: w ogóle...
1: wszystkiego.
2: Czuje pan chlor w wodzie? Nie czuje pan.
1: Nie czuję.
2: No. A woda w kranie w Wielopolu była ze źródła. To taka różnica. I tramwaje są wyciszone gumą jakąś japońską pod spodem. Tory są wyciszone. AWF ma zupełnie w innym miejscu swoje podwoje. Ulica Opolska była moim największym szokiem życiowym jeszcze przed wyjazdem za granicę, ponieważ były trzy paski w jedną, trzy w drugą. Aha. I pomyślałem, na co to komu? A teraz jak jest 13, 14 i chcę jechać na przykład do Huty, no to pyr, jadę godzinę. A wtedy tak się jeździło. Nie namówi mnie pan, chociaż myślę, że pan też nie będzie narzekał, bo się Kraków rozwinął w sposób niewiarygodny. Jestem naprawdę dumny. Oczywiście rynek jest... zawsze będzie miejscem spotkań. Wystarczy wyjść na... O, cześć, dobrze, cały Kraków spotyka się w rynku. Jaszczury.
1: Klub pod jaszczurami, to...
2: To jak mnie pan zapyta,
1: aha,
2: bo widzi pan, że mrugam do pana,
1: tak,
2: o jaszczury. Ale nie pyta pan, to sam się dopominam. No mój drugi dom. Na AWF-ie robiłem przez 3000 imprez, absolutnie.
1: Ale
2: społecznie.
1: Do tego trochę zmierzam, panie Marcinie.
2: Panie Kubo, społecznie, pan sobie wyobraża?
1: Nie wyobrażam.
2: Pensja
1: sobie.
2: 1750 zł,
1: aha,
2: bez podwyżków, bez dofinansowaniów, paroduje dyrektora,
1: tak jest,
2: z AWF-u. Piękna impreza. A pan zadowolony? Ja się stresowałem, co to będzie, jak to wszystko się zapali. Ale wszystko, no tych reflektorów pan nawiózł. Wie pan, no bo my mamy tylko w auli te dwa z tyłu, no na inaugurację. Żonie się podobało. Ja się bałem, że to wszystko się zapali. No taka recenzja najlepszej imprezy w moim życiu. Kiedy byłem scenarzystą, reżyserem z moim kolegą Jankiem. Uwaga, wystąpił Janek Nowicki. Wystąpił Fedor.
1: Tak.
2: Przepraszam, pan senator Fedorowicz.
1: Właśnie wróć.
2: Uwaga, Piotr Skrzynecki. Jak zawsze w czarnym kapeluszu szalejący, ale teraz pana zaskoczę.
1: Mhm.
2: I z nimi na wyborach najmilszej studentki, jako oni grali promotorów, opiekunów. Uwaga, Budka i Nawałka.
1: O.
2: No czyli największe przystojniaki.
1: Oj tak.
2: No tam jeszcze Maculewicz i tak dalej, Tosiek Szymanowski. Ale to była impreza, na którą ludzie chcieli, cały Kraków chciał przyjść, a to była zwykła uczelniana impreza. No i więc te wspomnienia mam genialne, ponieważ kiedy przeskoczyłem do Jaszczuru i odpowiadałem za kulturę studencką Krakowa, no to miałem te same pomysły, no tylko jednak, przepraszam, za umowę, honorarium i podpis. I to się działo w Jaszczurach, dlatego pana dyrektora Salamona przepięknie pozdrawiam, był jubileusz 65-lecia.
1: Aha.
2: No więc skoro pan nadal nic nie mówi, to znaczy, że pan nie widział, panie Kubo.
1: Ale panie Marcinie, no
2: nie,
1: bo
2: panie
1: właśnie,
2: Kubo, słucham. Widział pan czy nie?
1: Ale co widział?
2: Na ścianie jaszczurów. Widział pan czy nie?
1: No nie. Musiałem być w stanie takim, że już nie widziałem.
2: No to, chodzi pan do jaszczurów?
1: Nie, zdarza mi się owszem.
2: No to panie Kubo, rany boskie, jedno z największych moich marzeń. Nie, jakich marzeń? No w ogóle zaszczytów. Jak można marzyć, żeby obok Wodekiego, Jędrusia Zauchy, Sikorowskiego, mojego idola.
1: Andrzej pod Budą, tak.
2: No przecież, mam mural pierwszy w życiu.
1: Tak, no jest, no pewnie, że
2: no to,
1: tak.
2: To nie wiedział pan...
1: Ja to podpuszczam, panie Marcinie.
2: No to nie, bo już się zacząłem.
1: No ja wiem, że pan już się delikatnie zagotował. No, ale,
2: mój mural, jestem tam przepiękny, młody, mam takie pióra.
1: Trudno uwierzyć dzisiaj?
2: No moja córka zobaczyła, była malutka. Aha. Teraz ma 19 lat.
1: Po maturze.
2: Zobaczyła ojca w Opolu. Stare nagranie. I mówi, o, tatuś w peruce. Bo ona mnie pamięta już takiego, no nie łysego, bo się będę obrażał. Po prostu postanowiłem, że tak będę się czesał teraz.
0: Tu stawiamy kropkę, ale to oczywiście jeszcze nie koniec naszego wieczornego, sobotniego spotkania. Rozmowa z Marcinem Dańcem wraca już za moment.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tutaj! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: No, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
3: Radio RMF

0: Tu radio RMF24 i sobotni program Co u nich słychać. Przed mikrofonem niezmiennie Kuba Śliwiński oraz mój znakomity gość Marcin Daniec. Kontynuujemy nasze spotkanie.
1: Panie Marcinie, czy pan się kiedyś zatrzymuje? Czy kiedyś pan odpoczywa? Czy są takie momenty, gdzie, przepraszam, wyłącza pan głowę? Bo pan jest naprawdę katalizatorem przez lata emocji, uśmiechu, energii, która jest po prostu, wydaje się, nie mieć końca.
2: No to jest po prostu pytanie, którego nawet, wie pan co? Nawet nie miałbym odwagi, panie Kubo, powiedzieć, wie pan, mam prośbę, proszę mi zadać takie pytanie o tej energii, bo to jest. Odbieram to jako cudownej klasy komplement.
1: Panie zazdroszczę, Kubo, od razu wejdę, przepraszam, zazdroszczę chociaż namiastkę, chociaż część tej energii, tego entuzjazmu, panie Marcinie. Jestem o połowę lat młodszy od pana.
2: Wspomniałem, panie Kubo, o mojej mamuni, świętej pamięci niestety. Ona miała taki charakter, miała taki temperament, takie geny mi przekazała. Hanusiu, moja kochana. Nie ma udawania na scenie, nie ma Jezus, znowu. To jest po prostu moje życie bez udawania. Ale też chcę pana uspokoić, no i tego tam.
1: Tak?
2: O tego rozsadzonego ego. Jakbym jeszcze wymienił panu te moje po drodze zaszczyty, nagrody, to dopiero
1: tak.
2: Uspokajam pana, że nie mam takiej obsesji, żeby być ciągle dyżurnym. Ale też muszę nieskromnie powiedzieć, że nie udaję niczego. Że złapie mnie pan kiedykolwiek po zejściu ze sceny. Ojejku, to udawał. Smutny, nielubiący tego, co... Nie. Kocham widza, kocham oczekiwanie przed wyjściem na scenę. To szemranko takie, kiedy już siedzą. I taka cisza, kiedy gaśnie światło. Potem są takie efekty. Nie będę zdradzał, bo...
1: Zapraszamy, bo nie ma co spoilerować, tak?
2: I kiedy łapią wszystkie puenty, no mówię o tym z różnymi sali, kiedy po dobranoc państwu nikt nie wychodzi, no to nie ma takiej siły, która by zatrzymała ludzi. I czujesz, że oni siedzą... To jest tak zwany łomot w naszej branży. A potem jeszcze, daj Boże, jak wstają wszyscy, to ci tak wali serce i sobie właśnie przypominasz te swoje młode lata, potem w dojrzałym. Ja założyłem w swoim życiu chyba 20 różnych ekip. Napisałem scenariusze kilku tysięcy imprez. I to lata doświadczeń. I kiedy dostajesz tego satyryka wszechczasów, to dziękujesz, dziękujesz matce, żonie. Żona, która doskonale wie, ile to wszystko... Proszę, to nie ma tak, że to tak masz. To wtedy przelatuje ci tak właśnie te setki, tysiące godzin prób. Dlatego, ponieważ RMF to głównie, chociaż trudno powiedzieć, że RMF ma tylko młodych słuchaczy.
1: No tak.
2: No ale macie ogromne rzesze. Więc wujek Daniec, który dostał od waszych rodziców.
1: Zawahanie było.
2: No
1: wiem, że nie od dziadków.
2: Nie, ale mówię o tej nagrodzie.
1: Okej, tak.
2: Legendy. I legenda, tak. To pamiętajcie, jeśli macie marzenia, nie tylko występowania na scenie, jeśli macie marzenia, to róbcie wszystko, by te marzenia osiągnąć. I ciężko pracujcie i znoście też różne upokorzenia po drodze, bo tak to będzie. Ale przysięgam, że każdy, kto zrobi bardzo wiele, swoje marzenie osiągnie. I będą do was mówili, panie inżynierze, tak, gratuluję panie inżynierze, dziękuję panie doktorze, gratuluję panie doktorze, dziękuję pani, dziękuję panu, dziękuję we wszystkich możliwych sytuacjach w życiu.
1: A mnie się bardzo spodobało to hasło, życie bez udawania, więc gdyby książka była na podorędziu, gdyby była w przygotowaniu, to myślę, panie Marcinie, że jak najbardziej można by było taki tytuł, podtytuł, spokojnie z niego skorzystać. Kto wie?
2: Ale to teraz pan się wtrążala panu w robotę, Krzysztofowi, tak.
1: Podejrzewam.
2: No ale to panie Krzysztofie, tantiemy. Kliwiński.
1: Drobnica.
2: Tantiem za tytuł.
1: Za tytuł, tak jest.
0: Zatem jesteśmy dogadani. Ponownie się zatrzymujemy, ale na szczęście tylko na moment. To jeszcze nie wszystko w programie Co u nich słychać. Zostańcie z nami, bo do rozmowy z Marcinem Dańcem jeszcze wrócimy w RMF24 i porozmawiamy, jakie plany na najbliższe miesiące ma nasz znakomity gość.

0: Sobotni wieczór w internetowym radiu RMF24 i RMF24 Wrocław. To program Co u nich słychać z udziałem Marcina Dańca. Rozmawiamy o tym, co było, ale także o tym, co będzie.
1: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kolejne miesiące? Wspominał pan o występach w Krakowie i jeszcze jeden trend. Dlaczego pana Marcina Dańca jest jednak mało w internecie? Nie ma pan oficjalnego kanału na przykład na portalu YouTube, a można by było z tego skorzystać?
2: Panie Kubo, to będzie pan, ale drugim, aha, drugim po pomysłodawcą, drugim, ponieważ identycznie skarcił mnie żurnalista. Tak. Powiedział, dlaczego pan nie ma? Dlaczego? No nie wiem, jakoś nie pilnowałem tego i trochę mi głupio, bo nie doceniłem jednak siły monstrualnej, upajając się trochę, no 6 milionów oglądalność marzeń, tak, w telewizji, no ale też, nawet, no to też chyba sprawa menadżerów moich wcześniejszych, że po prostu ktoś zamieścił za mnie monolog o Andrew, ktoś zamieścił za mnie monolog o mikroprocesorkach.
1: Tak, i kasa ta ucieka. No, ja wiem, że na pewno nie o kasę tylko chodzi, ale ta kasa ucieka.
2: Przysięgam, nie myślałem o kasie. Pan z Gdańska, który proponował mi, żebym nagrał monolog o walce Andrew, na VHS-y. Jakoś tak też tego. No jestem beznadziejny, jeśli chodzi o biznesy. Ale naprawdę żurnalista mi też powiedział o tym, że no, musi pan mieć swój, autoryzowany. No i pomyślę o tym, będę musiał jakiegoś młodego chłopaka zatrudnić, który się na tym zna. Ale no, pochwalę się panu, że uległem namową Rafała.
1: Tak.
2: To jest bratanek mojej żony, który jest ojcem chrzestnym, no, mojego Instagrama.
1: Aha. Ma pan, nawet no, ja nie mam Instagrama.
2: No tak, żeby pan sobie tu nie myślał.
1: No wiem, czyli bo sprawdzam, no przecież śledziłem pańskie wyniki na Beskid Cup.
2: No widzi pan.
1: Z anonimowego konta.
2: Kurczę, czyli, no to niedobrze. To bo trzeba było napisać, Śliwiński, a to ten Mękoła uroczy. No i mam tam już prawie 30 tysięcy, no tak, tak. Ale te wszystkie monologi moje, wyemitowane przez kogosik, no to tam są miliony.
1: Tak.
2: Jak pomyślę, że ten taki obserwujący, no to teraz się patrzy tylko tu, a nie tu. Ponieważ wie pan, co mnie jeszcze rozbestwiło? To, że cały czas mam trzecią młodość i właśnie pytają mnie gówniorze, a jak to, a tyle lat, a to no, a ten, pan się utrzymuje. Ten. No więc jakoś tak nie miałem, dzięki Bogu, jednego choćby przykładu, ponieważ na przykład występuję w Relaksie w Warszawie, to jest taka sala, no to 800 parę osób, czy w Kinie Kijów, no to jest moja ogromna duma. I chodzą ludzie
1: sala,
2: i ciągle na moje programy. Już nie mówię o tym, że jak gram plenery, to nie mam pół kompleksu do zespołu rockowych. W Bolesławcu burmistrz mówi o mnie, pan więcej ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem. Więc dziękuję Bogu za to, że mam sprawdzonych w bojach widzów, którzy przychodzą na moje recitale bez dowożenia autobusami, bez nadrabiania frekwencji. No i mam ciągle zaproszenia. Czekałem na pana zaproszenie, bo mam w tamtym roku mam odznaczony wojewódzki, mam odznaczony Pacześ i trzecie, wojewódzki, Pacześ, no i Śliwiński. Jak mogłem tak się długo zastanawiać?
1: A ja dziękuję panu, panie Marcinie.
2: Znaczące.
1: Mękoła z Mielca, bardzo
2: Mękoła,
1: dziękuję.
2: Tak będę pana teraz nazywał.
1: Bardzo proszę.
2: Ale nie dodałem uroczy.
1: No.
2: Sympatyczny Mękoła Mielecki.
1: I fantastyczny wujek Marcin Daniec.
2: Wujek Daniec, który słucha zawsze. Zawsze.
1: Panie Marcinie, to była ogromna przyjemność. Bardzo, dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: Proszę wszystkim ludziom powiedzieć, żeby się trzymali. Nie może być ciągle tak źle, że jeszcze może kiedyś będzie lepiej.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów.

0: Za chwilę, godzina 21 na zegarach, czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Anna Wachowska.
1: Kolejna osoba zatrzymana w związku z aferą Zonda Krypto. W rękach policji jest Roman Rzet. Jadę do domu. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś już w przyszłym tygodniu. Polskie siatkarki zagrają o brąz siatkarskich mistrzostw Europy. Biało-czerwone przegrały w półfinale z Włoszkami. O tym w faktach sportowych RMF FM. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Śląskiej Policji zatrzymali na terenie województwa śląskiego Romana Rzet. Te informacje przekazała policja w oficjalnym komunikacie na portalu X. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury.
2: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: W Moskwie trwa spotkanie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Sytuacja, z którą musimy dzisiaj sobie poradzić, jest oczywiście trudna. Ale zanim zaczniemy, chciałbym poprosić Was o przekazanie moich najlepszych życzeń i słów wdzięczności prezydentowi Stanów Zjednoczonych panu Trumpowi. Podkreślał Władimir Putin. Rozmowy dotyczą planu zakończenia wojny na Ukrainie. Jutro Witkow i Kushner mają przybyć do Kijowa. W związku z rozmowami Putin polecił wstrzymać na 3 dni do poniedziałku ataki na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwę. Wieczorem Rosja przeprowadziła jednak kolejne ataki na obwód kijowski. Zginęło co najmniej 5 osób. Planowany na połowę września zjazd Związku Polaków na Białorusi ze względów bezpieczeństwa nie odbędzie się w tym terminie i jest przeniesiony na marzec przyszłego roku, poinformowała w Białymstoku prezes Związku Angelika Borys. Andrzej Poczobut zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu nie zmienia swoich planów powrotu na Białoruś. Działacz polskiej mniejszości, który pod koniec kwietnia odzyskał wolność po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym

0: Boże mówi, jadę do domu. Wyjazd na Białoruś planuje już w przyszłym tygodniu. Tegoroczne lato było najgorętszym w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii, poinformowało oficjalnie brytyjskie biuro meteorologiczne. Brytyjczycy mają za sobą kilka naprawdę trudnych miesięcy.
1: Średnia temperatura w okresie letnim wyniosła aż 16,5 stopnia Celsjusza, bijąc dotychczasowe rekordy, jakie padały od początku dokonywania pomiarów w 1884 roku. Eksperci podkreślają, że tak ekstremalny wynik nie jest dziełem przypadku. Zwracają uwagę, że w wyniku postępującego kryzysu klimatycznego i globalnego ocieplenia wystąpienie tak gorącego lata jest aż 130 razy bardziej prawdopodobne niż w erze przedindustrialnej. Synoptycy ostrzegają, że rekordy, które kiedyś zdarzały się raz na stulecie, stają się w Wielkiej Brytanii nową normą.
0: Te gorące fakty z Wysp Brytyjskich zebrał korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM, czas na kolejne fakty sportowe, a zapraszam Wojciech Marczyk.
3: Polskie siatkarki zagrają jutro o brązowy medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone dziś w półfinale musiały uznać wyższość Włoszek. Faworytki do złota pokonały naszą kadrę 3-1. Polki walczyły do końca. Były jednak w stanie świetnie grającej reprezentacji Italii urwać tylko jednego seta. Polki o medal Euro zagrają jutro o 15 z Serbkami, które dziś w półfinale przegrały z reprezentacją Turcji 0-3. W finale Włoszki zmierzą się więc właśnie ze współgospodyniami turnieju Turczynkami w Ergo Arenie. Towarzysko z Finlandią grają zaś polscy siatkarze. Dla zespołu Nikoli Grbicia to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Trwa końcówka pierwszego seta i nasi siatkarze prowadzą w nim 21-19. Przenosimy się teraz za ocean. Iga Świątek rozgrywa swój pierwszy set w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Rywalką Marii Bouskowa. Ta pierwsza partia była niezwykle wyrównana. Wynik w niej 6-6. Teraz trwa tiebreak tego pierwszego seta. W nim prowadzi Iga Świątek 4-1. No ale serwis nie był atutem z żadnej z tenisistek w tym pierwszym secie, no bo kilka gemów przy własnym podaniu każda z tenisistek przegrała. Jak wspomniałem, trwa tiebreak pierwszego seta. Iga Świątek prowadzi 4-1. Załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmuje trzecie miejsce po dwóch dniach rajdu Walii, który jest przed ostatnią rundą Mistrzostw Europy. Obrońcy tytułu Mistrzów Starego Kontynentu dziś dobrze radzili sobie na OS-ach. Jeden z nich udało się wygrać. Na trasie załogi czekały dziś załogi na trasie trafiły dzisiaj na nietypowe przeszkody.
4: Teraz pod koniec na jednym odcinku było bardzo dużo owiec, więc musieliśmy mocno uważać. Czasem trzeba było hamować i mieć taki slalom między owcami, no ale wszystko skończyło się dobrze, także jestem zadowolony bardzo z dnia. Był trudny, wymagający.
3: Mówił Szymon Gospodarczyk, pilot Miko Marczyka. Czwarte miejsce w rajdzie zajmuje inna polska załoga, Jakub Matulga z pilotem Damianem Sytym, a jutro cztery ostatnie OS rajdowali. Na koniec jeszcze piłka nożna w odmianie sześcioosobowej. Reprezentacja Polski nie obroni tytułu Mistrzów Świata. Biało-czerwoni w półfinale rozgrywanego w niemieckim SN turnieju przegrali po golu straconym w doliczonym czasie meczu 2-3 z gospodarzami turnieju Niemcami. Biało-czerwonym pozostaje więc jutro walka o brąz. Radio RMF.

0: Rafał Jędraszek, ukłony w RMF24 Wrocław. Zaczynamy o tym, mówi Wrocław, a to nowy program na naszej antenie. I na początek temat, którym chyba żyliśmy niedawno, prawie wszyscy, no najbardziej z pewnością uczniowie. Początek roku szkolnego. Największe emocje właśnie wzbudzał z pewnością wśród wspomnianych uczniów, a nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska pytała o wrażenia z powrotu do nauki uczennice nowo otwartego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej.
1: Jak w ogóle nastrój przed nowym rokiem szkolnym? Szkoda, że skończyły się wakacje, czy jednak już się trochę stęskniłaś?
2: Za samym uczeniem nie, ale za szkołą, osobami, tym jak jest jesień, ta cała atmosfera, to tak.
3: Trochę się stresuję, bo przychodzą nowe przedmioty, ale myślę, że dam radę, bo fajną wychowawczyni mamy.
1: Nowe przedmioty, to jaką teraz klasę zaczynasz?
3: Siódmą.
1: A ty jak? Jak przed nowym rokiem?
4: No ja też się trochę stresowałam się i byłam podekscytowana. Mega. Szkoda, że nie ma jeszcze wakacji, no ale przynajmniej jakbym była w tej starej szkole, to bym się jakby smuciła, że już te wakacje się skończyły, a teraz to mam coś nowego i jestem tego ciekawa.
0: A skoro mowa o powrotach do szkoły, to warto zadbać o to, co ląduje na talerzach uczniów. Magister Aleksandra Gąbka, psychodietetyczka z wrocławskiego USK, przypomina, że pożywne śniadanie przed wyjściem z domu to absolutna podstawa. Ważne, by dziecko miało siłę i energię na cały dzień.
5: Badania pokazują, że dzieci, które nie jedzą śniadania w domu, później też są dorosłymi, którzy nie jedzą śniadań przed wyjściem do pracy. Więc to jest taki dobry start w ciągu dnia dla dzieci. Również z mojej takiej oceny obserwuję, że często, kiedy mamy dużo zajęć my jako dorośli, to zapominamy o tym, żeby ocenić, ile nasze dzieci rzeczywiście w ciągu dnia jedzą. I jeżeli mamy dzieci, które w szkołach czy w przedszkolu jedzą pełne posiłki, jedzą obiady, to starajmy się to kontrolować i nie podawajmy dzieciom na przykład drugiego obiadu w domu, szczególnie kiedy na przykład my obiad zamawiamy, który jest obiadem dosyć mocno kalorycznym, no i później rzeczywiście ta nadwyżka kaloryczna skutkuje tymi statystykami, które mamy, czyli jednak dziećmi, które mają nadmierną masę ciała w Polsce. Pamiętajmy o tym dodatku warzyw, o dodatku orzechów do diety, no i przede wszystkim dostępie do wody zamiast słodkich napoi. Jeżeli chodzi o psychikę i nasz humor, to przede wszystkim takie duże wahania cukru we krwi będą znacząco wpływać na takie zdolności koncentracji, skupienia się, ale też właśnie nastroju, bo w momencie, kiedy mamy dużo słodkich przekąsek w ciągu dnia, mało takich posiłków bogatych w białko, w produkty pełnoziarniste, to mamy takie momenty, kiedy w przypadku wysokiego cukru jest duży entuzjazm, dużo energii, często, która może uniemożliwiać takie skupienie się na zajęciach, a dalej, kiedy bardzo szybko ten cukier spada, to nie chodzi o jakieś takie wahania, które możemy rozumieć jako jakąś chorobę, ale to się dzieje po prostu fizjologicznie, kiedy tego cukru jest bardzo dużo, no to rzeczywiście wtedy możemy spotykać się z takim obniżonym nastrojem, brakiem motywacji. No wiadomo, że jeżeli ten humor się mocno zmienia w ciągu dnia, no to ciężko taką stabilną naukę i generalnie funkcjonowanie. Jak najbardziej jajko, jak najbardziej nawet ta kanapka pełnoziarnista na dobrej jakości pieczywie, tak, z kawałkiem nawet jakiejś wędliny. Przede wszystkim do tego dużo, dużo warzyw. Nawet owsianka tutaj właśnie czy na mleku, czy na wodzie z dodatkiem owoców jagodowych, orzechami, czy czekoladą gorzką będzie fajnym patentem. Tutaj ten dodatek miodu też może być opcjonalny, tylko to właśnie zależy w zależności od tego, ile dziecko je tych cukrów w ciągu dnia, to tak możemy tym dosłodzeniem operować, ale ważne jest to, żebyśmy mieli to my pod kontrolą, a nie żeby tak zupełnie dawać produkty, które gdzieś tam potem w kumulacji dają te duże ilości cukrów prostych w diecie.
0: Radziła na początku roku szkolnego psychodietetyczka z wrocławskiego USK Aleksandra Gąbka. A w programie O tym mówi Wrocław jeszcze przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa dla rodziców i uczniów. Doktor Grzegorz Gogolewski z SOR-u wrocławskiego USK przypomina i apeluje zarazem, by zezwalając swoim dzieciom na jazdę rowerem lub hulajnogą do szkoły, wyposażyć je w kask i dodatkowo wspólnie sprawdzić trasę dojazdu.
6: Pamiętajmy tutaj szczególnie o kaskach, które jak wiadomo nie zabezpieczają nasze dzieci przed urazami, natomiast w momencie, kiedy takich urazów doznają, skutki medyczne tych urazów mogą być dużo łagodniejsze niż w przypadku dzieci, które tych kasków nie mają. Pamiętajmy także, że kiedy dzieci wysyłamy do szkoły na rowerze czy na hulajnodze, żeby wcześniej pokazać im, jak wygląda droga do tej szkoły i które momenty trasy mogą być szczególnie niebezpieczne, żeby nasze dzieci wiedziały, jak zwrócić na to odpowiednią uwagę.
0: Uwrażliwiał dr Grzegorz Gogolewski z wrocławskiego USK.
7: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
8: Reklama.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny! Po reklamie.

0: Słuchacie programu O tym mówi Wrocław, a w nim było już dziś o początku roku szkolnego. Przy tej okazji natomiast Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podsumowała tegoroczne wakacje. Niestety w ciągu dwóch ostatnich miesięcy na dolnośląskich drogach zginęły w tym czasie 22 osoby. Bilans tragiczny, choć jak podkreśla komisarz Rafał Gredziuk z Wydziału Ruchu Drogowego Dolnośląskiej Policji, rok temu było gorzej.
1: W tym roku mieliśmy 421 wypadków, w których zginęły 22 osoby. To są aż 22 osoby, jednakże w zeszłym roku tych osób śmiertelnych wypadków było więcej, bo to zginęły 24 osoby. Jest delikatna poprawa, ale życzylibyśmy sobie, żeby tych wypadków w ogóle nie było.
2: Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków na Dolnym Śląsku?
1: Niezmiernie najczęstszą przyczyną wypadków to wbrew pozorom nie jest prędkość, tylko nieustąpienie pierwszeństwa. Prędkość powoduje to, że skutki potencjalnego wypadku mogą być tragiczniejsze. Im szybciej jedziemy, tym następstwa potencjalnego wypadku mogą być tragiczniejsze. W trakcie wakacji tutaj od 27 czerwca zatrzymaliśmy 739 kierowców po alkoholu, w tym 221 nietrzeźwych, czyli mieli powyżej 0,5 promila w wydychanym powietrzu i prowadzili pojazd mechaniczny. Zatrzymaliśmy 750 praw jazdy, w tym 261 za przekroczenie prędkości o więcej jak 50 km na godzinę. I tutaj jest takie rozróżnienie, że 190 praw jazdy zatrzymanych dotyczyło przekroczenia prędkości więcej jak 50 w obszarze zabudowanym, natomiast 71 praw jazdy zatrzymanych dotyczyło przekroczenia według tych nowych przepisów poza obszarem zabudowanym. Przeprowadziliśmy 121 tysięcy kontroli trzeźwości. Mówię to tylko w wakacjach i Policja Dolnośląska, tutaj Ruch Drogowy Policji Dolnośląskiej. Ciekawostką też jest, skontrolowaliśmy 300 autokarów. To były takie kontrole, że tak powiem, na życzenie rodziców, najczęściej organizatorów, żebyśmy sprawdzili przed wyjazdem dzieci, młodzieży na jakiś letni obóz, kolonie. Tutaj przyjeżdżali policjanci i sprawdzali stan techniczny takich autobusów i trzeźwość kierowców. I tutaj było całkiem dobrze, nie ujawniliśmy wśród tych kierowców, co się kiedyś zdarzało, nietrzeźwych kierowców czy po użyciu alkoholu, jednakże 16 autokarów zostało wyłączonych z ruchu. Przy liczbie 300, no to jest jakiś tam niewielki procent, ale te 16 autokarów zostało wyeliminowanych z ruchu. W ciągu całych wakacji wylegitymowaliśmy 70 tysięcy osób, ujawniliśmy 43 tysiące wykroczeń, no i 26 tysięcy wykroczeń dotyczyło przekroczenia prędkości.
0: Tyle podsumowania minionych wakacji od policji, ale innymi statystykami chwali się Straż Miejska Wrocławia, która podała, że o mniej więcej 20% spadła liczba interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Za nami pierwsze wakacje po wprowadzeniu we Wrocławiu nocnej prohibicji. O tym, jak te nowe przepisy wpłynęły na życie miasta, opowiada RMF 24 Wrocław Piotr Szereda ze Straży Miejskiej.
2: Za nami pierwsze wakacje po wprowadzeniu we Wrocławiu nocnej prohibicji. Czy widać jakąś pozytywną zmianę?
3: Tak, my dostrzegamy w naszych statystykach spadek tych zgłoszeń, tych interwencji, które wynikają właśnie albo bezpośrednio ze spożywania napojów alkoholowych, albo w związku z tym, że ktoś znajduje się pod wpływem tych uprzednio spożytych napojów alkoholowych, o około 20%. Mieszkańcy dostrzegają, w szczególności ci, którzy sąsiadowali z tego rodzaju sklepami całodobowymi prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych, że jest znacznie lepiej.
2: Co Straż Miejska kwalifikuje jako te zgłoszenia związane z nadmiernym spożyciem alkoholu?
3: No to pamiętamy o tym, że samo spożywanie napojów alkoholowych, ale zarazem zakłócanie spokoju spoczynku nocnego. Jeżeli tego rodzaju sklep sprzedaje go w nocy, pamiętamy o tym, że przyjeżdżają taksówki, pasażerowie wysiadają, trzaskają drzwiami, ktoś wchodzi do sklepu, by dokonać zakupu, część towarzyszących mu osób czeka na zewnątrz, ale w tym momencie krzyczy, prowadzi głośne rozmowy, ktoś rozbije butelkę, ktoś zaśmieci, ktoś inny pójdzie oddać mocz w bramie. Te wszystkie sprawy wpływają właśnie na to, że sąsiedztwo sklepu sprzedającego napoje alkoholowe w tych właśnie godzinach formalnie przyjętych za ten, nieformalnie właściwie, bo cisza nocna jako taka nie istnieje, nigdzie zdefiniowana, natomiast to jest mniej więcej 22 do 6 rano, w tych godzinach rzeczywiście powinno być cicho i mieszkańcy odczuwają znaczącą poprawę.
2: Czy zanotowano dużo takich przypadków, że sklep jednak mimo tej prohibicji w godzinach nocnych alkohol sprzedawał?
3: Tak, w tych pierwszych miesiącach było ujawnionych kilka takich spraw.
0: A z Piotrem Szeredą ze Straży Miejskiej rozmawiała reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.

0: W programie O tym mówi Wrocław wracamy dziś do policyjnych statystyk podsumowujących wakacje. Przypomnijmy, na dolnośląskich drogach w tym czasie doszło do ponad 420 wypadków, w których zginęły 22 osoby. Funkcjonariusze wylegitymowali ponad 70 tysięcy osób i ujawnili 43 tysiące wykroczeń. Aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak z dolnośląskiej policji zwraca jednak uwagę nie tylko na drogi, ale też na kwestie bezpieczeństwa nad wodą.
1: Podsumowując wakacje, należy wspomnieć o sytuacjach związanych z wypoczynkiem nad wodą, bo co roku łza się wokół kręci w momencie, kiedy słyszymy, że kolejna osoba utonęła. W tym roku relatywnie tych utonięć było mniej, jednak w 9 przypadkach niestety zakończyły się one śmiercią. 6 osób zostało przez nas uratowanych dzięki temu, że szybko zostało przekazane zgłoszenie o sytuacji zagrożenia. Główną przyczyną utonięć niestety był brak zdrowego rozsądku i połączenie wypoczynku nad wodą niestety z alkoholem.
0: To skoro już o wodzie jako żywiole zaczęliśmy mówić, to nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska wybrała się nad Odrę we Wrocławiu. Tam spotkała się z przedstawicielem dolnośląskiego WOPR-u Krzysztofem Skrzyniarzem, który zauważył m.in., że częstą przyczyną tragedii nad wodą bywa próba niesienia ratunku innej osobie. Popularne przysłowie mówi, że tonący chwyta się brzytwy, jednak ratownicy wolą inne powiedzenie. Tonący brzydko się chwyta. Jak podkreśla nasz rozmówca, bez odpowiedniego przygotowania bezpieczne wyciągnięcie drugiego człowieka z wody jest niemal niemożliwe.
2: Na Dolnym Śląsku, proszę Państwa, jest prawie 9 tysięcy ratowników WOPR-u. To są osoby, które już nie są czynnymi ratownikami. To są osoby, które mają po 40, 50, 60 lat, ale oni są przeszkoleni. Może w krzakach siedzieć wędkarz, może przejeżdżać ktoś rowerem, może starszy pan siedzieć albo pani z wózkiem. To mogą być ratownicy, którzy wejdą do wody, potrafią ratować i oni sobie poradzą. My do wody nie wchodzimy. Co możemy zrobić? Cokolwiek podać. Tak przysłowiowo się mówi, podajmy gałąź. No ciężko jest znaleźć, szczególnie w centrum miasta Wrocławia, 4-metrową gałąź, żeby podać komuś, ale musimy zachować zdrowy rozsądek. Przede wszystkim krzyczeć, wezwać służby, czyli albo 112, albo numer dedykowany do ratownictwa wodnego na Dolnym Śląsku 984. To jest numer, który uruchamia wszystkie służby. Ratownicy, czy straż pożarna, czy policja, czy WOPR może w przeciągu kilku minut teoretycznie dotrzeć wszędzie. To są 3-4 minuty, 5 minut na dojazd i to jest ten czas, kiedy możemy tą osobę nawet z powody jeszcze wyciągnąć i odratować. Ale żeby tej osobie na bieżąco pomóc, jeżeli nie mamy niczego, co możemy podać, na przykład gałęzi, to postarajmy się, żeby ta osoba się utrzymała na lustrze wody. Proszę sobie wyobrazić, że żeby utrzymać dorosłego człowieka na lustrze wody, wystarczy około 2,5 litra powietrza. Czyli dwie butelki, 2,5 butelki litrowej, zakręcone, puste, utrzymają człowieka. Skąd to wiemy? Proszę sobie wyobrazić takie rękawki, które zakładamy, jak chcemy się nauczyć pływać. Na jedne ramię zakładamy jeden rękawek, tam jest lekko ponad litr wody, powietrza, drugi rękawek to samo i to wystarczy, żeby się utrzymać. Więc jeżeli mamy 2-3 butelki puste, zakręcone, takie, które mają wyporność i podamy tej osobie, która tonie, wystarczy, że ta osoba się złapie. Ona nie musi wsiadać. Jeżeli się złapie, wystarczy, że może złapać oddech, że będzie na lustrze wody. Takie butelki rzucone na wodę, no niestety ciężko, nawet dobry pływak nie złapie tej butelki, ale jeżeli wsadzimy je do ubrania, czyli ściągniemy kurtkę, ściągniemy bluzę, ściągniemy spodnie, zawiążemy nogawki do nogawek czy do rękawów, wsadzimy te butelki, jeszcze raz zawiążemy i taki pakunek z butelkami w środku, rzucimy tej osobie i ta osoba złapie, bo ona będzie próbowała się utrzymać na lustrze wody i tymi rękoma będzie pracowała, przynajmniej przez te pierwsze dwie fazy tonięcia i w tym czasie, jeżeli podamy, ta osoba za ubranie złapie, utrzyma się, za butelkę nie. Oczywiście, jeżeli mamy dostęp, to możemy tych ubrań więcej zrobić, powiązać rękawy, nogawki i zrobić taki łańcuch, że możemy rzucić te 2-3-4 metry. No 2-3 ubrania, to już mamy 4 metry zasięgu. Jeżeli nie trafimy, rzućmy jeszcze raz. Nie odchodźmy z tego miejsca, bądźmy na miejscu, bo nawet jak okaże się, że ta osoba już zniknie pod drugim wody, a przyjadą jakiekolwiek służby, to powinniśmy palcem wskazać. O, tu ta osoba zaginęła, tu jest pod wodą, wtedy możemy podjąć jakieś działania. Zdarza się niejednokrotnie, że świadek przejeżdża albo zgłasza, że ktoś tonie w rzece albo w jeziorze, natomiast jak służby przyjeżdżają na miejsce, tej osoby już nie ma i mówi gdzieś w rzece, gdzieś w jeziorze, tam znaleźć tej osoby bardzo szybko jest naprawdę bardzo trudno. Przeważnie to są działania kilkunasto albo nawet minutowe, albo wielogodzinne i w wtedy już jest z tragedią. Więc przestrzegamy, nie wchodzimy, krzyczmy i jeżeli możemy, podajmy cokolwiek, co pływa.
0: Apelował i przestrzegał Krzysztof Skrzyniarz z Dolnośląskiego Wopru.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.

0: Wakacje skończyły się dla wszystkich wrocławian, no ale nie dla tramwajów w naszym mieście. Okazuje się, no, że one jeszcze we wrześniu będą jeździć według wakacyjnych rozkładów. W programie O tym mówi Wrocław przypominamy, że trwają remonty torowisk w ważnych punktach centrum miasta, na rogu Kraśnickiego i Oławskiej oraz u zbiegu Peronowej i Piłsudskiego przed dworcem głównym PKP. Karol Żyromski, wieloletni wrocławski motorniczy, ekspert w sprawach komunikacji tramwajowej na przykładzie placu Grunwaldzkiego, pokazuje, jak bardzo te utrudnienia ograniczają możliwość podróżowania w stronę centrum miasta.
1: 5 linii tramwajowych do centrum, nie, już pomijam te, które gdzieś tam bokiem jadą, 1 i 16, chodzi o te, które jadą do centrum. To było 5 linii tramwajowych i 5 tramwajów na godzinę, to mieliśmy 25 tramwajów w ciągu godziny. W tej chwili 2 linie tam w ogóle nie dotrą na plac Grunwaldzki, bo 12 jest skrócona, a 13 jeździ inną trasą przez Sienkiewicza, więc zostają 3 linie i tylko 4 pociągi tramwajowe z każdej linii na godzinę, więc zostaje 12 tramwajów. Zakładając, że tylko w jednym tramwaju w godzinach szczytu pojedzie około 100 osób, no to praktycznie łatwo policzyć, jak zostanie zmniejszona zdolność przewozowa komunikacji miejskiej w kierunku centrum z placu Grunwaldzkiego.
0: Jak dodaje nasz rozmówca, mieszkańcy Leśnicy, Grabiszynka czy Nowego Dworu, gdzie nie są prowadzone żadne poważne remonty, będą mieli mocno utrudniony dojazd do centrum i podpowiada rozwiązanie: uruchomienie linii tymczasowych, które dowoziłyby mieszkańców tych osiedli do centrum. Takie linie z numerami na przykład 71 czy 72 były już w poprzednich latach tworzone w podobnych sytuacjach. Jednak Daniel Misiek, rzecznik wrocławskiego MPK, twierdzi, że takie rozwiązanie jest niewykonalne.
2: Wszystkie linie tramwajowe z krańców miasta, z południa, z zachodu, z północy dojeżdżają do centrum, przemierzają centrum i dalej kontynuują tę trasę. A przypomnijmy, mamy właśnie w tym momencie końcówkę remontu na skrzyżowaniu Traugutta-Krasińskiego, czyli absolutne centrum miasta, oraz na Peronowej i Piłsudskiego. To znowu jest bardzo taki duży węzeł komunikacyjny tramwajowy. Te remonty, które są w centrum, wymuszają na nas robienie objazdów na przykład właśnie przez plac Bema, ogród botaniczny, i to torowisko ma ograniczoną przepustowość. Ono, jeżeli poprowadziliśmy tam objazdy tramwajowe, tych tramwajów na tym odcinku jest więcej, to sprawia, że więcej już tych tramwajów w danym czasie nie przejedzie po tym torowisku, a tramwaje nie mają funkcji wyprzedzania.
0: Dlatego co najmniej do 18 września wrocławskie tramwaje będą jeździły zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy. Z torowisk tramwajowych przenosimy się na tory kolejowe. Od poprzedniego weekendu obowiązuje powakacyjna korekta rozkładu jazdy m.in. kolei dolnośląskich. Wraz z końcem lata ruszają remonty na wybranych trasach, co oznacza utrudnienia dla pasażerów. Jak tłumaczy Bartłomiej Rodak z biura prasowego kolei dolnośląskich, na części odcinków pociągi zastąpiły autobusy.
3: Autobusy zamiast pociągów do 30 października pojadą z Jeleniej Góry do Rybnicy i Szklarskiej Poręby. Podobna sytuacja czeka na pasażerów na odcinku z Polanicy do Kudowy, gdzie kontynuowana jest modernizacja linii. Autobusami do 12 grudnia pojedziemy także z Kamieńca Ząbkowickiego do Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich w obu kierunkach. Od 6 do 13 września zamknięcie planowane jest także na odcinku Dzierżoniów – Bielawa Góry Sobie. W najbliższych tygodniach wydłuży się też czas przejazdu na odcinku z Wrocławia w kierunku Milicza i Krotoszyna. Wszystkie pociągi kolei dolnośląskich dojadą do stacji Oleśnica. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez Polskę linie kolejowe prac pomiędzy Długołęką a przystankiem Oleśnica-Rataje. Autobusem zamiast pociągu od 3 do 14 października pasażerowie będą także przekraczać granicę z Niemcami między Zgorzelcem a Görlitz.
0: A poważniejsze zmiany w funkcjonowaniu pociągów na Dolnym Śląsku wejdą w życie pod koniec roku wraz z wejściem nowego rozkładu połączeń. A wybiegając nieco w przyszłość, to z Wrocławia do Trzebnicy pojedziemy pociągiem elektrycznym. Władze Dolnego Śląska zapowiedziały elektryfikację popularnej trasy kolejowej. Jak powiedział RMF24 Wrocław wicemarszałek województwa Michał Rado, ta zmiana pozwoli zwiększyć liczbę miejsc dla pasażerów.
4: Za 18 miesięcy będziemy mieli kosztorys, projekt wraz z kosztorysem i mamy nadzieję, że już z pozwoleniem na budowę. Później, wiadomo, musimy ogłosić przetarg już na wykonanie, na budowę. No, musimy sfinansować tą inwestycję, która na pewno nie jest tania, będzie kosztować kilkadziesiąt, kilkaset milionów. Ciężko mi określić dzisiaj datę, ponieważ są to długie procedury, ale kosztorys z pozwoleniem na budowę za 18 miesięcy.
0: Połączenie kolejowe z Wrocławia do Trzebnicy cieszy się ogromną popularnością. Statystyki pokazują, że rocznie korzysta z niego około miliona pasażerów.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w

0: Anna Wachowska ponownie w studiu.
1: Tak jest, wszystko się zgadza, jestem.
0: Na zegarze 22, czas na fakty, RMF FM.
1: Nowe informacje w sprawie kolejnego zatrzymanego w związku z aferą Zonda Krypto. Przekażemy je na początek. Wiatr łamał gałęzie i wyrywał namioty. Potem dramat na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Będą też fakty sportowe. W nich Iga Świątek w walce o 1/8 finału US Open. Zatrzymany dziś w sprawie afery Zonda Krypto Roman Rzet to były wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka. Informacje te przekazuje Polska Agencja Prasowa. Sylwester Suszek to z kolei założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, który zaginął w marcu 2022 roku. Roman Rzet, jak przekazała prokuratura, został zatrzymany w związku z obawą ucieczki. Do zatrzymania doszło na terenie województwa śląskiego. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli dokumentację związaną z Zonda Krypto oraz wartość zegarki.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
1: 4 osoby, w tym jedna ciężko, zostały ranne podczas gminnych dożynek w Reczu w zachodniopomorskim. Służby podają, że uderzone zostały spadającą gałęzią i przedmiotami, które poderwał wiatr. Wszystkie osoby trafiły do szpitali. Najciężej ranny jest 44-latek. Mężczyzna był reanimowany. Zdjęcia z miejsca dramatu możecie zobaczyć na rmf24.pl. Sprzątanie po burzy trwa w wielkopolskim Kłecku. Nawałnica powaliła drzewa, uszkadzając nagrobki na tamtejszym cmentarzu. Ucierpiały również budynki mieszkalne.
3: No jest Kaliszewa, jadę, no dobrze, to wiem, jak to jedzie, no. Nie? Tam nie ma, nie, wszystkie drzewa, wszystko leży. Tam jest strasznie tam wygląda.
4: Widział pan kiedyś coś takiego?
3: Nie, nigdy. Teraz? To widziałem to, jak było tam, ile to, ja wiem, co te lasy połamało. To i nie wiem, to z 15 lat, 10. To ta była, a tak to tamto nie było.
4: A jak długo to trwało?
3: No chłopie, no ile to mogło trwać? No 15 minut, 10 minut, więcej nie było. Więcej nie. No ale takiego czegoś to nie było naprawdę.
5: Skrzypiało, że myślałam, że wywali mi do środka. To było nieprawdopodobne.
1: Z mieszkańcami Kłecka rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. W Wilanowie odbyła się dziś 31. edycja biegu po nowe życie. To jedna z największych inicjatyw, które promują przeszczepy narządów. W tym roku wyjątkowym uczestnikiem był generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow, który 13 miesięcy temu przeszedł przeszczep nerki. Narząd otrzymał od swojego brata.
6: Ja już byłem gotowy do przeszczepu i brat zaproponował to.
7: Czy pan jako generał, jako wojskowy inaczej trochę podchodził do tego przeszczepu?
6: No ja na pewno inaczej, już, tym bardziej, że jestem jeszcze z zawodu pilotem wojskowym, więc tak naprawdę no, ten okres, kiedy przestałem latać ze względu na stan zdrowia związany z nerkami, spowodował to, że gdzieś tam wiadomo, że człowiek musiał przeważać.

0: wartościować wszystko w swoim życiu. Nie?
1: Brakowało też pewnie panu.
0: Cały czas brakuje, aczkolwiek mam możliwość z moimi kolegami tam gdzieś dość często, że tak powiem, przemieszczać się jeszcze w powietrzu. Na dzień dzisiejszy czuję się świetnie, rewelacyjnie, także...
1: Po przeszczepie wrócił pan do pracy jako pilot?
0: Ja cały czas byłem w pracy, ja w ogóle nie przerwałem pracy przez cały ten okres tak naprawdę.
1: Musiał pan coś zmienić, złagodzić?
0: Chodziłem do pracy, a popołudniami robiłem dializę.
1: Czy dyscyplina wojskowa trochę pomogła być pacjentem, przygotować się do przeszczepu, przejść to?
0: Myślę, że tak, że bez względu na wszystko tak, bo ja też starałem się być dzielnym pacjentem.
2: Przyznaje generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. W ponad 40 krajach świata wybrzmiały dziś Dziady, jedno z najważniejszych dzieł Adama Mickiewicza. Dziś odbyła się 15. edycja Narodowego Czytania. Lekturę można było usłyszeć także na skwerze Adama Mickiewicza przed pomnikiem Wieszcza w Warszawie.
3: Synu mój, tyś na sercu, które ciebie kocha. Wyjdź stąd i patrz, ażeby nikt tędy nie chodził i póki stąd nie wyjdę, nikt mi nie przeszkodził.
4: Nie, oko mi nie wydarł, mam to silne oko. Widzę stąd i stąd nawet, choć ciemno głęboko.
2: Fragmenty Dziadów na krakowskim przedmieściu czytała także para prezydencka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W RMF FM pora na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował i przedstawił Wojciech Marczek.
6: Iga Świątek prowadzi 1-0 w setach w meczu trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Pierwsza partia meczu z Czeszką Bouskową była niezwykle zacięta. Iga Świątek wygrała tę partię dopiero po tiebreaku. Drugi set zaczął się dla Polki nie najlepiej. Przegrywała już w nim 0-3, no ale wtedy zdecydowanie poprawiła swoją grę, no i wygrała kolejne gemy, przełamując rywalkę, doprowadziła do remisu, a obecnie w drugim secie na prowadzeniu Czeszka Bouskowa, która prowadzi w drugiej partii 6-5. No i teraz gem z serwisem Igi Świątek. Z Nowego Jorku przenosimy się do Brukseli, gdzie zakończył się właśnie finałowy meeting prestiżowej, diamentowej ligi. Świetnie pobiegła w nim Klaudia Kaźmierska, która wygrała bieg na 1500 metrów z najlepszym w tym roku czasem na świecie, 3:54.05. To od dziś też nowy rekord Polski na tym dystansie. Siódma w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, a wygrała na tym dystansie mistrzyni olimpijska Mary Lady Paulino z Dominikany. Polscy siatkarze w trójmiejskiej Ergo Arenie grają towarzysko z Finlandią. Biało-czerwoni wygrali dwa pierwsze sety, teraz w trzeciej partii jest 16-9 dla biało-czerwonych. Teraz motorsport. Pierre Gasly z pierwszym pole position w karierze. Francuz wykręcił najlepszy czas w kwalifikacjach do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Włoch na torze Monza. A gdy zespół poinformował kierowcę przez radio, że ten ruszy do wyścigu z pierwszego pola startowego, no, Francuz nie mógł w to do końca uwierzyć.
7: That is pole.
6: Gasly wywalczył pole position w swoim 189. starcie w F1, a co ciekawe, wygrał już wcześniej wyścig rozgrywany na torze Monza. Było to 6 lat temu. Na koniec jeszcze piłkarska ekstraklasa. W Lublinie trwa ostatni dzisiejszy mecz. Już w doliczonym czasie tego spotkania Motor Lublin prowadzi z Legią Warszawa 2-1. Legia po 45 minutach była na prowadzeniu 1-0, ale w drugiej połowie dwie bramki zdobył Karol Czubak. No i dosłownie na kilka minut przed końcem tego spotkania Motor prowadzi 2-1.
8: Tu Radio RMF 24.

0: programie O tym mówi Wrocław. Temat inwestycji. Jedna z trwających to remont sceny głównej Teatru Polskiego. O stopniu zaawansowania prac z Kazimierzem Budzanowskim, zastępcą dyrektora do spraw inwestycyjnych tej placówki, rozmawiał Maciej Sas.
1: Można powiedzieć, że ta trochę odyseja związana z remontem sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu powoli, ale skutecznie zbliża się do końca chyba, prawda? Widzicie światełko w tunelu już.
2: Tak, tak obrazowo to światełko w tunelu jest coraz bliżej, bo rzeczywiście zbliżamy się już ku końcowi tej inwestycji. To, co było zaplanowane w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska, czyli przebudowa widowni i foyer. Jesteśmy na etapie kończenia prac tych brudnych takich, które po prostu musimy jak najszybciej zakończyć, żeby
1: budowlanych, ciężkich,
2: żeby już przystąpić do prac wykończeniowych związanych z parkietem, wykładzinami i montażem foteli, i to jest przewidziane gdzieś w granicach listopada, jeżeli chodzi o fotele, natomiast wykładzina i parkiety to październik też i listopad, także chcemy to zakończyć do końca tego roku i rozpocząć jakby ten cały proces odbiorowy, rozruchowy.
1: No, ten proces odbiorowy brzmi to tak łagodnie, ale to też jest ciężka praca i dość długo potrwa, zanim pierwsze takie oficjalne premiery odbędą się na scenie.
2: Zgadza się i stąd właśnie tak zaplanowaliśmy cały ten proces inwestycyjny, żeby zakończyć prace budowlane ciężkie i przystąpić do odbiorów i rozruchu. I chcemy rozpocząć od tej części systemu przeciwpożarowego, systemu DSO, bo on jest,
1: co to jest?
2: System tak zwanego głośnego ostrzegania widza, ludzi będących w tym teatrze. To też jest obowiązkowo do wykonania i stąd realizujemy cały zakres zabezpieczenia dla teatru, ale jakby dla widza i wszystkich, którzy będą korzystać z tego teatru.
1: Co jeszcze się zmieni, tak w skrócie telegraficznym, w tym, co pamiętamy sprzed remontu i to, co się stanie po jego zakończeniu?
2: Poczynając od tej części górnej, czyli od plafonu, jak Państwo widzieliście, nie mamy tej części konstrukcyjnej z szybami, które wisiały nad widownią. Jej już nie ma. Będzie nowy żerandol, nowy plafon. Będzie zapadnia, której nie było w tym teatrze.
1: Co daje nowe możliwości też twórcom.
2: Tak, twórcom, ale też ze względów logistycznych, technicznych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej przestrzeni. Ta zapadnia będzie dawała możliwość szybkiego montażu, demontażu foteli i chowania tych foteli, które będą właśnie wynikiem przesunięcia i przedłużenia widowni. Ilość foteli się zwiększy, bo będzie 742 miejsca.
1: A było?
2: 650, no to trochę jest więcej, ale to jest związane z tym, że totalnie została przebudowana widownia i zweryfikowane przewyżki po to, żeby widz siedzący w teatrze mógł dobrze to widzieć. One muszą być zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, czyli do tego nie unikniemy, natomiast wyprofilowanie widowni spowodowało, że można było zamontować więcej foteli.
1: I każdy będzie widział to, co powinien.
2: To, co powinien, ale jeszcze jeden element bardzo istotny jest, jeżeli chodzi o wyposażenie, oprócz technologicznego światła, czyli zakupu reflektorów, to ten imersyjny system nagłośnienia, który daje możliwość słyszenia w każdym miejscu siedzącego w teatrze tego samego efektu, który jest na scenie, czyli aktor nawet obracając się i grając jakby do tyłu, tak można powiedzieć, do widza, poruszając się, to nie będzie ten głos uciekał, wręcz przeciwnie, widzowie będą dokładnie i dobrze słyszeli to, co aktor mówi, no nie mówiąc już o efektach różnego rodzaju, które są wykorzystywane.
1: Mówiąc krótko, akustycy, zawodowcy musieli solidnie popracować nad tym.
2: No tak, to jest kwestia projektowania i też naszego zespołu oświetleniowego, elektroakustycznego, który dawał mi się we znaki, ale uważam, że warto. Także ja uważam, że warto, ale mam nadzieję, że widzowie też to docenią.
0: Dodał Kazimierz Budzanowski, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych Teatru Polskiego we Wrocławiu.

0: programie O tym mówi Wrocław. Wracamy dziś raz jeszcze do Teatru Polskiego we Wrocławiu, który poza podsumowaniem trwających prac remontowych przedstawił plany repertuarowe, o których Maciej Sas rozmawiał z Izabelą Duchnowską, zastępczynią dyrektora placówki do spraw operacyjnych.
1: Wymyśliliśmy taki projekt Teatr Bliżej Ludzi.
2: Co to znaczy?
1: To oznacza, że wyjedziemy w teren, na Dolny Śląsk, do 10 miejscowości. Zaczynamy już 10 września. Czyli inauguracja sezonu teatralnego w Teatrze Polskim we Wrocławiu rozpocznie się właśnie w Bolesławcu. Dokładnie 10 września, bo we Wrocławiu zaczniemy tydzień później.
2: Cytując klasyka, chcecie nieść oświaty kaganiec poza Wrocław.
1: Powiedziałabym inaczej. Tam są widzowie już wyedukowani, tylko chcemy im pokazać, że Koleje Dolnośląskie przywiozą do naszego teatru wszystkich widzów z całego Dolnego Śląska. Chcemy też pokazać widzom, że gramy naprawdę świetne spektakle. Pokażemy tego 10 września prawdziwą historię, czyli spektakl przygotowany do tekstu Olgi Tokarczuk, noblistki naszej dolnośląskiej, w reżyserii Michała Zadary, ale będzie też Gospodarstwo Zwierząt, propozycja dla dzieci i to jest przecież bardzo poważny tekst Orwella, ale przygotowany w wersji dla dzieci i komedia Mąż i Żona. I mam nadzieję, że te trzy propozycje sprawią, że widzowie z Dolnego Śląska do nas przyjadą, natomiast widzowie wrocławscy będą mogli do nas przyjść już od 17 września. 19 września mamy premierę Męża i Żony, także serdecznie zapraszam. Nasz program premierowy jest bardzo ambitny.
0: A teraz w programie O tym mówi Wrocław temat remontów nawierzchni jezdni i chodników. Ruszyły prace na Dębowskiego. Remont obejmuje ponad kilometrowy fragment drogi, a ze względu na skalę robót inwestycja została podzielona na etapy. O szczegółach zadania opowiada Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
3: Weszliśmy już na ulicę Dębowskiego. To jest kolejna ulica w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. A mamy tutaj spory zakres robót. Odcinek mierzy 1200 metrów od Alei Wielkiej Wyspy do ulicy Baciarellego. Wzdłuż jezdni biegnie również bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy. Wymieniamy zniszczony asfalt zarówno na jezdni, ale także w tym ciągu bitumicznym. Łącznie to aż ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych nowej nawierzchni jezdni. Tak duży zakres prac podzielimy oczywiście na kilka etapów. W pierwszej kolejności ekipy remontowe zajmą się regulacją urządzeń odwodnienia jezdni, ale także wymianą nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Dlatego też utrudnienia w ruchu kołowym początkowo będą minimalne. To jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców Wrocławia. Także poinformowaliśmy zarówno dyrekcję, oczywiście rodziców, uczniów o tym w systemie Librus. Także taki komunikat czeka na mieszkańców Wrocławia, że udając się do szkoły będzie trzeba mierzyć się z jakimiś niedogodnościami. Później zaczną się roboty właśnie w ciągu pieszo-rowerowym, później na jezdni, ale do tego jeszcze mamy czas, także zaczynamy od chodników, będziemy to etapować. To jest dosyć duża inwestycja razem z wpustami i koszt całego zadania to ponad 6 milionów złotych.
0: Ruszyły także prace remontowe ulicy Karmelkowej. To 9. inwestycja realizowana w ramach tegorocznej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. W przypadku tej ulicy, jak podkreśla Damian Kret z wrocławskiego Zdiumu, drogowcy skupią się przede wszystkim na wymianie nawierzchni.
3: Według planów na Karmelkowej, która jest jedną z głównych dróg prowadzących ruch między Oporowem a Kleciną, wyremontowany zostanie odcinek między ulicą Kupiecką i Solskiego. To fragment liczący ponad kilometr 200 metrów, gdzie oprócz wymiany nawierzchni przeprowadzona zostanie także regulacja wysokościowa wszystkich włazów, studzienek i zaworów oraz ścieku. Dojdzie lokalnie także do wymiany podbudowy oraz wzmocnień podłoża, a także wymiany lub regulacji krawężników. Koszt inwestycji to 2,5 miliona złotych. W tym roku planujemy zakończyć te inwestycje na ulicy Karmelkowej. Dosyć blisko, w ubiegłym roku prowadziliśmy pracę na Czekoladowej, także uzupełniamy kolejne części miasta o dobre drogi. W miarę postępu robót pracownicy, wykonawcy będą się przenosić na kolejne odcinki, także będziemy to etapować, będzie ruch wahadłowy. Faza remontu zajmie około kilku tygodni, ale mamy to tak zaplanowane, żeby te utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze, żeby mieszkańcy Wrocławia tak mocno w tamtej części miasta tego nie odczuli.
0: Utrudnienia w ruchu będą polegały na zwężeniach jezdni do jednego pasa w miejscu prowadzenia prac. Inwestycja ma zakończyć się w połowie listopada.

0: programie O tym mówi Wrocław wybieramy się nieopodal naszej redakcji na Plac Solny i ulicę Kiełbaśniczą, które nadal w wybranych porach dnia i w weekendy zamknięte będą dla ruchu samochodów i motocykli. Miasto przedłuża bowiem pilotaż, który ruszył w maju tego roku. Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu podkreśla, że w okolicy zrobiło się bezpieczniej i ciszej.
1: Pilotaż na Placu Solnym rozpoczął się podczas majowego weekendu. Jego głównym celem było ograniczenie nocnego hałasu powodowanego przez samochody i motocykle, które zjeżdżały na Solny. Rozwiązanie się sprawdza. Mieszkańcy pozytywnie oceniają zmiany. Wieczorami i w nocy jest zdecydowanie ciszej i bezpieczniej. Potwierdzają to też służby. Ze statystyk policji wynika, że liczba interwencji spadła. Od 1 maja do 25 sierpnia 2026 roku policja odnotowała w tym rejonie 74 interwencje. Rok wcześniej natomiast w tym samym okresie było ich 133. Teraz odpowiadając na głosy florystów, dla których weekendy są ważne ze względu na śluby i imprezy okolicznościowe, chcemy sprawdzić wariant, w którym w piątki, soboty i niedzielę będzie możliwość wjazdu na Plac Solny w dzień, a ograniczenie ruchu będzie zaczynało się od godziny 18. Czyli od 4 września ograniczenie wjazdu będzie obowiązywać od poniedziałku do czwartku w godzinach 22 do godziny 5. W piątki, soboty i niedzielę od godziny 18 do godziny 5. W czasie tego obowiązywania ograniczenia nadal będą mogły korzystać z niego osoby uprawnione. To mieszkańcy, przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze, goście hoteli oraz mieszkańcy posiadający abonament strefy A. Straż Miejska prowadzi listę stałych numerów rejestracyjnych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do wjazdu, a w przypadku gości hotelowych potrzebę takiego wjazdu zgłasza hotel. Te nowe zasady będą testowane około 2 miesiące do rozpoczęcia jarmarku bożonarodzeniowego, ponieważ w czasie jarmarku Plac Solny, podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie ponownie zamknięty dla ruchu.
0: A jak zapewnia Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia, wprowadzone w maju zmiany dotyczące zakazu ruchu w wybranych porach przez Plac Solny i ulicę Kiełbaśniczą przynoszą już pierwsze pozytywne efekty.
2: No tutaj przede wszystkim wpływa do nas mniej skarg od mieszkańców, którzy dotychczas skarżyli się na to, że ktoś na przykład zatrzymuje samochód, gazuje, czyli podnosi nadmiernie obroty silnika, zarówno motocykliści, jak i kierujący pojazdami samochodowymi. Ale to jest tak, że ja sobie przypominam spotkanie sprzed tygodnia właśnie i z przedstawicielami Rady Osiedla Stare Miasto i z mieszkańcami i przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy Kiełbaśniczej. Oni wskazują wszyscy, że tak, jest znacznie ciszej, że wreszcie można w nocy otworzyć okna, nie ma ryku samochodów, a przedsiębiorcy, też ci, którzy mają działalność związaną z podawaniem napojów czy potraw przy ulicy Kiełbaśniczej, no po prostu wskazują, że jest znacznie bezpieczniej, bo do tej pory czasami było tak, że ktoś wyjeżdżając z Placu Solnego rozpędzał się nadmiernie ulicą Kiełbaśniczą bezpośrednio przy tych ogródkach, więc to stanowiło duże zagrożenie, że ktoś po prostu może wpaść w pewnym momencie pod to pędzące auto. Czyli tak, znaczna poprawa, jest ciszej, ten program pilotażowy teraz został zmodyfikowany po tym okresie trwania, by zobaczyć, jak teraz, jeżeli dopuścimy ruch w weekendy w ciągu dnia, w jaki sposób to się przełoży na odczucia mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym terenie.
3: A czy funkcjonariusze Straży Miejskiej często patrolują te okolice?
2: No tak, to jest codziennie patrol, który jest na Placu Solnym, na ulicy Kiełbaśniczej. Tu pamiętamy o tym, że w dalszym ciągu, jeżeli ten wjazd jest reglamentowany, no to tam będzie patrol Straży Miejskiej z radiowozem, który fizycznie będzie uniemożliwiał wjazd na Plac Solny. Natomiast docelowo około listopada będzie tam już zamontowany słupek, właściwie kilka słupków zabezpieczeń antyterrorystyczne, które będzie mogło być po prostu uniesione. Dodatkowo jest tam monitoring kamery monitoringu miejskiego, więc strażnicy właściwie 24 na dobę obserwują to miejsce, by reagować w razie zakłócania porządku publicznego.
0: Dodam tylko, że z Piotrem Szeredą ze Straży Miejskiej rozmawiała ponownie reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.

0: Na koniec dzisiejszego spotkania w programie O tym mówi Wrocław opowiemy o Annie Skrzypek, która już od 8 do 13 września będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Working Equitation 2026 w hiszpańskim Jerez de la Frontera. By dostać się do Hiszpanii ze stolicy Dolnego Śląska, nasza zawodniczka musiała poświęcić trochę czasu, o czym jeszcze przed jej wyjazdem rozmawiał z Piotrem Makarewiczem z wrocławskiego toru wyścigów konnych Partynice, Maciej Sas.
1: To, o czym będziemy mówili, to jest niesamowita sprawa, bo wrocławianka po raz pierwszy w tego typu mistrzostwach świata związanych ze sportami konnymi będzie uczestniczyła. I to nie tylko same zawody, ale też cała wyprawa, logistyka jest niezwykłą rzeczą.
2: Tak, to będzie długa podróż, ponieważ Anna Skrzypek z Partynic, członkini kadry Polski Working Equitation, we wrześniu wybiera się na mistrzostwa świata do Jerez de la Frontera, do Hiszpanii. Czyli będzie musiała przemierzyć całą Europę.
1: I nie samolotem, bo konie trzeba też zabrać.
2: Nie samolotem, czyli to będzie podróż z koniowozem, w którym będzie wiozła swojego konia, na którym wystartuje w tych mistrzostwach, a w związku z tym, że ma do pokonania ponad 3000 km, cała podróż z obowiązkowymi postojami oczywiście będzie trwała około 5 dni w jedną stronę, czyli trochę podróżowanie w stylu XIX wieku.
1: Te zawody są zupełnie inne niż te, które możemy oglądać zwykle na torze wyścigów konnych Partynice.
2: Tak, tak, to nie ma nic wspólnego z wyścigami konnymi, to są zawody jeździeckie, które łączą w sobie elementy sprawności, szybkości i zręczności. Bardzo widowiskowa dyscyplina, która mocno wchodzi tutaj w Europę. Ona początki swoje ma właśnie na Półwyspie Iberyjskim. Bardzo popularna jest w Niemczech. Zaczyna być bardzo popularna w Polsce.
1: A na czym polega?
2: Chodzi o to, że jeździec konie mają do pokonania charakterystyczny, bardzo taki specyficzny tor przeszkód. Tak? To nie są przeszkody w stylu drągi do przeskoczenia. To są takie przeszkody, nie wiem, mamy na przykład postać byka, tak? Mamy garoczo, czyli taką długą dzidę, powiedzmy.
1: I taką lancę niejako.
2: Tak, i taką lancą musi jeździć, zdjąć takie kółeczko, tak, i odłożyć to kółeczko w konkretne miejsce, tak. Mamy na przykład przeszkodę, która nazywa się zagroda, tak, czyli jeździec musi wjechać w tą zagrodę, otworzyć tą zagrodę ręką, tak, wjechać tam koniem, zamknąć ją ręką. To wszystko oczywiście na czas, tak, także to nie jest prosta historia. To jest bardzo, bardzo wdzięczne do oglądania, naprawdę, i jest to coś zupełnie innego, do czego ludzie są przyzwyczajeni, jeżeli mówią o sportach końskich, tak?
1: To liczymy oczywiście na to, że pani Anna sięgnie tam nagród, czyli stanie na podium. Natomiast czy to można zobaczyć we Wrocławiu też? Jak to wygląda?
2: To można zobaczyć u nas na dniach wyścigowych, bo przy okazji dużych dni wyścigowych Ania często występuje w pokazach Working Equitation. Aczkolwiek w związku z tym, że ona teraz jedzie na Mistrzostwa Świata, nie będzie można jej zobaczyć na Wielkiej Wrocławskiej.
1: Ale zostają nam jeszcze 4 gonitwy do końca sezonu, więc wtedy, kiedy pani Anna wróci, pewnie będzie można zobaczyć, jak to wygląda, jak to malownicze jest.
2: Ja już teraz powiem, że będzie duża szansa zobaczenia Ani 18 października, Crystal Cup, Dzień Województwa Dolnośląskiego, duży dzień wyścigowy i ja mam nadzieję, że wtedy już opromieniona tym sukcesem, jaki mam nadzieję, że odniesie w tej Hiszpanii.
1: I tym hiszpańskim słońcem
2: zaprezentuje się tutaj Państwu przy okazji dnia wyścigowego.
0: My oczywiście trzymamy kciuki, a jeśli chcielibyście zobaczyć we Wrocławiu niedźwiedzia, to bardzo proszę, legalnie i bezpiecznie. O to zadba wrocławski ogród zoologiczny. Niedawno na miśkowy wybieg trafił nowy mieszkaniec, Artur. Samiec, który przyjechał do nas ze słowackich Koszyc. Paweł Kurzydło, kierownik sekcji edukacji Zoo Wrocław, mówi, że droga nowego niedźwiedzia do naszego miasta była długa.
3: Pochodzi od dzikich rodziców i niestety w Tatrach zdarza się często, że ten niedźwiedź podchodzi zbyt blisko i oni byli odłowieni i mieszkali sobie w zoo w Koszycach, czego owocem stał się Artur, bo tak ma na imię ten młody samiec. On już dorósł i matka go już przestała się tak nad nim opiekować, bo po prostu już jest zbyt dużym chłopcem i Zoo Wrocław stwierdziło, że mamy tutaj miejsce, a wybieg mamy świetny na prezentowanie tego samca i on teraz go współdzieli razem z Korą, ale nie są razem łączone te dwa niedźwiedzie. On jest przedzielony pastuchem i chyba nie, z tego co wiem, bo nie będzie prób rozmnażania, ale tego samca bardzo łatwo też rozpoznać. On jest piękny, bo jest też większy od Kory, która też mieszka już dłużej w naszym zoo.
0: Opowieścią o niedźwiedziu Arturze kończymy dzisiejsze spotkanie w programie O tym mówi Wrocław. Rafał Jędraszek, serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Dobrej reszty weekendu życzę.
4: Radio RMF 24.

0: Za kilkanaście sekund wybije 23:00, czas na fakty RMF FM, które od tego momentu prezentuje Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Na Kremlu zakończyło się spotkanie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. O tym na początek. W faktach mamy także ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Na S3 osobówka uderzyła w bariery. Są utrudnienia, za chwilę szczegóły. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Na Kremlu zakończyło się spotkanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, specjalnych wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Po dzisiejszej wizycie amerykańska delegacja ma udać się do Kijowa. Dziś rozmowy dotyczyły możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Władze ukraińskie wystąpiły z postulatem szerszego, 3-dniowego zawieszenia broni, jednak nie osiągnęliśmy w tej kwestii porozumienia. Zrobimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo procesu negocjacyjnego oraz mediatorów, pana i być może osób panu towarzyszących. Mówił podczas tego spotkania Władimir Putin. W związku z rozmowami rosyjski przywódca polecił wstrzymać na 3 dni do poniedziałku ataki na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy. Jednak jak informowaliśmy w faktach, wieczorem Rosja przeprowadziła kolejne ataki na obwód kijowski. Zginęło co najmniej 5 osób. Pozostajemy za granicą. 10 osób zginęło, a 6 zostało rannych w sobotę wskutek eksplozji cysterny z paliwem na autostradzie w zachodnim Iranie. Poinformowały irańskie media państwowe, na które powołała się agencja Reutera. Do tragedii doszło na autostradzie łączącej miasta Hamadan i Sanan-Jadż. Eksplozja była skutkiem wypadku drogowego z udziałem cysterny. Pożar wywołany wybuchem został później ugaszony. Według władz Sanan-Jadżu przyczyną wypadku była usterka techniczna układu hamulcowego cysterny. Teraz prosimy o uwagę kierowców w Polsce jadących S3 w Lubuskiem. Między węzłami Gorzów Wielkopolski Zachód i Gorzów Wielkopolski Południe osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Jedźcie ostrożnie. Straż Graniczna nie pozwoliła generałowi Piotrowi

0: opuścić Polski. Na lotnisku w Pyrzowicach w systemie nadal widniał zakaz wyjazdu z kraju, który wydany w związku ze śledztwem sprzed lat. Jak wyjaśniła prokuratura, zakaz został uchylony przez sąd już w 2018 roku, ale informacja o tej decyzji nie trafiła do systemu Straży Granicznej. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uznał sytuację za niedopuszczalną i poinformował, że podjął działania, dzięki którym generał może już swobodnie podróżować. Generał Pytel nie został zatrzymany, a prokuratura określiła sprawę jako błąd sądu. Najwcześniej w październiku Sejm zajmie się ustawami zdrowotnymi, które jeszcze w lipcu zaproponowało Ministerstwo Zdrowia. Resort pracował nad przepisami po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Z czego wynika to opóźnienie? O tym reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Prace nad przepisami trwają, zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
2: One są w rządowym procesie legislacyjnym. Obecnie zakończyły się uzgodnienia między resortowe konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.
1: Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru 2 etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum 0,5 etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
3: Cieszą nas takie fakty.
0: Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marii Błyskową 7-6, 7-6. Kolejną rywalką Świątek będzie Qinwen Zheng, z którą ma bilans 7-1. Jedynej porażki doznała w półfinale igrzysk w Paryżu. Chinka wcześniej wygrała z rozstawioną z numerem 22 Amerykanką Madison Keys. Pozostajemy w temacie sportu, ale zmieniamy dyscyplinę. Legia Warszawa w samej końcówce meczu z Motorem Lublin wyrwała 3 punkty. Zespół ze stolicy wygrał 3-2. Bramki dla Legii strzelali Rafał Augustyniak i dwukrotnie w doliczonym czasie drugiej połowy Jakub Brzewłakow. Z kolei na listę strzelców dla Motoru dwukrotnie wpisał się Karol Czubak. Po tym meczu Legia jest liderem tabeli Ekstraklasy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: O północy w RMF FM posłuchajmy faktów. Najważniejsze informacje zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Połamane drzewa, uszkodzenia i ranni strażacy podsumowali sobotnie interwencje związane z trudnymi warunkami pogodowymi. Jedna osoba jest ranna po wypadku na A4 w Śląskiem. Kierowcy są utrudnienia na drodze w kierunku Krakowa. Polscy siatkarze pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed Mistrzostwami Europy. Ponad 1100 razy interweniowali w sobotę strażacy w całym kraju. Do godziny 21 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 1117 zgłoszeń, głównie związanych z przechodzącym frontem atmosferycznym i silnym wiatrem. Najwięcej interwencji było w Zachodniopomorskiem, Wielkopolsce i na Mazowszu. Strażacy usuwali przede wszystkim powalone drzewa i połamane gałęzie. Podczas dożynek w Reczu wiatr poderował przedmioty i połamał gałęzie, raniąc 4 osoby. Jedna z nich w ciężkim stanie trafiła do szpitala śmigłowcem. W nocy nadal będzie mocno wiało nad Bałtykiem. Ostrzeżenia IMGW obowiązują m.in. dla Świnoujścia, Zalewu Szczecińskiego i Portu Szczecin. Uwaga kierowcy na A4 w Śląskiem. Na odcinku między węzłami Mikołowska i Francuska na wysokości Katowic zdachowała osobówka. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowany jest teraz jeden pas w kierunku Krakowa. Utrudnienia także na S5 w Wielkopolskiem. Na odcinku Kostrzyn-Gniezno na węźle Gniezno-Południe ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Zachowajcie czujność. Regulacja rynku kryptowalut jest konieczna, ale premier powinien ustalić z prezydentem treść projektu ustawy, tak by nie został on zawetowany. Tak mówił w RMF FM Krzysztof Szczucki, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Ta opinia padła w nowym programie publicystycznym Krzysztofa Ziemca Sprawdzam. Sprawy do uzgodnienia, jak mówił poseł Szczucki, prezydent podniósł w wecie.
2: Chodzi o blokowanie stron internetowych bez nadzoru sądu, o blokowanie rachunków bankowych bez nadzoru sądu. Chodzi o bardzo wysokie koszty nadzoru. W pozostałym zakresie przecież prezydent nie kwestionuje tej ustawy, przedstawił swój projekt, wystarczy go uchwalić.
1: Cały program Sprawdzam razem z dogrywką jest na naszej stronie rmf24.pl. My do tego programu wrócimy również w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM.
3: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach złożyło do NFZ-u wniosek o pilne zakontraktowanie świadczeń onkologii dziecięcej. Trwają przygotowania do ponownego otwarcia oddziału, który zamknięto w lipcu. Jak informowaliśmy w faktach, po 2 miesiącach starań rodziców chorych dzieci Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował o wznowieniu leczenia najmłodszych pacjentów w Katowicach. Na jakim etapie jest tworzenie oddziału, wyjaśni nasza reporterka Anna Kropaczek.
4: Trwa m.in. kompletowanie kadry. Przypomnę, że w lipcu oddział w Katowicach został zlikwidowany i włączony do nowo powstałego Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Tam jednak pracy nie podjęli lekarze z Katowic z doświadczeniem w

0: doświadczeniu guzów mózgu, wskazując, że w Zabrzu nie ma odpowiedniego zaplecza diagnostycznego i terapeutycznego. Część małych pacjentów była kierowana do odległych ośrodków poza regionem. Teraz Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach prowadzi rozmowy ze specjalistami, którzy deklarują gotowość powrotu i udziału w tworzeniu nowego oddziału. Ma on mieć 24 łóżka i ma służyć w szczególności dzieciom z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego.
1: Dramatyczny obraz suszy w roztoczańskim zwierzyńcu widać przy popularnych wśród turystów stawach Echo. Akwen ginie, tak mówią turyści, którzy odwiedzają plażę.
2: Około metra wody tu zwykle jest w tym miejscu. Teraz nie ma nic.
3: Byliśmy chyba w zeszłym roku i było bardzo pięknie. Teraz wygląda to przerażająco, ale to jest bardzo ponury widok.
4: Dramatycznie to wygląda. Ten akwen ginie.
5: Najgorsze jest to, że przyroda obumiera.
6: Przyjechaliśmy specjalnie, żeby jakieś ptaki zobaczyć wodne, a...
7: Tylko nie ma wody.
6: No, przykre to.
8: Widać, ptaki chodzą, szukają wody, a tutaj nic.
1: Te głosy zebrał nasz reporter Dominik Smaga. A na koniec tego wydania sport. Polscy siatkarze pokonali Finlandię 3-0 w ostatnim meczu towarzyskim przed Mistrzostwami Europy. Biało-czerwoni wygrali w Ergo Arenie kolejno 25-21, 28-26 i 25-19. Rozegrali też dodatkowego seta zakończonego zwycięstwem 25-21. Mistrzostwa Europy, przypomnijmy, rozpoczną się w środę. Polacy swoje mecze fazy grupowej rozegrają w Sofii. Ich pierwszym rywalem w czwartek będzie Portugalia. W grupie zmierzą się też z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty. W RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam. O drugiej utrudnienia dla kierowców na Krajowej 12 w Lubelskiem w pobliżu Dorohuczy zderzyły się dwie osobówki. Wysłannicy USA przedstawili Putinowi szereg pomysłów na zakończenie wojny. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają za sobą najbardziej pracowite wakacje w historii. Jest druga. Zaczynamy. Uwaga kierowcy na Krajowej 12 w Lubelskiem. Na odcinku Piaski-Chełm w pobliżu miejscowości Dorohucza zderzyły się dwie osobówki. Dobre informacje są takie, że w tym zdarzeniu nikt nie został ranny. Na miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Władimir Putin odbył 3-godzinne rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Według Kremla spotkanie było niezwykle szczere, konstruktywne i oparte na zaufaniu. Amerykanie mieli przedstawić szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg zakończenia wojny w Ukrainie. Po spotkaniu wysłannicy Trumpa mają udać się do Kijowa, gdzie dziś spotkają się z Wołodymyrem Zełenskim. W związku z rozmowami Putin polecił też wstrzymać rosyjskie ataki na Kijów na 3 dni, do poniedziałku. Zełenski zapowiedział, że jeśli Rosja dotrzyma tej deklaracji, Ukraina również nie będzie w tym czasie atakować Moskwy. Wieczorem Rosja przeprowadziła jednak kolejne ataki na obwód kijowski i charkowski. Zginęło co najmniej 8 osób. To było najgorętsze lato w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii, informuje tamtejsze biuro meteorologiczne. Minione miesiące były wyjątkowo trudne dla mieszkańców wysp.
1: Średnia temperatura w okresie letnim wyniosła aż 16,5 stopnia Celsjusza, bijąc dotychczasowe rekordy, jakie padały od początku dokonywania pomiarów w 1884 roku. Eksperci podkreślają, że tak ekstremalny wynik nie jest dziełem przypadku. Zwracają uwagę, że w wyniku postępującego kryzysu klimatycznego i globalnego ocieplenia wystąpienie tak gorącego lata jest aż 130 razy bardziej prawdopodobne niż w erze przedindustrialnej. Synoptycy ostrzegają, że rekordy, które kiedyś zdarzały się raz na stulecie, stają się w Wielkiej Brytanii nową normą.
0: Gorące fakty z Wysp Brytyjskich zebrał korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Ponad 550 osób ratowali w Tatrach ratownicy. To rekord i o 120 więcej niż przed rokiem. Rekordowo dużo było także akcji z użyciem śmigłowca.
3: Zostaliśmy przetestowani na wszystkich frontach i no, mamy nadzieję, że kolejna część roku, teraz sezon jesienny przed nami, nie przyniesie aż tyle pracy, no ale patrzymy w przyszłość z takim umiarkowanym optymizmem, bo wiemy, że we wrześniu pojawiają się turyści już wysokogórscy. Będzie na pewno tych zdarzeń więcej. W wyższych partiach teatr, trudniejsze działania technicznie. Także apelujemy do turystów, aby mierzyli siły na zamiary, dobrze logistycznie rozplanowywali swoje wyjścia.
0: Mówi Grzegorz Kubicki z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyrodnicy z Poleskiego Parku Narodowego wyczekują już młodych żółwi błotnych, które niebawem będą się wykluwać z jaj. Emocje wbrew pozorom są spore, bo to jedyny w Polsce rodzimy gatunek żółwia i do tego zagrożony wyginięciem.
4: Myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni powinny się pokazać małe żółwie, które będą się już wykluwały. Co chodzi o dorosłe samice, które wychodziły na lęgowiska, jest ich ponad 240.
5: To ile będzie młodych?
4: Ciężko jest powiedzieć. Średnio w jednym złożu jest od 15 jaj, więc można to sobie przeliczyć.
5: Jaka przeżywalność?
4: Tak naprawdę dorosłego wieku dożyje może 1,5%, może 2% tego, co się wykluje.
0: Część młodych na zimę trafi do specjalnego ośrodka, w którym będą mogły bezpiecznie podrosnąć. A z Grzegorzem Łukaszukiem, dyrektorem Poleskiego Parku Narodowego, rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.